0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: 9 stopni od rana, jeszcze około 7 może popadać. No i te przelotne opady deszczu mogą się z nami dzisiaj tak przemieszczać w różnych sytuacjach, jeżeli chodzi o poranek i także późne popołudnie. Maksymalnie dzisiaj do 15 stopni. W ciągu dnia wiatr umiarkowany okresami porywisty z północnego zachodu. Biometr jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Usta.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Dziś decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Trwają policyjne kontrole w szkołach po niedawnych atakach nożowników. A potem o tym, co jest w stanie zatrzymać pracownika w firmie. Ewelina Walczak. Dziś sąd decyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany, usłyszał 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
5: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
4: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. Już 108 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Działania funkcjonariuszy to nie tylko prewencyjna obecność w pobliżu szkół i w samych placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
6: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania.
4: Chodzi też o przekazywanie służbom niepokojących informacji z zamkniętych grup.
6: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
4: Do tej pory podczas kontroli policjanci zatrzymali blisko 170 osób. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą odbierania przez głowę państwa ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Komisja orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Nie 21, a 20 października nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa. Jak podał Urząd Miasta, zaprzysiężenie odbędzie się o godzinie 18.30. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie firmy. I to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy. A co trzyma ich w obecnej firmie? Wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
7: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu.
4: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
2: 4 minuty po godzinie 6 o pracy to raczej myślimy na razie w kategoriach o tej porze, żeby wstać i pójść na tę właściwą godzinę. Jeżeli wstajecie, to jesteśmy z wami.
8: Są też takie sympatyczne osoby, które mają dzisiaj jeszcze trochę wolnego czasu, nazywają się uczniowie. I oni dzisiaj mają laby, słuchaj, żadnych dzisiaj kartkówek, żadnych sprawdzianów. Dzisiaj jest taki fajny dzień, kiedy można sobie od tego troszeczkę odpocząć.
2: No chyba, że ktoś nie lubi białej bluzki, to pewnie dzisiaj trochę będzie się czuł
8: pocierpi, ale warto.
2: Witamy o poranku. Marzanna Forysiak.
8: I Grażyna Marciniak.
2: No i oczywiście muzyka z nami. To co ważne, Mezotap i Kasia Wilk.

0: Taki muzyczny budzik już 11 minut po godzinie 6, a jest środa i 14 października w kalendarzu.
1: No właśnie, dzisiaj słońce z nami jest już o... Znaczy nie, przepraszam, słońce dopiero wstanie. Słońce na razie się za bardzo nie spieszy.
0: Ale spokojnie, będzie od 7.13, zajdzie o 18.01, więc to będzie naprawdę kawałek bardzo przyjemnego, czego wam życzymy dnia już od samego rana.
1: Jeszcze troszkę tej jesieni z nami, dokładnie 68 dni. Ona rzeczywiście wchodzi w tej chwili w taki bardzo przyjemny moment, kiedy to wszystko się zaczyna robić bardzo, bardzo kolorowe. Korzystajcie, bo pogoda dzisiaj taka całkiem niezła.
2: Reklama.
3: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Reklama.

0: Już 21 minut po godzinie 6. My sprawdzamy, co dzieje się w kolorowej prasie, co jest dzisiaj w nagłówkach, jeśli chodzi o to, co pojawia nam się w internecie.
1: No właśnie, już sprawdzamy. Proszę bardzo, Leszczak i Koterski czule żegnają się po rozprawie. Jak ładnie głosi nagłówek, chcemy być przykładem dla innych par, jak się rozwodzić. Oni są już oficjalnie po rozwodzie, a byli małżonkowie udowodnili, że rozstanie wcale nie oznacza jakiejś medialnej wojny. Stanęli przed takimi ekranami, przed kamerami, żeby zaapelować o to, żeby po prostu wzajemnie się szanować, o rozsądek zaapelowali, potem się pożegnali i tyle.
0: No miejmy nadzieję, że to dalej tak będzie wyglądać.
1: Katarzyna, że to nie tylko przed kamerą.
0: Katarzyna Niezgoda mówi o swoich pracowniczych perypetiach, co nie dawało jej spać i ile w karierze musiałam zwolnić osób, tysiące pracowników.
1: A teraz będzie coś ze sportu, mamy nową gwiazdę. Niejaki Wiktor Nowak jest największym objawieniem w ostatnich tygodni w polskim futbolu. Jak pisze czeski dziennikarz, tak duża liczba zdobytych bramek nie jest dziełem przypadku. Mamy nadzieję.
0: To jeżeli przeniesiemy się teraz do kuchni, zupełnie od innej strony, co robią Duńczycy w kuchni na obiad? Ziemniaki robią zupełnie inaczej niż Polacy. Dodają dwa składniki, wychodzą podobno ziemniaki obłędne. Jeżeli chce się tak na słodko, to może być złocisty karmel i do tego masło.
1: No skoro już jesteśmy przy takich fajnych kulinarnych tematach, to można sobie kupić u Victoria Beckham taką no, rewelacyjną, niesamowitą maselniczkę, która kosztuje ciężkie pieniądze. To jest taka debiutancka linia wyposażenia wnętrz, a ceny są, powiem tak, zaporowe. Ileż by było kostek masła? Chyba, nie wiem, no, na pewno przez kilka lat byśmy się zaopatrzyli zamiast tej maselniczki.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.
3: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
3: Reklama.
5: Od radia.
2: Na ten temat.
6: Środa, 12:30.
2: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
6: Bogna Skrzypczak-Walkowiak z Mediateki w Ostrowie Wielkopolskim. Hashtag. Warto posłuchać.
2: Radio Centrum.
5: Od radia. Dla ciebie.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Minęła 6.31, sprawdzamy co na drogach Kalisza i okolic.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
4: Informacje dla kierowców.
1: A dzisiaj od rana na drogach Kalisza i regionu spokojnie, na razie bez większych postojów, chociaż odcinek Krajowej 12 Opatówek Kalisz to niezmiennie, niezależnie od pory dnia. Także teraz całodobowo działająca na odcinkach centrum, z Dunach i na Zdrojowej od strony Szałego, tymczasowa sygnalizacja świetlna, no i trzeba mieć w zapasie parę minut, zwłaszcza jeżeli jedziecie na przykład na siódmą czy na konkretną godzinę, macie się dostać tu i tam. Objazdy obowiązują również przez Borów, Tłokinie i Nędzerze, w Ostrowie Wielkopolskim, Wrocławska w remoncie, przebudowa Krajowej 36 za Ostrowem w stronę Krotoszyna, wahadło i utrudnienia na Gorzyckiej w Lamkach w stronę Krotoszyna, Kazimierza Wielkiego, ta ulica z tymczasową organizacją ruchu w Pleszewie i w regionie jeszcze droga wojewódzka 470 Skarszew między tą miejscowością a skrętem do Dębego. Ruch może być czasowo kierowany przez pracowników, jeszcze pewnie czekam na te ekipy. A niezmiennie jeszcze w Kaliszu przebudowa ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała, zamknięta dla ruchu ulica Dobrzecka na odcinku od ronda Dobrzec do ulicy Szapo i remont ulicy Skalmierzyckiej. Tutaj też uważajcie.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
6: Z jednej strony w 2027 roku znikną bramki opłaty na odcinku A4, a z drugiej przybędziesz 880 km kolejnych płatnych odcinków dróg. Kij, marchewka w jednym? No nie do końca. Na szczęście kierowcy osobówek mogą tym razem spać spokojnie, bo nowe plany rządu ich nie obejmą. Rozszerzenie sieci płatnych dróg dotyczy pojazdów o masie powyżej 3,5 tony, więc kierowcy ciężarówek i autobusów będą mieć wkrótce więcej płatnych kilometrów do rozliczenia. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało również projekt rozszerzenia systemu toll. Na liście jest blisko 880 km tych odcinków, a zmiany mogą wejść w życie już niedługo, bo wiosną 2027 roku.
1: Ale mimo wszystko, zanim dociśnicie pedał gazu, warto sprawdzić, czy na bramce czeka Was przyspieszenie, czy jednak przyspieszone bicie serca przy płatności.
5: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: 26 minut do 7.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 14 minut do godziny 7. Uwaga, Rożenna, gmina Brzeziny, pożar stodoły. Jadą na miejsce służby. Tutaj mogą być utrudnienia w ruchu. Uważajcie, a przy okazji pamiętajcie także, że informacje związane z tym, co dzieje się również na drogach, możecie przesyłać, biorąc pod uwagę facebookowy profil Radio Centrum i do tego jeszcze numer, gdzie można zostawić wiadomość głosową.
2: 62 500 306 4.

0: urodzeni.
1: Sprawdzamy, kto przyszedł na świat 14 października.
2: Wśród właśnie tych osób jest Roger Moore, brytyjski aktor, słynny twórca roli Jamesa Bonda, również znany z filmów o Niewidzialnym.
1: Cliff Richard, angielski piosenkarz popowy i rockowy.
2: Andrzej Zieliński, polski aktor filmowy i telewizyjny.
1: Ben Whishaw, brytyjski aktor, między innymi również znany z roli w filmach o Bondzie.
2: Jeszcze Piotr Żurawski, polski aktor.
1: I Miłosz, czyli Miłosz Paweł Borycki, raper, autor tekstów i producent muzyczny.
2: A ci, którzy urodzili się 14 października, są optymistyczni i ciekawi.
1: Lubią uczyć się, to dzisiaj przy okazji tego, że mamy 14 w kalendarzu, tak się ładnie złożyło, zdobywać nowe doświadczenia i znajomości.
2: Do tego mają ciekawe zainteresowanie i potrafią opowiadać o swoich pasjach.
1: Są lubiani w towarzystwie, chętnie podróżują i bawią.
2: Mogą w życiu liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności i pomoc wysoko postawionych przyjaciół.
1: W miłości mają powodzenie, chociaż są bardzo niezdecydowani i zmienni w swoich sympatiach.
2: Szczęśliwa cyfra urodzonych 14 października to 7.
1: Kamień szlachetny to kryształ górski.
2: A sprzyjający znak zodiaku?
3: Bliźnięta.
2: No i teraz dla was prezent muzyczny, bo wy dzisiaj świętujecie. Wszystkiego najlepszego. Backstreet Boys, Larger Than Life.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Dzisiaj światowa premiera najnowszej powieści Olgi Tokarczuk.
2: Akcja książki Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku we Wrocławiu.
1: A szczegóły w wiadomościach o 7.
0: Reklama. Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
3: Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Lis Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
5: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
0: Reklama. Radio Centrum.
6: Radio Rano.
0: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj od rana miejscami przelotne opady deszczu, potem jeszcze pojawią się w ciągu dnia, ale też szanse na postępujące rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany okresami porywistym z kierunków północnych i zachodnich. Ciśnienie w drugiej części dnia ponownie dostaniemy się w obszar podwyższonego, a biometr jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 7.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Fragmenty drona nad Bałtykiem. Sprawę bada żandarmeria wojskowa. Dziś Dzień Nauczyciela, Święto Edukacji w cieniu ataków. Polskie audiencje zawieszone. Watykan wydał oświadczenie po operacji Leona XIV. Ewelina Walczak. Żandarmeria wojskowa bada tajemnicze znalezisko na plaży w Karwi w Pomorskiem. Wczoraj pod wieczór przypadkowy spacerowicz natknął się tam na fragmenty niezidentyfikowanego obiektu, który przypomina drona. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę i właściwe służby. Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowanie, powiedział poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień Kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
5: Poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego.
4: Mówił Konrad Frysztak. W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Dokładnie 253 lata temu powstała Komisja Edukacji Narodowej. Dlatego dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela. Tegoroczne święto upływa jednak w cieniu obaw po ubiegłotygodniowych atakach nożowników w placówkach oświatowych. Jak w sytuacjach kryzysowych radzą sobie pedagodzy? Zdaniem Nauczyciela Roku 2026 Tomasza Ordzy ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce kluczowa jest sprawna komunikacja.
6: Im częściej będziemy ze sobą rozmawiali i rozwiązywali problemy w taki sposób, że ta komunikacja będzie po prostu skuteczna, tak, i będziemy siebie nawzajem słuchać, będzie nam wszystkim łatwiej.
4: Wyróżniony pedagog na co dzień uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej, a jego uczniowie regularnie angażują się w naukowe badania i społeczne kampanie. Z kolei wczoraj przeciwko przemocy i hejtowi protestowali uczniowie i nauczyciele opolskich liceów. Z transparentami wyszli przed budynki szkół, towarzyszyła im piosenka Czesława Niemena.
7: Dziwny jest ten świat. Wydaje mi się, że jest to trafne, zwłaszcza po tym, co się dzieje na naszym podwórku, że tak to ujmę. Są wyjątki od zasady, ale wydaje mi się, że szkoły są bezpieczne.
4: Na pomysł zorganizowania protestu wpadli uczniowie jednego polskiego liceum, ale w zaledwie kilka godzin swoją solidarność zadeklarowała większość szkół w mieście. Jest komunikat Watykanu po operacji Leona XIV. Wynika z niego, że podczas operacji papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolaka raka płuca. Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką rozpocznie się o 18:00 we Wrocławskiej Hali Stulecia. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires. Książkę wydało wydawnictwo literackie.
8: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Witam i zapraszam. Polskie piłkarki w Gdańsku wyszarpały zwycięstwo w półfinale baraży, pokonując po rzutach karnych Belgijki 4-3. Bohaterką meczu broniąca polskiej bramki Kinga Seweryn.
9: Traciłyśmy te bramki, dogrywka i karne, to tyle było emocji, tyle tego trzymanego wszystkiego w sobie, że po prostu jak skończyły się te jedenastki, to wszystko poszło i zaczęłam tak płakać.
8: Przed zawodniczkami Niny Patalon w finale walki o wyjazd do Brazylii stanie Irlandia. mecz na początku grudnia, mówi trenerka biało-czerwonych.
10: To musimy być naprawdę w dobrej dyspozycji, w podobnej jak w październiku, jeśli chodzi o motorykę, bo to jest taki zespół, który na pewno będzie kontaktowy, będzie walczył.
8: Niewykluczone, że nawet w przypadku zwycięstwa nad Irlandią Polki będą musiały zagrać jeszcze baraż interkontynentalny. Pechowcem będzie najniżej sklasyfikowana europejska drużyna w zestawieniu po Lidze Narodów. Barcelona znów niepokonana, tym razem w Stambule. O potędze Katalończyków w Lidze Mistrzów przekonali się piłkarze Galatasaray, przegrywając 1-4. W drugiej kolejce spotkań drugą porażkę odniósł Intermediolan, tym razem u siebie z klubu Bruges 3-4. Sztuczna murawa i hałaśliwi kibice okazali się problematyczni dla Bayernu Monachium. W norweskim Stavanger Bawarczycy zremisowali 3-3 z Wikingami, a Atletico pewnie wygrało w Madrycie 2-0 z Manchesterem United. Dziś dokończenie drugiej kolejki spotkań Champions League. Hubert Hurkacz pożegnał się z turniejem w Szanghaju, przegrywając po tiebreaku z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6 i 6-7. To druga nieznaczna porażka Polaka z Hiszpanem w odstępie raptem 2 tygodni. 13-osobowa reprezentacja Polski zaczęła zmagania w Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym, jakie do niedzieli potrwają w Szanghaju. Ten start jest też początkiem kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: Już 5 minut po godzinie 7, a my niedługo będziemy zastanawiać się, jak ten dzień będzie się rozkręcał.
3: No podobno całkiem nieźle, bo dzisiaj mamy poczuć przypływ energii, a to wszystko ze względu księżyc, który przebywa w znaku strzelca.
2: Udadzą się nam te działania, które wymagają spotkania z innymi, będziemy szukać rozwiązań i znajdziemy jakieś dobre sposoby na to, żeby sobie poradzić się z tym, co nas spotka.
3: No i dzisiaj warto zadbać o wygląd, doceniać innych i częściej się uśmiechać. Niech to będzie dobra puenta na cały dzisiejszy dzień, ale przede wszystkim pamiętajcie, że horoskop już za kilka minut. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina

0: Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.
2: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
3: Od Oleofarm.
0: Reklama. Dzień dobry z Kalisza.

0: Mira Fiorito, Artur Rojek, jest 7:18.
1: Horoskop Radia Centrum.
0: A co u barana? Uśmiechaj się i bądź życzliwy. Od rana będziesz się podobać innym. Będziesz także dzisiaj robił jakieś ważne rzeczy i pomysły, na jakie wpadniesz, będą dochodowe. Niespodziewane spotkania po południu.
2: Jeżeli chodzi o byka, to Merkury w opozycji do twojego znaku sprawi, że możesz być dzisiaj trochę rozkojarzony. Nie bądź zły na ludzi, a także na nie miej do siebie o nic pretensji. Powoli osiągniesz swoje cele. Aura dzisiaj sprzyja porządkom i wspomnieniom.
0: Bliźnięta, będziesz wyrozumiały, bardziej wrażliwy, ale też nie ma co pewnych rzeczy zaczynać. Pomagaj tym, którzy rzeczywiście tego potrzebują, a po południu zatroszczysz się o własną wygodę i zdrowie. Chwila odpoczynku ci się przyda.
2: Raku, ty skup się na obowiązkach i zarabianiu pieniędzy. Jeżeli coś nie pójdzie całkowicie po twojej myśli, to uda się to szybko naprawić. To dobry dzień, żeby pogodzić się z nieprzyjaciółmi, szybko wyjaśnić różne spory i nieporozumienia. Dzięki temu poczujesz się spokojniejszy, a w miłości duże powodzenie.
0: Lwie, poczujesz przypływ sił, pomyśl też o swojej przyszłości. Możesz zyskać ciekawych znajomych i oni cię zainspirują do jakichś bardzo ważnych pomysłów. W miłości bardzo gorąco, masz dzisiaj powodzenie, ale także warto dodać sobie odwagi.
2: Jeżeli chodzi o pannę, to ma przed sobą spokojniejszy dzień, bo dzisiaj postanowisz nie mieszać się w bardzo trudne sprawy. Dzień sprzyja sprawom związanym z domem i rodziną. Chętnie wybierzesz się na większe zakupy, a nawet wpadniesz na jakieś dobre pomysły dotyczące urządzania wnętrz.
1: Waga.
0: Zbierz siły, wago, i uwierz w siebie, a wszystko się uda. Dzisiaj się opłaci spotykać się z innymi, łatwo zaciekawisz ich swoimi propozycjami, a te odkrywcze pomysły będą w końcu zrealizowane. Zapragniesz też mocniejszych przeżyć wieczorem, a jeżeli szukasz filmu do obejrzenia, to wybierz jakiś ambitny kryminał.
2: Skorpionie, dzień będzie udany, ale lepiej omijaj irytujące osoby. Jeżeli je spotkasz, to uważaj na słowa. Tak w ogóle to lepiej zajmij się takimi zadaniami, które wymagają koncentracji i wysiłku. Zarabiaj pieniądze, nadrabiaj zaległości, zamiast tracić energię na innych ludzi.
0: Strzelcu, od rana będziesz bardzo ambitny, zaczną się układać po twojej myśli różne sprawy, a dzisiaj dzień będzie sprzyjał udanym spotkaniom. W pracy również sporo do zrobienia, ale potem czas na rozrywkę. Dobrze dzisiaj pójść na randkę.
2: Koziorożec będzie z kolei sumienny i świetnie zorganizowany. Chętnie podejmiesz się ambitnych zadań, aby tylko udowodnić, że zasługujesz na coś lepszego. Bez wyrzutów sumienia dziś spotkaj się z przyjaciółmi, porozmawiaj na lekkie tematy, a w miłości powodzenie, ale nie bądź zazdrosny.
0: Wodniku, dzisiaj będziesz bardzo spostrzegawczy, jednak z tobą dziś nie można dyskutować, bo będziesz stanowczy. Sprzyja dzisiaj czas podliczaniu zysków, gotówki, nawet szukaniu dodatkowego zajęcia i postaraj się innym wszystko logicznie wytłumaczyć, a znajdziesz sprzymierzeńców i wszystko się uda.
2: Ryby, błyskawicznie skojarzysz różne fakty, o których się dzisiaj łatwiej dowiesz. W dodatku dzisiaj uda ci się załatwić jakąś ważną sprawę, to wprawi cię w doskonały humor. Wobec ludzi bądź uprzejmy, ale nie obawiaj się wygłaszać swoich poglądów. Po południu czas na zabawę, hobby lub ciekawy wykład.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Dwadzieścia jeden minut po godzinie 7:00.
3: Dzień dobry z Kalisza.

0: 25 minut po godzinie 7. Za chwilę zaglądamy do Kalisza i okolic, co dzieje się w regionie południowej Wielkopolski, a tu zarzuty dla kolejnego z prezesów zarządu jednej z ostrowskich spółek.
1: Szczegóły już za kilka minut, wiadomości o 7.30.
2: Wozie jak i profile zamknięte, a to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
6: Adrian Matuszkiewicz,
7: Arkadiusz Mareniec.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Reklama.
11: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Kołas i Petro Boys, minęła 7.30, a my teraz będziemy wędrować przez region i sprawdzamy, co tu dzieje się w okolicy. Opowie o tym Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zarzuty dla kolejnego z prezesów zarządu jednej z ostrowskich spółek. W Malanowie powstaje magazyn na potrzeby ochrony ludności, a w sporcie zwycięstwo szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ponad 2 promile alkoholu, dożywotni zakaz prowadzenia i podejrzenie podpaleń. 50-latek z gminy Sieroszewice został zatrzymany w Boczkowie. Mężczyzna jest podejrzewany. Straty przekraczają 130 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kolejny prezes zarządu jednej z ostrowskich spółek usłyszał zarzuty. Jak informuje w komunikacie rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, Maciej Meller, zarzut usłyszał 49-letni ostrowianin. Chodzi o przywłaszczenie powierzonego mienia.
3: Z ustaleń prokuratury wynika, że 49-letni mężczyzna, pełniąc funkcję prezesa jednej ze spółek w okresie od 9 stycznia do 19 lutego 2025 roku na terenie Polski oraz w innych miejscowościach w Europie, miał przywłaszczyć powierzone mu mienie o łącznej wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych. Podejrzany, dysponując dostępem do rachunku bankowego spółki i posługując się służbową kartą płatniczą, miał dokonywać w czasie urlopu płatności, które, jak ustalono w toku postępowania, nie pozostawały w związku z realizacją zadań na rzecz spółki, informuje Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Za ten czyn podejrzanemu grozi kara do 5 lat więzienia. Śledztwo jest w toku. Ze względu na dobro postępowania prokuratura nie podaje szczegółowych informacji. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Centrum, chodzi o prezesa zarządu Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego. Sprawa ma związek z wcześniejszymi zarzutami dotyczącymi organizacji przetargów na prace remontowo-budowlane w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, w której prezesem zarządu był 59-letni ostrowianin. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W Malanowie obok świetlicy wiejskiej powstaje magazyn na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Roboty już ruszyły. Ich koniec przewidziano na koniec listopada. Budynek garażowo-gospodarczy o powierzchni niemal 230 m2 będzie składać się z dwóch kondygnacji. Murowany obiekt będzie przylegać bezpośrednio do świetlicy wiejskiej i będzie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje. Koszt inwestycji to niemal 1 350 000 zł, z czego prawie 1 320 000 zł pochodzi z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-26. Cenne wyjazdowe zwycięstwo szczypiornistów Netland MKS Kalisz w wyjazdowym starciu ze Śląskiem Wrocław 33-28. Kaliszanie lepiej weszli w ten mecz i po 10 minutach prowadzili 5 bramkami. Później spotkanie nieco się wyrównało, ale na przerwę MKS schodził z 3-bramkową przewagą 16-13. W drugiej odsłonie mecz znów się wyrównał, a gospodarze byli nawet blisko remisu. Końcówka należała jednak do przyjezdnych, którzy odskoczyli rywalom.
4: Życzylibyśmy sobie, że gdy już wychodzimy na kilkubramkowe prowadzenie na początku, to jeszcze raz się go trzymamy, bo sami sobie niepotrzebnie trochę nerwówki zrobiliśmy gdzieś tam pod koniec pierwszej połowy i na początku drugiej, ale najważniejsze 3 punkty ciężkiego terenu.

0: Wiedzieliśmy, że Śląsk łatwo się tutaj nie podda. Wywalczyli tutaj remis z Opolem, do przerwy w Gdańsku remisowali, także na pewno już nie jest ta sama drużyna, co dwa lata temu występowała w Superlidze, tylko naprawdę jest o wiele cięższym teraz przeciwnikiem. I tak jak powiedziałem, najwyżej są 3 punkty, ale życzylibyśmy sobie, żebyśmy grali równo cały mecz, a nie że falami.
1: Powiedział Radio Centrum Mateusz Habior, MVP spotkania, autor 10 bramek dla Netland MKS-u Kalisz. Po rozegraniu 6 spotkań Kaliszanie zajmują 7. lokatę w Lotto Superlidze Mężczyzn. W następnej kolejce 21 października przed własną publicznością podejmą 3. w tabeli Chrobrego Głogów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
5: Informacje dla kierowców.
6: Minęła 7.35, rogatka w Opatówku z Duny. Te remontowane odcinki Krajowej 12 powoli się korkują. Jedźcie objazdami, ale tu całodobowe światła, więc też uważajcie i trzeba mieć w zapasie trochę minut. Jak nas informujecie z trasy, o tej porze jedziemy trudniej przez Aleję Wojska Polskiego w Kaliszu w okolicach Majkowskiej, skrzyżowanie Poznańska, Harcerska Aleja Wojska Polskiego. Poczekamy dłużej na światłach, a poza tym już powoli dojazdy do przedszkoli i szkół o tej porze będą oblegane, a spóźnialcy jeszcze te utrudnienia przedłużą. Do tego dochodzą ekipy remontowe w stałych miejscach. Pamiętajcie o Skale Mierzyckiej w Kaliszu i tutaj roboty również na Dobrzeckiej Świętego Michała, jeżeli chodzi o remont. Zamknięta dla ruchu Dobrzecka od Ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. Jeszcze prace remontowe w Ostrowie Wielkopolskim na ulicy Wrocławskiej potrwają kilka miesięcy. Obejmują odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Zwężenia, ograniczenia prędkości. Ze Ostrowem też w stronę Krotoszyna nie lekko, bo wahadło i utrudnienia od Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna. W przebudowie ulicy Kazimierza Wielkiego w Pleszewie, a jeszcze droga powiatowa w gminie Blizanów. Janków pierwszy Grodzisk, tutaj utrudnienia i nieprzejezdny most na Prośnie w Bogusławiu. Utrudnienia potrwają jeszcze do końca listopada.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
3: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
7: Żołnierze norweskiej obrony terytorialnej odkryli, że wyprodukowane w Chinach wynajęte samochody nagrywały ich działania. Ćwiczenia wojskowe miały miejsce we wrześniu w pobliżu lotniska w Oslo, a na nagraniach widać naprawdę szczegóły, nawet kody dostępu do zabezpieczonych bram. Co ciekawe, mimo odkrycia te pojazdy pozostały w użyciu, bo norweskie wojsko stwierdziło, że żołnierze po prostu nie mieli dostępu do innych samochodów, więc nadal te pojazdy chińskie po wykryciu tych nagrań były wykorzystywane podczas ćwiczeń.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
6: 22 minuty do 8.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: To tak a propos tego, co dzieje się w regionie. Uważajcie, bo pada deszcz i te opady deszczu mogą sprawić, że jest nieco ślisko na drogach. A Podmiejska w okolicach Zatoki Autobusowej w pobliżu cmentarza żydowskiego w Kaliszu tutaj doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Mogą być jeszcze chwilowe utrudnienia w ruchu. Uważajcie, Podmiejska w pobliżu cmentarza żydowskiego, kolizja dwóch osobówek. No i zwracajcie uwagę na te warunki, które w tej chwili panują na drogach.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama.
3: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
4: Teraz Jula jest także w Kaliszu. Otworzyliśmy nasz nowy multimarket. Znajdziesz u nas rzeczy do domu, ogrodu i wypoczynku w niskich cenach. Teraz nawet do 60% taniej. Zapraszamy już dzisiaj do Jula w Galerii Kalisz.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
5: Od Oleofarm.
6: Neonet, Neonet,
7: to korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
8: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
6: Neonet. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Reklama.
11: Od radia.
12: Na ten temat.
13: Środa, 12:30.
12: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
13: Bogna Skrzypczak-Walkowiak z Mediateki w Ostrowie Wielkopolskim. Hashtag warto posłuchać.
12: Radio Centrum.
11: Od radia dla ciebie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Ktoś miał chrapkę na obiad.
2: Tak, ale nie chciał za niego za bardzo zapłacić. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 8.
3: Reklama.
4: GAK, grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
5: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup i suszenie kukurydzy mokrej oraz przechowywanie kukurydzy suchej. Możliwość odbioru z pola. Agrito to pola wielka, Gajowa 18. Skup całodobowy. Telefon 690 308 358. Agrito. Sławoszowice koło Milcza. Telefon 509 440 443.
6: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
7: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
8: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV, idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa LIS w Kaliszu, ulica Poznańska 24. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
9: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
10: Pasja, talent, miłość do jazzu.
11: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
12: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
13: Bilety w kasie centrum i online.
14: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz, Widok 75A. Rejestracja 577 742 000. Widokklinik.pl.
15: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
16: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
15: Aurelis. Znicze.pl.
3: Reklama. Jesie!

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: 9 stopni teraz z tych 15, w które trudno o poranku uwierzyć, ale tak jeszcze może się zdarzyć. Mogą się zdarzyć przejaśnienia, nawet rozpogodzenie, ale na razie najwięcej w regionie opadów deszczu, które jeszcze się będą przewijać w ciągu dnia. Okresami porywisty, umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Biometr jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minę. 8.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Szpital tonie w długach, załoga strajkuje, dziś szansa na przełom. Uczniów. Benzyna w górę, diesel w dół, nowe limity na stacjach paliw. Ewelina Walczak. Siódmy dzień protestu głodowego pracowników szpitala w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się odwołania dyrektorki zadłużonej na ponad 200 milionów złotych placówki. Dziś ważne rozmowy, po których może w końcu dojść do przełomu w proteście. O szczegółach Marcin Starzec.
5: Sami związkowcy podkreślają, że nie protestują przeciwko trwającej już od kilku miesięcy restrukturyzacji ani zwolnieniom, tylko przeciwko brakowi dialogu z dyrektorką placówki, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
6: To jest nasze wołanie o rozwiązanie potężnego kryzysu.
5: Dodaje też, że protestującym starczy sił na kolejne dni.
6: Czujemy się, ci, którzy rozpoczynali ten protest, już trochę osłabieni, ale dajemy radę.
5: Sytuacja szpitala zadłużonego na ponad 200 milionów złotych jest trudna od lat. W ostatnich miesiącach pracę straciło już ponad 60 osób, mówi starosta Robert Pieszczoch.
7: Są to wszystko osoby, które już miały wiek emerytalny.
5: Szansą na zakończenie protestu są rozmowy, które mają rozpocząć się około godziny 9. Wcześniejsze zaproszenie starostwa w stronę związkowców zostało odrzucone.
4: Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji sterników na Mazowszu. Według niemieckich mediów to już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. W poniedziałek ujęto m.in. dwóch obywateli Turcji. Teraz zatrzymano 25-letnią kobietę, która prawdopodobnie była ich kierowcą. Zatrzymanie potwierdził minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
8: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Sprawa jest rozwojowa.
4: Do ataku sabotażu doszło pod koniec września w powiecie grójeckim. Zniszczona stacja sterlingów m.in. dostarczała internet Ukrainie. Nawet blisko 500 000 osób na ulicach francuskich miast. Tak zdaniem organizatorów wyglądały demonstracje poparcia dla licealistów. Choć w większości kraju było spokojnie, w Paryżu wybuchły zamieszki.
9: Nie chcemy, aby partie polityczne przywłaszczały sobie nasz ruch i wykorzystywały go do zdobywania głosów. Nie jesteśmy związani z żadną partią. Nie rozumiemy, dlaczego my, uczniowie szkół w centrach miast, cieszymy się przywilejami takimi jak odpowiedni nauczyciele i zadbane budynki. Nie rozumiemy, dlaczego istnieją takie nierówności.
4: Młodzież od tygodni domaga się lepszych warunków nauki. W najbliższą sobotę uczniowie zamierzają połączyć siły i dołączyć do ulicznych blokad zapowiadanych przez ruch żółtych kamizelek. Miał być darmowy obiad, a skończyło się na policyjnym dozorze. Dwóch 18-latków ze stolicy zamówiło jedzenie z dostawą, ale zamiast zapłacić kurierowi, postanowili zabrać posiłek siłą. Młodzi mężczyźni zaatakowali dostawcę i wyrwali mu torbę z jedzeniem. Policjanci szybko ustalili, kim byli napastnicy i zatrzymali obu mężczyzn. Zamówienie, które w aplikacji kosztowało 140 zł, może ich kosztować nawet kilka lat za kratkami. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Energii, za litr popularnej 95 zapłacimy dziś maksymalnie 7 zł i 11 groszy. To o 5 groszy więcej niż wczoraj. Staniał za to olej napędowy, którego cena nie może przekroczyć 7 zł i 98 groszy.
1: Kursy walut.
2: Zaglądam jeszcze do kantorów. Średni bieżący kurs euro to 4 zł i 36 groszy. Dolar amerykański 3 zł i 89 groszy. Frank szwajcarski 4 zł i 68 groszy i funt brytyjski 5 zł i 17 groszy.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
1: I już 5 minut po godzinie 8 sprawdzamy, kto dzisiaj świętuje.
2: Solidna lista solenizantów: jest Alan, Bernard, Dominik, Dzierżymir i Fortunat.
1: Jest także Gaja, Gajusz, Gaudencjusz i Gaudenty.
2: No i jeszcze mamy Małgorzatę. Wszystkiego dobrego. 14 października świętujecie, a my mamy dla was oczywiście prezent muzyczny. Ewelina Lisowska.

0: Ogłoszenie.
1: Radio Centrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko: dziennikarz, reporter. Umowa o pracę. Więcej na www.rcfm i naszym profilu facebookowym.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.

0: 21 minut po godzinie 8 zaglądamy do szkoły, ale w Peru.
1: No właśnie, tamtejsza prezydentka zapowiedziała niezłą taką rewolucję, jeżeli chodzi o szkoły publiczne. Otóż chodzi o zaostrzenie dyscypliny, zwłaszcza jeżeli chodzi o wygląd.
0: Czyli zakaz noszenia makijażu, malowania paznokci, farbowania włosów, no i używania telefonów w klasach, co już nie jest taką rzeczą niezwykłą.
1: Pani powiedziała, że porządek jest nie tylko na ulicach, ale musi też wrócić do naszych szkół. No nie wiem, jak się będą do tego nosić uczniowie.
0: W każdym razie to zaostrzenie systemu kar ma sprawić, że ma to się przyczynić do wzrostu poszanowania nauczycieli.
1: Rząd określi również, poza tym, że chodzi o długie bądź farbowane włosy, określi również właściwą długość spódnic dla uczennic.
0: No i oczywiście oprócz tego trzeba we właściwy sposób się do siebie odnosić. Nie ma tutaj miejsca na przemoc, napaści i inne historie. A takie zachowania grożą wydaleniem ze szkoły.
2: Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.
3: GAK, grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
4: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
5: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
4: Jak ma być cieplutko i miło, prosta rada, do Wesołka iść wypada.
5: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
4: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
6: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
7: Reklama. Let's move!

0: Minęła 8.30, sprawdzamy, co w waszej okolicy, o tym opowie Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Najnowocześniejszy oddział geriatryczny w Wielkopolsce powstał w Ostrowie Wielkopolskim. Są pieniądze na rozbudowę przoku w Cekowie, a w sporcie trekking wokół masywu Manastu w Himalajach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Marzenie spełnione, mówi Marek Widenka, szef nowego oddziału geriatrycznego Ostrowskiego Szpitala. W poniedziałek oficjalnie otwarto najnowocześniejszy oddział w Wielkopolsce. Budynek jest już wyposażony, pierwsi pacjenci pojawią się na początku listopada.
3: Wszędzie potrzebne jest takie miejsce, ale w Ostrowie z racji też rozwoju szpitala jak najbardziej. Dowody naukowe pokazują, że tam gdzie jest geriatra i gdzie geriatrzy współpracują z innymi oddziałami, tam rośnie przeżywalność pacjentów, tam ci pacjenci mają mniej powikłań, szybciej wychodzą do domu, także same plusy.
2: Powiedział Marek Widenka. W nowym budynku znajdują się miejsca dla 35 seniorów. Pieczę nad nimi będzie sprawować 6 specjalistów geriatrii oraz 3 rehabilitantki, psycholog, 4 opiekunów medycznych i pielęgniarki. Radości nie kryje również Paweł Rajski, starosta ostrowski.
4: Szczęście i duma. Szczęście, bo po Domu Pomocy Społecznej, który jest najnowocześniejszym domem w Polsce, udało się zrobić kolejny krok w kierunku seniorów. Oddać do użytku nowoczesny oddział geriatryczny. W sumie w ostatnim tylko czasie na rzecz seniorów zainwestowaliśmy 50 milionów złotych i to jest powód do dumy. Jednocześnie dobrze, że koledzy samorządowcy robią spotkania integracyjne, robią różnego rodzaju festyny, ale kiedy siądzie zdrowie, to po prostu trzeba komfortowych warunków i dobrego leczenia. Dumny jestem również i z tego, że to co zapowiadaliśmy mieszkańcom powiatu ostrowskiego, że dotrzymaliśmy słowa.
2: Koszt inwestycji to 28 milionów 500 tysięcy złotych. 20 milionów złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Cekowie czeka rozbudowa. Środki na to udało się pozyskać z funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027 w ramach wspólnego projektu, którego beneficjentami będą również gminy Opatówek i Szczytniki.
5: Jest to podyktowane tym, że od kilku lat funkcjonowania jednak ilość dostarczanych odpadów od mieszkańców nam wzrosła i to prawie o 100% i musieliśmy znaleźć sposób na uzyskanie dofinansowania, żeby ten przok po prostu spełniał oczekiwania naszych mieszkańców. Dobraliśmy sobie partnerów, to jest gmina i miasto Opatówek i gmina Szczytniki. Tam w ramach tego projektu te dwie gminy doposażą sobie istniejące przoki w kontenery, inne rzeczy. My natomiast chcemy ten przok faktycznie zrobić w zupełnie innej logistyce obsługi.
2: Powiedział Radio Centrum Mariusz Chojnacki, wójt gminy Caków Kolonia. Jak dodaje, dzięki temu uda się ograniczyć koszty związane z transportem oraz pozwoli na większy zakres odzyskiwania odpadów, czyli nadawania im tak zwanego drugiego życia. Grupa Ostrowian pod przewodnictwem Bogusława Wawrzyniaka, w tym młody piłkarz juniorów Centry 1946 Ostrów Samuel Pawełczak, trekking wokół masywu Manastu w Himalajach zakończyła wejściem na przełęcz Larka Pass.
6: Bogusław Wawrzyniak z Gorzyc Wielkich to człowiek wielu sportowych pasji, wśród których szczególne miejsce zajmuje chodzenie po górach, także tych najwyższych. W obecnej sytuacji pogodowej związanej z powodziami w Nepalu dokonaliśmy misji trudnej do zrealizowania, powiedział Radio Centrum Bogusław Wawrzyniak. Przełęcz Larka to najwyższy i najtrudniejszy punkt na trasie wokół masywu Manaslu w Himalajach w Nepalu. W wyprawie pod przewodnictwem Bogusława Wawrzyniaka brała udział rodzina Pawełczaków, Maciej z synami Natanielem i Samuelem, a także Dariusz Woźniak i Marcin Depczyk. Dumy ze swojego piłkarza Samuela Pawełczaka nie kryje Centra Ostrów, która w mediach społecznościowych pogratulowała odwagi, pasji i konsekwencji w realizowaniu marzeń. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
9: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 8.36, uważajcie na siebie na drogach, bo jedziemy tak myśląc o tym, że jest przyjemnie, miło, a tu okazuje się, że śliska nawierzchnia, w niektórych miejscach po opadach deszczu i te przelotne opady jeszcze mogą się zdarzyć, a dzisiaj już rano na Podmiejskiej była stłuczka w Kaliszu, więc weźcie pod uwagę to, że nie jedziemy na pewniaka. Poza tym w Kaliszu, jak już tu jesteśmy, remonty na Skalnie Życkiej i jeszcze jest, utrudnienia są jeszcze na Dobrzeckiej, która jest zamknięta od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. Prace remontowe na fragmencie Krajowej 12. Gdybyśmy wyjechali z Kalisza w stronę Opatówka, chyba tutaj łatwiej, ale w drugą stronę przedostać się to jest problem. Na Zdrojowej przy wjeździe od strony Szałego na Krajową drogę numer 12 w Opatówku. Zwężenie do jednego pasa ruchu w obie strony i do tego wszystkiego jeszcze całodobowa sygnalizacja świetlna, która tutaj działa też w Zdunach na skrzyżowaniu ulicy Kościelnej i Jana Pawła II. Objazdy przez Szałę, Bor w Tłokinie, Nędzerzew, w Pleszewie remont ulicy Kazimierza Wielkiego, a w Ostrowie remont Wrocławskiej i za Ostrowem w stronę Krotoszyna krajowa droga numer 36, wahadło i utrudnienie od Gorzyckiej w Lamkach.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
0: AI na drogach chyba tego nie chcemy. W ciągu 2 tygodni testów kamery z AI w Wielkiej Brytanii wykryły niemal 19 tysięcy potencjalnych wykroczeń. Urządzenia zarejestrowały głównie brak zapiętych pasów, bezpieczeństwa oraz korzystanie z telefonów komórkowych podczas jazdy przez kierujących pojazdami. A zdjęcia wykonane przez system ujawniły także przypadki przewożenia dzieci bez wymaganych zabezpieczeń oraz niebezpieczne zachowania za kierownicą.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 22 minuty do 9:00.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Bagażnik rowerowy na hak holowniczy tylko za 649 zł zamiast 999? Tylko teraz, tylko w multimarkecie Jula do minus 60%. Zapraszamy już dzisiaj do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej.
4: Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa LIS Kalisz, ulica Łódzka 71.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
11: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
10: A co to znaczy CCD?
11: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
9: Od Oleofarm.
0: Reklama.

0: wiosną.
1: Kalendarz muzyczny.
2: A dzisiaj zaglądamy do roku 1900, no właśnie, który to był 40. Wtedy w Lucknow w Indiach urodził się Cliff Richard,
3: przez niektórych uważany jest za brytyjskiego Presleya, a śpiewał stowarzyszenie zespołu The Shadows.
2: I już teraz z jego repertuaru solowego Devil Woman, Cliff Richard na 106.4, a to jest album z 1976 roku.

0: Kolejna data w dzisiejszym kalendarzu muzycznym to rok 1946 i 80 lat kończy Justin Hayward, urodzony w Swindon w Wielkiej Brytanii.
1: Wokalista i gitarzysta The Moody Blues w 1977 roku zadebiutował również jako solista z albumem Songwriter.
0: A to już utwór z początku lat 80. Gemini Dream i przed nami The Moody Blues.

0: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Na ten temat.
5: Środa, 12:30.
4: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Bogna Skrzypczak-Walkowiak z Mediateki w Ostrowie Wielkopolskim. Hashtag. Warto posłuchać.
4: Radio Centrum.
3: Od radia. Dla ciebie.
4: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: A do Polski stopniowo wkracza Zatoka Niżu, związana z płytkim niżem znad Bałtyku. Dzisiaj fronty atmosferyczne, które sprawiają, że warunki biometeorologiczne ulegną pogorszeniu. No i pojawiają się przelotne opady deszczu dzisiaj jeszcze przed nami w regionie. Za to możliwe też przejaśnienia w ciągu dnia, stopniowo jej rozpogodzenia. Wiatr dzisiaj umarkowany okresami porwisty z północnego zachodu 10 stopni teraz, a maksymalnie temperatura jeszcze może wzrosnąć do 15.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 9:00. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Fragmenty drona nad Bałtykiem? Sprawę wyjaśnia żandarmeria. Resort rolnictwa sprawdza doniesienia o mobbingu. Więzienie za pomoc migrantom. MSWiA chce zaostrzyć przepisy. Ewelina Walczak. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi na Pomorzu fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie wieczorem, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Paweł Radzewicz.
5: Zgłoszenie, które wpłynęło do służb po około 18:30, dotyczyło obiektu przypominającego drona, który został zauważony przez przechodnia na plaży w Karwi. Żandarmeria wojskowa, która wyjaśnia sprawę i bada znalezisko, na razie niczego nie przesądza, mówiąc ogólniej o fragmentach niezidentyfikowanego obiektu latającego. Na miejscu trwa akcja służb. Wyznaczona została strefa bezpieczeństwa, tak by w pobliżu znaleziska nie znalazły się osoby postronne. Wojsko, które jest tu jedynym źródłem informacji o obiekcie, zapowiedziało, że o swoich ustaleniach będzie informować na bieżąco.
4: W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają czynności sprawdzające w związku z pojawiającymi się doniesieniami o złym traktowaniu pracowników przez byłego wiceministra Michała Kołodziejczaka. W piątek kanał Zero podał, że były współpracownice oskarżają byłego wiceszefa ministerstwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawił jako kokainę. Portal dodał, iż polityk temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia. Do 3 lat więzienia miałoby grozić aktywistom pomagającym cudzoziemcom na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało zmiany w kodeksie karnym, w tym zaostrzenie kar za przemyt ludzi. MSWiA chce jednak pójść dalej i, jak mówią prawnicy, proponuje karanie za pomaganie, czyli choćby za przekazanie jedzenia czy ubrań ludziom w lesie, mówi mecenas Jarosław Jaruga z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
6: Lektura tych przepisów wskazuje na to, że rząd chciałby tak naprawdę karać osoby, które udzielają pomocy humanitarnej, dostarczają wody, żywności, ubrań, a może nawet też i pomocy prawnej.
4: Rzeczniczka Praw Obywatelskich zajęła się tą sprawą z urzędu, by kontrowersyjne propozycje jednak nie weszły w życie. Trwają przygotowania do rozbudowy autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. Kierowcy muszą się do końca tego tygodnia liczyć z pewnymi ograniczeniami i zmianami w organizacji ruchu, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Wykonawca koryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
4: Kierowców czekają zwężenia na węźle Opacz, gdzie łączą się trasy S2 i S8. Utrudnienia będą też na węźle Warszawa Zachód, ale też na obwodnicy Sochaczewa czy węźle Wiskitki. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji resort edukacji podsumował, kto dokładnie uczy w naszych szkołach. W systemie oświaty pracuje obecnie ponad 700 tysięcy osób. To zawód mocno sfeminizowany. Kobiety stanowią aż 84% całej kadry. Średnia wieku nauczyciela wynosi dziś niemal 47 lat. Zaledwie 4% pedagogów to osoby poniżej 30. Najmłodszy i najstarszy nauczyciel w Polsce to mężczyźni. Obaj uczą gry na fortepianie i mają odpowiednio 18 oraz 90 lat.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska są w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Wuhan. Wielkoszlemowa mistrzyni w polskim pojedynku pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1. To drugie starcie obu zawodniczek i drugie zwycięstwo Świątek. 4 lata temu w Warszawie Fręch też ugrała tylko 3 gemy. W tym samym czasie co polski mecz, batalię z Czeszką Marii Bouskową toczyła Maja Chwalińska. Polka przegrała pierwszą partię 6-1, ale zachowała zimną krew, oddając Bouskowej w kolejce. kolejnych setach już tylko po jednym gemie. Udało się pokonać Belgijki, pora na Irlandki. Polskie piłkarki pozostały w grze o awans na mundial, jaki odbędzie się w przyszłym roku w Brazylii. W Gdańsku po emocjonującym meczu awansowały do finału baraży, a więcej o tym spotkaniu już teraz w relacji Przemysława Pozowskiego.
9: Polki zwycięstwo z Belgijkami w Gdańsku wyszarpały w rzutach karnych, wygrywając serię jedenastek 4-3. Bohaterką w tejże serii bramkarka Kinga Severin, która broniła dwa strzały reprezentantek Belgii, a przecież raz pomyliła się Ewa Pajor. W samym meczu też było bardzo ciekawie, potrzebna była dogrywka, w której Belgijki doprowadziły do wyrównania 2-2, potem nasze strzeliły na 3-2, no i stąd rozstrzygnięcie w rzutach karnych, ale to dopiero pierwsza przeszkoda w drodze na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Jeszcze trzeba będzie pokonać Irlandię.
8: To była relacja Przemysława Pozowskiego, ja tylko dodam, że Irlandki pewnie pokonały Kazachstan w dwumeczu aż 12-0. Hokeiści GKS-u Tychy przegrali u siebie z fińską drużyną Tappara Tampere 3-6 w swoim ostatnim meczu hokejowej Ligi Mistrzów. Tyszanie kończą swoją przygodę na europejskich lodowiskach z jednym punktem w 6 meczach. 6 razy przegrali, w tym raz po dogrywce. 15 miejsce w kwalifikacjach drużynowego wyścigu na dochodzenie zajęła polska drużyna pań w rozpoczętych Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym. Do kolejnej rundy awansowało 8 najlepszych zespołów. Najszybsza była reprezentacja Wielkiej Brytanii.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
2: Już prawie 7 minut po godzinie 9, która to jest godzina lekcyjna, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba druga?
10: Powiem tak, dzisiaj jest ten dobry moment, kiedy nie ma żadnych godzin lekcyjnych, bo dzisiaj obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela.
2: Czyli mamy trochę więcej luzu.
10: No i dzisiaj możemy śmiało podziękować tym wszystkim, dzięki którym wiemy, co to jest wielomian. Znamy całki, wiemy, jak napisać pszczoła i wiemy, że nie spadamy, bo ta grawitacja i parę tam innych takich tajemniczych rzeczy, które na przykład wyjaśniano nam na fizyce.
2: Te normy językowe też się przydają dziś. Światowy Dzień Normalizacji.
1: Radio C.

0: Arena Ostrów 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
1: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz, Widok 75A. Rejestracja 577 742 000. Widokklinik.pl.
2: Reklama.

0: Crazy Aerosmith to muzyka, jaką lubisz. 16 minut po godzinie 9. Zaglądamy też na drogi.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Awaria wodociągów pod wiaduktem Krotoszyńskim w Ostrowie Wielkopolskim. Jeżeli tędy przejeżdżacie, to uważajcie, bo występują poważne utrudnienia w ruchu. Na miejscu pracują służby. Chodzi o Krotoszyński wiadukt w Ostrowie. Awaria wodociągów.
2: Jeżeli macie jakieś informacje związane z drogami, z różnego rodzaju niebezpieczeństwami i przeszkodami drogowymi, to zawsze możecie do nas pisać. Facebookowe profil Radia Centrum albo dzwonić 62 500 300.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już jutro Międzynarodowy Dzień Mediacji, a my zajrzymy m.in. do Sądu Okręgowego w Kaliszu, gdzie otwarte dyżury mediatorów.
2: A będziemy o tym mówić już za kilka minut w wiadomości o godzinie 9.30.
3: Reklama.
4: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
5: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
4: Aurelis-znicze.pl.
6: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
7: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
3: Reklama.

0: Jest 9.30, co w regionie? Sprawdzamy. Na waszej okolicy rozglądał się Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Umowa na przebudowę drogi między Racławicami a Rentą w powiecie ostrzeszowskim podpisana. Zamiast sporu mediację, powiemy też o przyszłości młodego zawodnika TŻ Ostrowi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Już niedługo mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego pojadą zmodernizowaną drogą. Władze powiatu ostrzeszowskiego właśnie podpisały umowę z wykonawcą na przebudowę drogi między miejscowościami Racławice i Renta. Będzie to część większego zadania. Chodzi o przebudowę drogi powiatowej łączącej Racławice i Kraszewice. Odcinek drogi, który będzie remontowany w pierwszym etapie, liczy niemalże kilometr. Pierwszy etap przebudowy ma być gotowy do końca listopada. Wartość całej inwestycji wyniesie nieco ponad 1 400 000 zł, z czego subwencje Ministerstwa Infrastruktury to niespełna 780 000 zł, a reszta to wkład własny powiatu i gminy Kraszewice.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Jutro obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji, a w dniach od 12 do 16 października Tydzień Mediacji, który organizuje w Kaliszu Sąd Okręgowy we współpracy z Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Mieszkańcy mogą skorzystać z otwartych dyżurów mediatorów.
3: W ramach tych dyżurów udzielamy wszelkich informacji na temat instytucji mediacji oraz będziemy rozwiewać wszelkie wątpliwości osób chętnych, tak, do zapoznania się z mediacją, które chciałyby skorzystać z tego typu pomocy. Coraz bardziej popularna już od lat jest mediacja sądowa, czyli kiedy strony są kierowane już w toku postępowania sądowego właśnie do mediacji, do mediatora, celem wypracowania porozumienia, tak, bo jakby na tym polega mediacja, że jest to najkrótsza droga do tego, żeby dojść do kompromisu. Nie mamy tutaj osób przegranych.
2: Powiedziała Radio Centrum adwokat Agnieszka Białek-Gaweł, mediatorka. Harmonogram dyżurów podczas tygodnia mediacji znajdziecie na naszej stronie internetowej
1: www.rc.fm.
2: Choć zakończony sezon 2026 nie był wymarzony dla Pawła Sitka, to junior TŻ Ostrowi jest wciąż w kręgu zainteresowań klubów z PGE Ekstraligi. Młody zawodnik, który za niespełna miesiąc skończy 18 rok życia, jest nadal żużlowcem ostrowskiego klubu, co potwierdza Radio Centrum prezes Waldemar Górski, mówiący także o odmładzaniu kadry.
4: Trzeba mieć szczęścia w tym doborze, bo to forma jest, nie ma i tak to gdzieś tam się pokazuje, ale na pewno trzeba iść w kierunku młodości. Paweł ma kontrakt ważny do końca wieku juniora. Na tą chwilę jest zawodnikiem Ostrowi i nic się nie zmieni. Dawid Skrzypiński będzie też mógł jeździć jako junior, jest sam Rudowicz. Kolejni będą zdawać licencję na 500. Nie będą jeszcze uprawnieni do startu w lidze, ale parę znowu licencji w przyszłym roku zdamy.
2: Dodajmy, że w tym sezonie kilku juniorów ostrowskiego klubu zakończyło przygodę z żużlem. Najpierw Tobiasz Potasznik, a później Gracjan Szostak i Franciszek Dymowski. Nie wiadomo, czy jazdę kontynuować będzie Filip Seniuk.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut do 10.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Osuszacz powietrza sterowany aplikacją za jedyne 449 zł zamiast 799 zł. Tylko teraz, tylko w Multimarkecie Jula do minus 60%. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Dzień dobry z Kalisza.

0: Age of All Night, Celine Dion i podróż muzyczna. 12 minut przed godziną 10. A teraz wybieramy się w dalekie kraje, ale po bardzo cenny okaz. Polacy to mają szczęście, trzeba przyznać.
1: Albo po prostu świetnie się znają na takich rzeczach. Jest ktoś, kto w sieci znany jest jako grzybów znawca i okazuje się, że on potrafi wynaleźć takie perełki grzybowe, że no chciałabym bardzo. Bo to był okaz, który wart jest tyle, co mieszkanie w średniej wielkości mieście.
0: No i sam stwierdził, że to absolutny szczyt jego grzybowych marzeń. Nawet 400 tysięcy złotych można dostać za taki okaz. Najdroższy grzyb świata i to w Himalajach.
1: No więc trzeba najpierw zainwestować, żeby po tego grzyba pojechać. No, trzeba przyznać, że on nie wygląda jakoś tak szczególnie ciekawie.
0: Można go przeoczyć
1: tak,
0: w ogóle.
1: Tak, no powiedziałabym, nasz borowik jest znacznie bardziej urodziwy. No ale okazuje się, że to akurat nie borowik jest taki drogi.
0: No i nie ta uroda w nim cenna, bo podobno jest niezłym afrodyzjakiem.
1: Tak, to maczużnik chiński, zwany też Cordyceps sinensis, a w Nepalu mówi się na ten grzyb Yarsagumba.
0: Ostrowianie pojechali do Nepalu, zastanawiam się, czy na trekking.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jak to się dzieje, że skończył właśnie dokładnie dzisiaj 100 lat, a nadal bawi i cieszy książka Kubusiu Puchatku.
2: Będziemy o niej mówić o godzinie 10, a poczytać można zawsze.
0: Reklama. Nie chcesz, aby... Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722. Paliwo coraz bardziej obciąża twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Lis Kalisz, ulica Łódzka 71. Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
3: Pasja, talent, miłość do jazzu.
0: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
4: Więcej na www.cais.kalisz.pl.
0: Bilety w kasie centrum i online.
5: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
4: Więcej na cais.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Niżej front atmosferyczny z opadami deszczu dzisiaj lokalnie w regionie. Jeszcze może popadać około 11, a teraz 13 stopni, z których maksymalnie zobaczymy na termometrach 15. Szansa na przejaśnienia rozpogodzenia już po 13, a wiatr dzisiaj umiarkowanie i porywistym wieje z kierunków zachodnich.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Dziesiąta.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Przełom w sprawie nowego sędziego Trybunału, ślubowanie się odbyło. Rząd szykuje apteczkę na wypadek wojny. 100-milowy las wciąż bawi i uczy. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. Ewelina Walczak. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
4: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością.
3: Maciej Berek 4 września został wybrany przez Sejm na sędziego TK. Dotychczas nie rozpoczął pracy w Trybunale, ponieważ przysięgi nie chciał od niego odebrać prezydent Karol Nawrocki. Pałac Prezydencki wskazywał, że Maciej Berek nie spełnia wymogów prawnych, gdyż nie udokumentował kariery jako radca prawny. Wczoraj Komisja Wenecka orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowanie niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Dziś odbędzie się posiedzenie aresztowe w sprawie Krzysztofa N., podejrzanego o zamach m.in. na premiera Donalda Tuska. 66-latek usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowanie do siłowego obalenia władzy państwowej, za co mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. W celu dokonania zamachu Krzysztof N. nawiązał współpracę z innymi osobami, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
5: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
3: W mieszkaniu 66-letniego mężczyzny służby znalazły niebezpieczne przedmioty, w tym improwizowane materiały wybuchowe. Insulina i antybiotyki w rządowej apteczce na czas zagrożenia. Resorty zdrowia i obrony magazynują leki na wypadek wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej mają znaleźć się preparaty niezbędne w ratowaniu życia, takie jak leki przeciwbólowe, adrenalina czy szczepionki. Sezon nad morzem wcale się nie skończył. Mimo że pogoda daleka od ideału, prawie połowa miejsc noclegowych jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
6: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne.
3: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane. Dokładnie 100 lat temu, 14 października 1926 roku, ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku. Opowieści o mieszkańcach 100-milowego lasu doczekały się wielu kontynuacji oraz tłumaczeń. Polskie imię Misia to zasługa Ireny Tuwim, ale niedawno Puchatek przemówił nawet po śląsku i kaszubsku. Ze świata bajki chętnie korzysta dziś współczesna psychologia. Terapeuci używają postaci ze 100-milowego lasu do oswajania trudnych tematów, tłumacząc na przykład stany lękowe na zachowaniu prosiaczka czy depresję na przykładzie melancholijnego kłapouchego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
2: To zdaje się, że mamy już jakąś propozycję na wieczór, jeśli chodzi o lekturę. 4 minuty po 10.
7: Pamiętajcie, że Kubuś Puchatek jest dobry zawsze. I na jesień, i na wiosnę, i zimą. Zawsze, po prostu zawsze.
2: Ja czuję, że teraz jest pora na małe co nieco. Przynajmniej muzycznie.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje

0: 999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele. Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
2: Adrian Matuszkiewicz, Arkadiusz Mareniec.
4: Reklama.
5: Od radia.
6: Na ten temat.
1: Środa, 12:30.
6: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
1: Bogna Skrzypczak-Walkowiak z Mediateki w Ostrowie Wielkopolskim. Hashtag. Warto posłuchać.
6: Radio Centrum.
5: Od radia. Dla ciebie.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: 14 października to jest ważna data dla fanów Olgi Tokarczuk. Dzisiaj trafia na półki jej książka najnowsza, zatytułowana Świata jest za dużo. I to opowieść o katastrofie, budowaniu nowego świata i tożsamości po II wojnie światowej. Autorka zapowiada, że to już jest takie wzruszające domknięcie pewnego etapu w jej twórczości i prawdopodobnie ostatnia taka duża powieść w jej karierze.
2: Dobrze, teraz jeżeli chodzi o karierę pewnej pani, nazywa się Meghan Markle, okazuje się, że wyciekły plany tej pani, rodzina królewska podobno nie będzie zadowolona, bo odkąd Meghan Markle i książę Harry wrócili do Wielkiej Brytanii, to właśnie tak Brytyjczycy po cichutku czekają, kiedy oni wyjadą. Okazuje się, że nic z tego, bo para ma zostać w ojczyźnie na dłużej. No podobno Meghan Markle ma tutaj otworzyć taką dużą firmę, która będzie promowała jej markę, która sprzedaje m.in. przetwory oraz artykuły do domu.
1: Jeżeli chodzi o Maję Chwalińską, to już też marka pokazała się jako finalistka Rolanda Garrosa szerzej i jakoś tak już bardziej ją wszyscy kojarzą na świecie. A środowy poranek dzisiaj obfitował w emocje z udziałem naszych tenisistek. Iga Świątek wygrała i Maja Chwalińska również, a dzięki temu zameldowała się na 20. miejscu rankingu WTA. Gratulujemy, czekamy na więcej.
2: I trzymamy kciuki za kolejne sukcesy, miejmy nadzieję.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: To zapis początków życia i ciekawa fotografia dzisiaj. Otwarcie wystawy.
2: Wspomnienie to fotografie autorstwa Adriana Wykroty i będzie można zobaczyć je w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a szczegóły o godzinie 10.30 w wiadomościach.
0: Reklama.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
5: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV, idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis w Kaliszu, ulica Poznańska 24. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
0: Reklama.

0: Jest 10.30, sprawdzamy co w waszej okolicy, oprócz tego, że tu i tam pada informacje z regionu od Mateusza Kurzaja.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nowa wystawa w Galerii Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Kolejny pijany kierowca ma kłopoty. Owoce lasu uwiecznione na zdjęciach, czyli finał konkursu fotograficznego, a w sporcie przegrana kaliskich siatkarek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: Dziś w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oficjalne otwarcie wystawy Wspomnienie autorstwa Adriana Wykroty. Jest ona fotograficznym zapisem świata artysty, który został zmieniony przez narodziny jego córki, a także sposobem, by kiedyś pokazać jej pierwsze lata życia.
3: Fotografia też ma to do siebie, że jest jakimś wycinkiem rzeczywistości. Też jest tak naprawdę pewnego rodzaju kreacją. I ta wystawa też jest pewnego rodzaju kreacją, bo nie jest to zapis oczywiście obiektywny. Ale z drugiej strony jest też, powiedziałbym, refleksją trochę też nad samym medium fotografii, bo wszystkie prace, które Państwo tutaj zobaczycie na wystawie, są zrobione analogowo. Cała wystawa, łącznie z wywołaniem negatywów, łącznie ze skanowaniem, później drukiem, oprawą i tak dalej, zrobiona była przeze mnie.
2: Powiedział Radiu Centrum Adrian Wykrota. Wernisaż dziś o godzinie 18. Ekspozycja prezentowana jest w ramach 8. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kolejny pijany kierowca może pójść do więzienia. 38-letniego mieszkańca Gorzowa Wielkopolskiego w miniony weekend zatrzymali pleszewscy policjanci. Powód: przekroczenie dozwolonej prędkości. W trakcie kontroli okazało się, że miał niemal promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Do zdarzenia doszło kilka minut po godzinie 8 w Krzywosądowie. Mężczyzna kierował Fordem Mondeo. Nietrzeźwego kierowcę zatrzymano i przewieziono do Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem. Grozi mu do 3 lat więzienia.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Zakończył się ogólnopolski konkurs fotograficzny Leśne Sady. Dziedzictwo, które trwa. Organizowane przez Ośrodek Kultury Leśnej w Głuchowie. Jury przyznało 3 nagrody główne i 9 wyróżnień. W konkursie wzięło udział 67 uczestników, którzy nadesłali 246 fotografii.
4: Tematem prac były stare jabłonie i grusze, dawne sady przy leśniczówkach i osadach, aleje oraz pojedyncze drzewa owocowe zachowane w lasach i na ich obrzeżach. Fotografie ukazały miejsca, w których przyroda spotyka się z historią. Stare drzewa owocowe są świadectwem dawnego osadnictwa, jednocześnie stanowią ważne siedliska dla wielu gatunków zwierząt. Konkurs jest częścią projektu, który promuje wiedzę o dawnych odmianach drzew owocowych i potrzebie ich ochrony. Kolejnym wydarzeniem będzie seminarium poświęcone leśnym sadom, które odbędzie się 23 października w Nadleśnictwie Antonin. Spotkają się tam naukowcy i leśnicy, by rozmawiać o ochronie starych odmian i ich znaczeniu dla bioróżnorodności. W styczniu przyszłego roku w Nadleśnictwie Syców zaplanowano warsztaty szczepienia drzewek owocowych. Uczestnicy poznają praktyczne metody rozmnażania dawnych odmian, pomagające zachować przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo regionów. Nazwiska laureatów konkursu znajdziecie na stronie Radia Centrum, a projekt realizowany jest przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie we współpracy z nadleśnictwami Antonin i Syców. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Siatkarki Netland MKS-u Kalisz przegrały na wyjeździe z Lotto Chemikiem Police 1-3. Spotkanie rozegrano w poniedziałkowy wieczór w Szczecinie. Kaliszanki dobrze rozpoczęły mecz, wygrywając pierwszego seta do 20. W kolejnych dwóch partiach walka była wyrównana, ale górą były gospodynie, które zwyciężyły do 22 i 23. W czwartym secie Chemik przypieczętował wygraną, triumfując do 16. Najskuteczniejszą zawodniczką MKS-u była Kubanka, która zdobyła 28 punktów. Dla Kaliszanek to druga porażka w drugim meczu Tauron Ligi. Kolejne spotkanie rozegrają w sobotę na wyjeździe z Metal Kas Pałacem Bydgoszcz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 11.

0: Reklama. Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Liskalisz, ulica Łódzka 71.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup i suszenie kukurydzy mokrej oraz przechowywanie kukurydzy suchej. Możliwość odbioru z pola. Agrito to pola wielka, Gajowa 18. Skup całodobowy. Telefon 690 308 358. Agrito. Sławoszowice koło Milcza. Telefon 509 440 443.
0: Reklama.

0: Tak, do gwiazd i 27 lat Julia Wieniawa. 10 minut pozostało do godziny 11. Tu nie gwiazdo poranku, a nie, przepraszam, Tomek Michalak. Chmury zasłoniły wszystko, co się tam będzie działo dzisiaj więcej, ale będzie tych rozpogodzeń trochę, jak gwiazdy wieczorem.
1: Tak, no ale gwiazdy już mamy, prawda?
2: Nie. Ja chciałem sprostować.
1: A, no dobrze.
2: To nie ja będę tutaj
0: jestem
2: gwiazdą.
0: Jestem celebrytą.
2: Nie, ale po 11, jak przejrzałem zestaw muzyczny, będą gwiazdy.
1: Będą gwiazdy. Powiem takie, że nawet śmiało poświecą, nawet w taki pochmurny dzień.
0: Nawet ta, która śpiewała o papierowym księżycu.
2: Dopiero zaczynają błyszczeć. I takie, które już błyszczą od dekad. O.
1: Dobrze, to my możemy teraz powiedzieć o takiej pewnej rzeczy, która się wydarzy nocą. Możemy, Grażu?
0: Możemy. Tak, noc bibliotek będzie, tak. Czyli nie będziemy spać. Będziemy czytać, odwiedzać biblioteki, no i będziemy się dobrze bawić.
1: A to jest informacja z wiadomości, która już za kilka minut o godzinie 11. A po 11, no to już te wspomniane gwiazdy z Tomkiem Michalakiem.
2: Tak, a poranne gwiazdy teraz.
0: O, jaki ty miły jesteś, uprzejmy, od razu piękny dzień.
1: Dobra, będzie
3: Radio
1: kawa,
3: Centrum.
1: Będzie.
3: Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
2: Adrian Matuszkiewicz, Arkadiusz Mareniec.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Zaglądamy na pogodowe mapy, a tutaj dzisiaj pogodowa przeplatanka zgodnie z zapowiedziami. Trochę słońca, aczkolwiek tego będzie najmniej, chmur zdecydowanie najwięcej i od czasu do czasu możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach teraz w Kaliszu, Ostrowie i okolicy mamy 13 stopni, a maksymalna temperatura na to popołudnie to plus 15.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zamieszki po zaprzysiężeniu Macieja Berka. Ceny znów przyspieszają, mamy najnowsze dane o inflacji. Nie śpimy, czytamy, przed nami 12 noc bibliotek. Ewelina Walczak. Przepychanki przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, protestujący m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, próbują blokować wejście do budynku. Policja próbuje je udrożnić. Dzisiaj w Sejmie w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Ceny w Polsce znowu idą w górę. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o inflacji. We wrześniu wyniosła ona 4,1% w skali roku. Z kolei w porównaniu z sierpniem za towary i usługi płacimy więcej o niespełna procent. Co uderzyło nas po kieszeni najmocniej? Według raportu bezapelacyjnym liderem podwyżek okazał się transport. Na sobotę we Francji zapowiadane są kolejne masowe protesty. Siły mają wtedy połączyć związki zawodowe oraz wychodzący teraz na ulicę studenci i uczniowie. W ich wczorajszych demonstracjach wzięło udział ponad 160 tysięcy osób. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
5: Protesty w większości były pokojowe. Do aktów przemocy doszło podczas jednego z marszów w Paryżu, gdzie zgromadziło się więcej niż 40 tysięcy osób. Oprócz stolicy protestowały też Nantes, Lyon, Lens, Strasburg, Toulouse, Bordeaux oraz Marsylia. Mówimy im jasno, nie ustąpimy i nie przestaniemy, dopóki na stole nie pojawi się 10 miliardów, dopóki nasze żądania nie zostaną usłyszane i do naszych szeregów nie dołączy jeszcze więcej ludzi. Mówiła rzeczniczka Narodowego Związku Studentów Francji. Protesty rozpoczęli uczniowie, domagając się poprawy warunków w oświacie. Prezydent

0: Francji Emmanuel Macron apeluje o powściągliwość, twierdzi, że poruszane kwestie...
1: Mimo wysokich stóp procentowych i rosnących kosztów życia, Amerykanie otwierają portfele szerzej niż przed rokiem. Dane największych banków w Stanach Zjednoczonych pokazują nawet kilkunastoprocentowe wzrosty wartości transakcji na kartach. Mimo zakupowego boomu, konsumenci terminowo spłacają swoje zadłużenie. Eksperci tłumaczą to stabilnym rynkiem pracy i wyższymi pensjami, które na razie pozwalają radzić sobie z drożyzną. Piątek, noc bibliotek. Specjalne wydarzenie przygotowało ponad 1700 księżnic w całym kraju. W Wojewódzkiej Bibliotece w Lublinie odbędzie się na przykład spotkanie z Jolantą Żuber, autorką thrillerów psychologicznych. W programie również oprowadzenie po wystawie poświęconej patronowi biblioteki, Hieronimowi Łopacińskiemu, mówi kuratorka ekspozycji Anna Oleszek.
2: Patrzył głębiej, widział więcej i myślę, że można by go nazwać jednak wizjonerem.
1: Noc bibliotek w Polsce odbędzie się po raz 12. Wokulski przyciąga tłumy. Kinowa lalka przekroczyła milion widzów, a film wszedł na ekrany dokładnie 2 tygodnie temu. Reżyseruje Maciej Kawalski, Wokulskiego gra Marcin Dorociński, Izabelę, Kamila Urzędowska-Arzeckiego, Marek Kontrat, który specjalnie dla tego filmu wrócił przed kamerę po 16 latach.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Reklama. Pasja, talent, miłość do jazzu. 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
1: Więcej na www.cais.kalisz.pl.
0: Bilety w kasie centrum i online.
2: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV, idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis w Kaliszu, ulica Poznańska 24. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Na ten temat.
5: Środa, 12:30.
4: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Bogna Skrzypczak-Walkowiak z Mediateki w Ostrowie Wielkopolskim. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum.
3: Od radia dla ciebie.

0: 25 minut już mamy po godzinie 11, środek tygodnia, 14 dzień października w kalendarzu i za kilka minut najważniejsze wiadomości z waszej okolicy, a w nich choćby o zarzutach dla kolejnego z prezesów zarządu jednej z ostrowskich spółek. Więcej na temat o 11.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 11:30, czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zarzuty dla kolejnego z prezesów zarządu jednej z ostrowskich spółek. W Malanowie powstaje magazyn na potrzeby ochrony ludności, a w sporcie zwycięstwo szczypiornistów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ponad 2 promile alkoholu, dożywotni zakaz prowadzenia i podejrzenie podpaleń. 50-latek z gminy Sieroszewice został zatrzymany w Boczkowie. Mężczyzna jest podejrzewany o podpalenie 2 ciężarówek i Skodę oraz uszkodzenie budynku. Straty przekraczają 130 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Kolejny prezes zarządu jednej z ostrowskich spółek usłyszał zarzuty. Jak informuje w komunikacie rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meller, zarzuty usłyszał 49-letni ostrowianin. Chodzi o przywłaszczenie powierzonego mienia.
4: Z ustaleń prokuratury wynika, że 49-letni mężczyzna, pełniąc funkcję prezesa jednej ze spółek w okresie od 9 stycznia do 19 lutego 2025 roku, na terenie Polski oraz w innych miejscowościach w Europie, miał przywłaszczyć powierzone mu mienie o łącznej wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych. Podejrzany, dysponując dostępem do rachunku bankowego spółki i posługując się służbową kartą płatniczą, miał dokonywać w czasie urlopu płatności, które, jak ustalono w toku postępowania, nie pozostawały w związku z realizacją zadań na rzecz spółki, informuje Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Za ten czyn podejrzanemu grozi kara do 5 lat więzienia. Śledztwo jest w toku. Ze względu na dobro postępowania prokuratura nie podaje szczegółowych informacji. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Centrum, chodzi o prezesa zarządu Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego. Sprawa ma związek z wcześniejszymi zarzutami dotyczącymi organizacji przetargów na prace remontowo-budowlane w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, w której prezesem zarządu był 59-letni ostrowianin. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
2: W Malanowie obok świetlicy wiejskiej powstaje magazyn na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Roboty już ruszyły. Ich koniec przewidziano na koniec listopada. Budynek garażowo-gospodarczy o powierzchni niemal 230 m2 będzie składać się z 2 kondygnacji. Murowany obiekt będzie przylegać bezpośrednio do świetlicy wiejskiej i będzie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje. Koszt inwestycji to niemal 1 350 000 zł, z czego prawie 1 320 000 zł pochodzi z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-26.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Cenne wyjazdowe zwycięstwo szczypiornistów Netland MKS-u Kalisz w wyjazdowym starciu ze Śląskiem Wrocław 33-28. Kaliszanie lepiej weszli w ten mecz i po 10 minutach prowadzili 5 bramkami. Później spotkanie nieco się wyrównało, ale na przerwę MKS schodził z 3-bramkową przewagą 16-13. W drugiej odsłonie mecz znów się wyrównał, a gospodarze byli nawet blisko remisu. Końcówka należała jednak do przyjezdnych, którzy odskoczyli rywalom.
5: Życzylibyśmy sobie, że gdy już wychodzimy na kilkubramkowe prowadzenie na początku, to już raczej się go trzymamy, bo sami sobie niepotrzebnie trochę nerwówki zrobiliśmy gdzieś tam pod koniec pierwszej połowy i na początku drugiej. Ale najważniejsze 3 punkty ciężkiego terenu. Wiedzieliśmy, że Śląsk łatwo się tutaj nie podda. Wywalczyli tutaj remis z Opolem, do przerwy w Gdańsku remisowali, także na pewno już nie jest ta sama drużyna, co 2 lata temu występowała w Superlidze, tylko naprawdę jest o wiele cięższym teraz przeciwnikiem. I tak jak powiedziałem, najważniejsze są 3 punkty, ale życzylibyśmy sobie, żebyśmy grali równo cały mecz, a nie że falami.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Habior, MVP spotkania, autor 10 bramek dla Netland MKS-u Kalisz. Po rozegraniu 6 spotkań Kaliszanie zajmują 7 lokatę w Lotto Superlidze Mężczyzn. W następnej kolejce 21 października przed własną publicznością podejmą 3 w tabeli Chrobrego Głogów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
2: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
1: Aurelis-znicze.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Castorama.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
8: Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
10: Więcej na cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: To gramy. Dzisiaj sięgamy po repertuar formacji Rainbow. Street of Dreams w tym programie. Można zrobić głośniej. Klasyka rocka zawsze się obroni. Nie inaczej będzie dzisiaj.

0: Za 6 minut już 12. Rok z okienka dzisiaj uchylił nam takie brzmienia. Rainbow Street of Dreams o 12 wiadomości. W nich między innymi o tajemniczych szczątkach maszyny na plaży w Karwi są już pierwsze ustalenia w tej właśnie sprawie. Konkrety w temacie punktualnie w południe.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety kasa OCK oraz kupbilecik.pl. Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
4: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
5: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz Widok 75A. Rejestracja 577 742 000. Widokklinik.pl.
2: Reklama.
1: Radio Centrum 106.4 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmury teraz na niebie i dzisiaj tak właśnie w pogodzie. Duże, umiarkowane zachmurzenie. Jeśli szansa na słońce, to raczej po południu, a do tego czasu jeszcze możliwe przelotne opady deszczu. Warunki biometeo są dzisiaj w naszym regionie niekorzystne. Niestety wieje z zachodu maksymalnie do 30 km na godzinę, a ciśnienie powoli spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Tajemnicze szczątki maszyny na plaży w Karwi są wstępne ustalenia. Zakończyły się przedpołudniowe zamieszki pod Trybunałem Konstytucyjnym. Szkoły dziś puste, nauczyciele i uczniowie świętują, a my podpytujemy nauczyciela roku o jego metody. Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczątki maszyny znalezionej na plaży w Karwi na Pomorzu to według wstępnych ustaleń pozostałości polskiego drona testowego. Wczoraj wieczorem natknął się na nie spacerowicz. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Czynności prowadzą prokuratura i żandarmeria wojskowa, a wstępne ustalenia zbiera trójmiejski reporter Paweł Radzewicz.
5: Wiemy z żandarmerii wojskowej, że obiekt nie stanowi zagrożenia chemicznego, radiologicznego ani pod kątem materiałów wybuchowych. Trwa sprawdzanie materiału biologicznego i po wyeliminowaniu wszystkich zagrożeń będzie można go wydobyć i przebadać. Ze wstępnych oględzin wynika, i tu potwierdzenie płynie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, że są to fragmenty polskiego drona testowego, który brał udział w ćwiczeniach.
4: Wszystko wyjaśni się po szczegółowych badaniach. Kordon policji i tłum zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Tak dziś wyglądała Aleja Szucha, przy której mieści się Trybunał Konstytucyjny w Warszawie. To po tym, jak rano wybrany ponad miesiąc temu do Trybunału Konstytucyjnego sędzia Maciej Berek złożył ślubowanie. Zrobił to w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do prezydenta na taką uroczystość. Na miejscu od rana był Szymon Kępka.
6: Kilkudziesięciu policjantów stworzyło kordon, którym odgrodzili bramę wjazdową do Trybunału. Obok sympatycy m.in. klubów Gazety Polskiej, prawicowych telewizji, Ruchu Obrony Granic. Łącznie kilkadziesiąt osób. Potem doszło do przepychanek. Kilka osób za pomocą chwytów wyniesiono z tłumu. Emocje są tu wysokie. Z jednej strony z głośników padają hasła o deeskalacji. Wiadomo, że samochód z Maciejem Berkiem wjechał na teren Trybunału Konstytucyjnego, ale jak teraz wygląda sytuacja w samym Trybunale, tego nie wiemy, bo wejście do niego blokuje policja.
4: Ustawa cyfrowa wraca do Sejmu. Chodzi o przepisy, które umożliwiają usuwanie nielegalnych treści w internecie. Senat ustawę przyjął, ale z poprawkami. Jak mówi minister cyfryzacji, przepisy pozwolą lepiej chronić dzieci i młodzież przed drastycznymi materiałami publikowanymi w internecie.
7: Mogły być narzędzia przez państwo wdrożone, które pozwalałyby na to, że w każdej sytuacji krytycznej, gdy dochodzi do mowy nienawiści, patologii, transmisji na żywo dotyczących zabójstw czy namawiania do samobójstwa, można by było żądać od platformy natychmiastowego wyłączenia takich transmisji.
4: Mówił minister Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Przepisy zakładają, że Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a w niektórych przypadkach sąd, będą mogły decydować o blokowaniu treści w internecie, które nawołują do przestępstw i przemocy. Od każdej decyzji przysługiwać będzie odwołanie. Pierwszą wersję tej ustawy w styczniu zawetował prezydent Karol Nawrocki. Dziś w szkołach wolne, bo nauczyciele świętują Dzień Edukacji Narodowej. Jak mówi nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza, podstawą pracy nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie. W szkole w Dąbrówce uczy on biologii, chemii i edukacji zdrowotnej.
8: Przeładowane są podręczniki, a jakby tak spojrzeć na podstawę programową biologii, ona jest bardzo zgrabnie i mądrze obecnie ułożona. Nauczyciel nie może być niewolnikiem podręcznika.
4: Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w polskim systemie oświaty pracuje obecnie ponad 700 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, prawie 85%, to kobiety.
1: Kursy walut.
2: Zaglądamy do kantorów. W południe euro ze średnim kursem 4,36, dolar amerykański 3,91, frank szwajcarski to 4,68 groszy, a funt brytyjski 5,17.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 12.

0: jest. Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup i suszenie kukurydzy mokrej oraz przechowywanie kukurydzy suchej. Możliwość odbioru z pola. Agrito to pola wielka, Gajowa 18. Skup całodobowy. Telefon 690-308-358. Agrito. Sławoszowice koło Milcza. Telefon 509-440-443.
2: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
3: Od Oleofarm.
0: Reklama.

Sięgamy po klasykę dla was w wykonaniu Hermes House Band. Kwadrans po godzinie 12. 14 dzień października w kalendarzu, czyli dzisiaj świętuje całe grono pedagogiczne, nauczycielskie. Pozdrawiamy, życząc jak najwięcej spokoju w tych niełatwych ostatnio oczywiście czasach. Jeżeli możecie, to 14 dzień października wykorzystajcie na to, żeby rzeczywiście złapać odrobinę oddechu. A w kalendarzu dzisiaj tak, połowa tygodnia, więc jesteśmy już coraz bliżej jednak weekendu. Możemy myśleć bardziej o weekendzie niż o minionym poniedziałku. Świętuje dziś Alan, Dominik, Gaja oraz również Małgorzata. Panie i panowie, wszystkiego dobrego dla was.

0: Reklama.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
4: Adrian Matuszkiewicz,
2: Arkadiusz Mareniec.
0: Reklama.

27 minut po 12. Za moment program na ten temat. Dziś o ostrowskiej mediatece z Bogną Skrzypczak-Walkowiak będzie rozmawiać Mateusz Kurzaj. Ten program już za chwilę.

0: ten temat. Radio Centrum.
1: Mateusz Kurzaj, a moim i Państwa gościem jest kierowniczka Mediateki Biblioteki Publicznej imienia Stefana Dowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, pani Bogna Skrzypczek-Walkowiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Mediateka w Ostrowie Wielkopolskim działa od 2018 roku i zdecydowanie nie jest miejscem, które kojarzy się wyłącznie z regałami pełnymi książek. Można tu wypożyczyć audiobooki, filmy, komiksy czy płyty, obejrzeć film w minikinie, odwiedzić bajkotekę, a nawet wejść do profesjonalnie wyposażonego studia nagrań. O tym niezwykłym połączeniu książki, dźwięku, muzyki i teatru porozmawiamy dziś z panią kierownik. Kiedy ktoś przychodzi tutaj po raz pierwszy, może być zaskoczony liczbą rzeczy, które się tu dzieją. Czym właściwie jest dzisiaj mediateka i czym różni się od tradycyjnie rozumianej biblioteki?
2: Mediateka jest takim miejscem, jak sama nazwa wskazuje, w którym każde media czują się bardzo dobrze, czyli nie tylko te tradycyjne, ale właśnie chodzi o różne teksty kultury, które oferujemy, czyli poza tradycyjną książką mamy właśnie książkę dźwiękową, zwaną też mówioną, czyli audiobooki, mamy filmy, mamy też oczywiście komiksy, czyli takie bardziej ikoniczne teksty, łączące tekst i obraz, no ale przede wszystkim chodzi też o naszą ofertę, bo no, nie tylko udostępniamy zbiory jak klasyczna biblioteka, ale też na przykład zapraszamy oczywiście tutaj odbiorców właśnie do tego, by skorzystali z minikina, czy właśnie ze studia nagrań, w którym mogą spełnić swoje marzenia i nagrać na przykład piosenkę czy podcast. To jest już jakaś taka inna oferta, prawda, niż w klasycznej bibliotece. Poza tym właśnie ta kultura teatralna się u nas rozwija, czyli no kolejny tekst kultury, jakim jest przedstawienie teatralne, można u nas zobaczyć i można podziwiać artystów, amatorów, którzy dla naszych czytelników spektakle przygotowują.
1: No właśnie, jednym z najbardziej niezwykłych miejsc w mediatece jest niekomercyjne Studio Komeda. Mamy tu mikser, profesjonalne oprogramowanie do rejestracji i obróbki dźwięku, mikrofony, możliwość nagrywania kilkuosobowych składów instrumentalnych. Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby w bibliotece stworzyć studio nagrań?
2: To jest akurat część projektu, bo sama mediateka jest elementem projektu multimedia, właśnie projektu unijnego, znaczy środki zostały pozyskane właśnie tutaj od Unii. Mediateka miała pokazać, że można te teksty kultury również tworzyć, właśnie te teksty kultury dźwiękowe. Zatem był to jeden pomysł z całej grupy pomysłów, które w tym projekcie się znalazły i myślę, że pomysł trafiony.
1: A kto może korzystać właśnie z tego studia?
2: Z tego studia może korzystać każdy mieszkaniec miasta Ostrowa i powiatu, który przyjdzie, umówi się, zapisze u naszego instruktora Andrzeja Dąbrowskiego. Natomiast od razu mówię, że skoro to jest studio niekomercyjne, czyli korzystamy z niego za darmo, to też kolejki ustawiają się długie i niestety trzeba się z tym liczyć, że trzeba swoje odczekać.
1: Rozumiem. Przez te 8 lat powstało tutaj naprawdę sporo materiałów. Piosenki, podcast, pani już mówiła, audiobooki, słuchowiska i efekty dźwiękowe. Są wśród nich choćby słuchowiska Kot w butach, czy Małe Książę i Róże, ale tak, również większe projekty muzyczne. W 2024 roku powstał album Blues Forever Tribute, rok później Fire Band In Memory, a także świąteczna płyta Idą Święta z udziałem ostrowskich muzyków. Czy jest jakieś nagranie albo projekt Studia Komeda, który szczególnie zapadł pani w pamięć?
2: To znaczy na pewno mojemu sercu bliskie są te produkcje literackie, wywodzące się z literatury, czyli właśnie słuchowisko Małe Książę i Róże, czy audiobooki, chociażby Tajemnica Sekretarzyka Donaty Dominik Stawickiej. Natomiast na pewno instruktorowi Andrzejowi bliskie jemu sercu są właśnie te projekty muzyczne, bo jest ich inicjatorem, pomysłodawcą, no i rzeczywiście całe serce w nie włożył. Natomiast jeśli miałabym powiedzieć o tym, co bardzo sobie cenię, no właściwie wszystko sobie cenię, żeby to było jasne, ale ostatnio też nagraliśmy kilka takich mniejszych tekstów, opowiadań, które można non-profit posłuchać na stronie biblioteki i to są najczęściej teksty ostrowskich autorów, jakieś opowiadania, krótkie formy generalnie, nawet mój własny tekst tam nie jeden się znalazł i to jest taka oferta, którą udostępniamy właśnie naszym czytelnikom w ramach zachęty, ale również w ramach tego, żeby pokazać, jakich to twórców właśnie na terenie Ostrowa mamy.
1: Super. W tym roku Studio Komeda stało się również ważną częścią projektu Głośne Słuchanie, którego jest pani współautorką razem z Alicją Sierakowską. Projekt otrzymał 10 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Skąd się wziął pomysł na głośne słuchanie i co chcecie dzięki temu projektowi pokazać uczestnikom?
2: No pomysł prawdopodobnie właśnie wyszedł z naszego wieloletniego doświadczenia w pracy w studiu, bo rzeczywiście ta współpraca nas wszystkich tam w Mediatece bardzo dobrze się układa i studio jest jakby częścią właśnie tej naszej kultury literackiej. Skoro już wcześniej nagrywaliśmy audiobooki, słuchowiska i inne formy dźwiękowe, no to stwierdziliśmy, że może właśnie spróbować przymierzyć się do projektu ministerialnego. No i stworzyliśmy właśnie taki większy pomysł, do którego zaprosiliśmy także i profesjonalistów w zakresie prowadzenia warsztatów związanych ze słuchowiskiem, z audiobookiem. No i wyszliśmy w ten sposób do różnych odbiorców w bardzo różnym wieku.
1: Co ciekawe, projekt łączy bardzo różne pokolenia. Uczestniczą w nim dzieci z młodszych klas, starsi uczniowie, licealiści, ale także chyba seniorzy.
2: Oczywiście.
1: Odbywają się lekcje biblioteczne dotyczące dźwiękowych form pracy z tekstem oraz wizyty w studio Komeda.
2: Tak.
1: Jak poszczególne pokolenia reagują na pracę z głosem i dźwiękiem i czy dzieci, młodzież i seniorzy zupełnie inaczej zachowują się, kiedy po raz pierwszy stają przed mikrofonem?
2: No na pewno dzieci mają większą odwagę, są może mniej krytyczne wobec odbiór tego studia nagrań, bo nasz instruktor tam zgromadził różne takie rzeczy, które z naszego punktu widzenia są czymś normalnym, a dla nich to już jest chyba prehistoria, bo na przykład mogą zobaczyć, nie wiem, magnetofon szpulowy, czy płytę, pocztówkę, tak? I bardzo są zaciekawione dzieci tym, w jaki sposób właśnie można odtwarzać muzykę na tych starych sprzętach, dla nich starych, bo mówię, ja takie pamiętam z dzieciństwa. Także to na pewno przy okazji bardzo ich interesuje, a oprócz tego no same bardzo chcą usłyszeć swój głos, tak? Natomiast seniorzy to już, znaczy ja wolę mówić osoby 55+, są bardzo zainteresowani właśnie współpracą, bo mają mnóstwo pomysłów, chcą śpiewać, chcą właśnie też teraz sposób, bo już na przykład dla takiego seniora nie będzie niczym nowym płyta pocztówkowa, pocztówka dźwiękowa, czy magnetofon szpulowy, ale za to inne rzeczy ich interesują.
1: No właśnie, projekt potrwa do 1 grudnia, tak. Więc jeszcze sporo przed nami. Proszę powiedzieć, co przed nami?
2: To znaczy w zasadzie to, co za nami, może najpierw powiem, może już przeprowadzone zostały lekcje, przeprowadzone zostały wizyty edukacyjne w studiu Komeda. Natomiast przed nami takie dość ważne wydarzenie, bo będzie spotkanie autorskie z lektorką audiobooków oraz autorką książki. Lektorka audiobooków, pani Anna Szmania-Binek, to jest nauczycielka w jednym z ostrowskich liceów, ale

0: To jest też osoba bardzo utalentowana, jeśli chodzi o właśnie taką pracę lektorską. Zresztą laureatka konkursów recytatorskich i tak dalej, różnych form, grająca w teatrze 3x3. Więc ten jej głos naprawdę bardzo przyjemnie się słucha. Ona już w kilku projektach wzięła udział, tak? Chociażby nagrała właśnie powieść Donaty Dominik Stawickiej, Tajemnica sekretarzyka. No i postanowiliśmy ją zaprosić do rozmowy. A ponieważ ostatnio też była lektorką przy nagrywaniu książki Dopóki serce bije pani Anety Wawrzyniak, no to pani Aneta Wawrzyniak będzie również gościem tego spotkania. Spotkanie odbędzie się 29 października w Mediatece.
1: Każdy może wejść?
0: To znaczy są dwie opcje. Pierwsza opcja jest dla młodzieży licealnej i to jest spotkanie zamknięte dla uczniów drugiego liceum, ale tak, jeśli chodzi o spotkanie wieczorne o godzinie 18, jest to spotkanie otwarte, wstęp wolny dla każdego mieszkańca naszego miasta, powiatu i w ogóle każdego, kto chce nas odwiedzić.
1: Studio nie służy jednak tylko do nagrywania płyt czy audiobooków. Bardzo mocno wspiera także działalność teatralną Mediateki. Między innymi poprzez przygotowywanie efektów akustycznych do przedstawień. Wiem, że grywał właśnie ten dźwięk.
0: Od razu sprostuję, zespół 3x3 działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie, ale ponieważ ja też gram w tym teatrze, więc jako szefowa Mediateki spróbowałam połączyć nasze siły i w Raszkowie mamy scenę dużą, w Mediatece mamy scenę kameralną, w Mediatece odbywają się również próby. W Ostrowie no nie ma teatru zawodowego, więc wiele osób jest bardzo zainteresowanych tym, żeby zobaczyć spektakl, a jednocześnie no nie zawsze mogą wyjechać do tego innego miasta. I naprawdę spektakle cieszą się dużym powodzeniem. Nasza sztuka, Ależ Ryszardzie, spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, ale też właśnie sztuki, które przygotowuje Scena Seniora, też mają bardzo pozytywny oddźwięk. A skąd się to wzięło? No stwierdziłam, że tekstem kultury media, no to jak najbardziej pod auspicjami Mediateki mogą się spektakle odbywać.
1: A nad czym teraz pracujecie?
0: Teraz pracujemy nad kilkoma sprawami. Oczywiście cały czas trwają próby do Ależ Ryszardzie, Ależ Ryszardzie 2, ponieważ zapraszają nas różne ośrodki, zatem musimy wciąż trenować, ale poza tym powstaje sztuka kryminalna, Zbrodnia doskonała. To jest taka mini sztuka, ponieważ ona nie będzie zbyt długa i obsada jest ograniczona w sensie liczebności oczywiście aktorów. No i tam moi koledzy i koleżanki przygotowują właśnie taką intrygę kryminalną, o której nie chcę za dużo mówić, ale akcja będzie taka trochę retro, bo w międzywojniu się toczy. I myślę, że miłośników chociażby dawnej Kobry na pewno zachęci ta oferta.
1: To na sam koniec krótkie zaproszenie. Co powiedziałaby pani komuś, kto mieszka w Ostrowie lub okolicy, słyszał o Mediatece, ale jeszcze nigdy tutaj nie był?
0: Powiedziałabym, że serdecznie zapraszamy, że Mediateka jest filią po prostu Biblioteki Ostrowskiej, więc zapraszamy do wszystkich naszych oddziałów, żeby wypożyczać książki, żeby korzystać z ofert. No i przy okazji oczywiście korzystać również z tej naszej oferty, którą można poznać przy ulicy Kolejowej 24B.
1: Bogna Skrzypczak-Walkowiak, pani kierownik Mediateki, Biblioteki Publicznej imienia Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę i życzę wielu kolejnych pomysłów, zarówno tych zapisanych na papierze, jak i nagranych przed mikrofonem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Na ten temat Radio Centrum.
3: Mateusz Kurzaj dziś rozmawiał, a tej rozmowy posłuchacie także na facebookowym profilu Radia Centrum. Zaglądajcie tam już niebawem. RCFM, zakładka podcasty, także dla Was.
4: Reklama.
5: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Castorama.
7: Teoria
4: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy

0: panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Casto Max, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.

0: Za 10 minut 13. Paul McCartney i dużo dobrej muzyki na to popołudnie dla was. O 13 wiadomości chciałbym powiedzieć także, że dużo dobrych wiadomości, no ale niekoniecznie. Drożeją paliwa powodem wzrostu cen innych produktów i usług. Są właśnie te wzrosty. O tym będziemy mówić. Z dobrych wiadomości Iga Świątek i Maja Chwalińska, które nadal grają w chińskim Wuhanie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV, idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis w Kaliszu, ulica Poznańska 24. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: O tej porze mam dla Was trochę dobrych wiadomości, bo strefa przelotnych opadów deszczu, które pojawiały się miejscami w naszym regionie, już odsuwa się poza południową część Wielkopolski, a to oznacza, że teraz przed nami znacznie przyjemniejsza w pogodzie część dnia i szansa na sporo przejaśnień. Według synoptyków dziś już bez deszczu i maksymalnie do 15 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Drożejące paliwa powodem wzrostu cen innych produktów i usług. Sędzia Berek niedopuszczony do orzekania, ogłosił prezes Trybunału. Iga Świątek i Maja Chwalińska pozostają w grze w chińskim Wuhan. Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwa przyspieszyły wzrost cen we wrześniu. Inflacja sięgnęła 4,1%, podaje Główny Urząd Statystyczny. Właśnie przez benzynę i olej napędowy, których ceny biły we wrześniu rekordy, w październiku ten efekt ma złagodzić trzecia odsłona rządowego pakietu ceny paliwa niżej. Ale skończył się czas, w którym z miesiąca na miesiąc taniała w tym roku żywność. W kilkuprocentowym tempie rosną wciąż koszty utrzymania mieszkania i usług. Od wycieczek zagranicznych przez prywatne wizyty u lekarzy, edukację po usługi fryzjerskie. Inflacja jest wyraźnie powyżej poziomu uważanego za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli i na razie tam zostanie, bo do drogich paliw dojdą kolejne ryzyka inflacyjne, prognozuje główny ekonomista EY Marek Roskrót.
5: Te ceny energii, koszty energii przekładają się na koszty funkcjonowania biznesu, a to ostatecznie zaczyna w coraz większym stopniu przenosić się na cenę również dla konsumentów różnych usług, różnych towarów i to jest to, co nas czeka w najbliższym czasie.
4: Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. Sędzia Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, powiedział prezes Trybunału Bogdan Święczkowski po rozmowie z sędzią. Berek złożył dziś przed południem ślubowanie sędziego Trybunału podczas uroczystości w Sejmie z formułą, że robi to wobec prezydenta, który nie był obecny, a sam Karol Nawrocki nie zaprosił dotąd Berka do złożenia ślubowania. Jak ogłosił dziś prezes Trybunału, Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od prezydenta Nawrockiego, a jak przekazała właśnie Kancelaria Prezydenta, jeśli Maciej Berek nie dokonał formalności ślubowania wobec prezydenta, to nie jest on sędzią Trybunału Konstytucyjnego. 3,5 tysiąca studentów przeszkoli z zasad bezpieczeństwa Katolicki Uniwersytet Lubelski. Szkolenia właśnie ruszyły, dotyczą tego, jak zachować się na przykład, gdy wyją syreny, ale też jak radzić sobie z dezinformacją, bo do władz uczelni zaczęły dochodzić sygnały, szczególnie od studentów z innych rejonów Polski, że trochę się boją.
6: Nie ma co ukrywać, takie niepokoje pojawiają się wśród osób spoza województwa lubelskiego. Wszystkie województwa zachodnie, czy też województwa centralne, takie obawy przejawiają.
7: Ostatnie wydarzenia w szkołach, ale także jak widzimy, może się to zdarzyć również na uniwersytetach. Widzimy potrzebę zorganizowania dla nich szkolenia, jak sobie radzić z zagrożeniem, ale to nie tylko z zagrożeniem bezpośrednim, jak sobie radzić ze stresem.
8: Skąd pani przyjechała?
9: Z Ostrowca Świętokrzyskiego, województwo świętokrzyskie.
8: Czyli z rejonu, w którym alertów na co dzień, na SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nie ma.
9: Te alerty mnie bardzo przerażały. Teraz już, że tak powiem, no powiedzmy, przyzwyczaiłam się do tych SMS-ów.
4: Mówili rzecznik KUL Wojciech Andrusiewicz, pełnomocnik rektora do spraw

0: Praw Osób Niepełnosprawnych Paweł Rowak oraz studentka biotechnologii Amelia. Szkolenia trwają, w ich trakcie studenci dowiadują się też, jak skorzystać z pomocy psychologicznej. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhanowie. Polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek lepsza okazała się od Magdaleny Fręch, a Maja Chwalińska odwróciła losy w spotkaniu z Czeszką Marię Buskową. Spotkania 1/8 finału Świątek i Chwalińska rozegrają już jutro.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4:13 oczywiście kibicujemy dziewczynom, trzymamy kciuki. Idźcie tam do przodu w Wuhan i pokażcie, że polski tenis rośnie w siłę. Gramy dalej, DNC już teraz.

0: Reklama.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup i suszenie kukurydzy mokrej oraz przechowywanie kukurydzy suchej. Możliwość odbioru z pola. Agrito to pola wielka, Gajowa 18. Skup całodobowy. Telefon 690 308 358. Agrito. Sławoszowice koło Milcza. Telefon 509 440 443.
5: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV, idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis w Kaliszu, ulica Poznańska 24. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
4: Adrian Matuszkiewicz,
2: Arkadiusz Mareniec.
5: Uwaga dykarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycję i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
7: Więcej na cki.kalisz.pl.
0: Reklama.
8: Radio Centrum. Muzyka jak

0: To jest to. To jest Młoda Polska w muzyce. Wiktor Waligura z nowym numerem. Ten kawałek tak się rozpoczyna charakterystycznie. On może wam przypominać pewne rockowe brzmienia. Później jest nieco spokojniej, ale ja myślę, że Wiktor Waligura to jeszcze nas zaskoczy. Nieraz tak właśnie było. O 13.30 za chwilę wiadomości z waszej okolicy. Między innymi o oddziale geriatrycznym, który powstał w Ostrowie Wielkopolskim w szpitalu. Będziemy także mówić o pieniądzach na rozbudowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. To dzieje się w Cekowie. Więcej na ten temat o 13.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 13.30 już na zegarach i czas na najważniejsze wiadomości, które ma dla was Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Najnowocześniejszy oddział geriatryczny w Wielkopolsce powstał w Ostrowie Wielkopolskim. Są pieniądze na rozbudowę przoku w Cekowie, a w sporcie trekking wokół masywu Manaslu w Himalajach.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Marzenie spełnione, mówi Marek Widenka, szef nowego oddziału geriatrycznego Ostrowskiego Szpitala. W poniedziałek oficjalnie otwarto najnowocześniejszy oddział w Wielkopolsce. Budynek jest już wyposażony. Pierwsi pacjenci pojawią się na początku listopada.
4: Wszędzie potrzebne jest takie miejsce, ale w Ostrowie z racji też rozwoju szpitala jak najbardziej. Dowody naukowe pokazują, że tam, gdzie jest geriatra i gdzie geriatrzy współpracują z innymi oddziałami, tam rośnie przeżywalność pacjentów, tam ci pacjenci mają mniej powikłań, szybciej wychodzą do domu. Także same plusy.
2: Powiedział Marek Widenka. W nowym budynku znajdują się miejsca dla 35 seniorów. Pieczę nad nimi będzie sprawować 6 specjalistów geriatrii oraz 3 rehabilitantki, psycholog, 4 opiekunów medycznych i pielęgniarki. Radości nie kryje również Paweł Rajski, starosta ostrowski.
5: Szczęście i duma. Szczęście, bo po Domu Pomocy Społecznej, który jest najnowocześniejszym domem w Polsce, udało się zrobić. I to jest powód do dumy. Jednocześnie dobrze, że koledzy samorządowcy robią spotkania integracyjne, robią różnego rodzaju festyny, ale kiedy siądzie zdrowie, to po prostu trzeba komfortowych warunków i dobrego leczenia. Dumny jestem również i z tego, że to, co zapowiadaliśmy mieszkańcom powiatu ostrowskiego, że dotrzymaliśmy słowa.
2: Koszt inwestycji to 28,5 miliona złotych. 20 milionów złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Cekowie czeka rozbudowa. Środki na to udało się pozyskać z funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027 w ramach wspólnego projektu, którego beneficjentami będą również gminy Opatówek i Szczytniki.
6: Jest to podyktowane tym, że od kilku lat funkcjonowania jednak ilość dostarczanych odpadów od mieszkańców nam wzrosła i to prawie o 100% i musieliśmy znaleźć sposób na uzyskanie dofinansowania, żeby ten przok po prostu spełniał oczekiwania naszych mieszkańców. Dobraliśmy sobie partnerów, to jest gmina i miasto Opatówek i gmina Szczytniki. Tam w ramach tego projektu te dwie gminy doposażą sobie istniejące przoki w kontenery, inne rzeczy. Natomiast chcemy ten przok faktycznie zrobić w zupełnie innej logistyce obsługi.
2: Powiedział Radiu Centrum Mariusz Chojnacki, wójt gminy Ceków Kolonia. Jak dodaje, dzięki temu uda się ograniczyć koszty związane z transportem oraz pozwoli na większy zakres odzyskiwania odpadów, czyli nadawania im tak zwanego drugiego życia. Grupa Ostrowian pod przewodnictwem Bogusława Wawrzyniaka, w tym młody piłkarz juniorów Centry 1946 Ostrów Samuel Pawełczak, trekking wokół masywu Manaslu w Himalajach zakończyła wejściem na przełęcz Larka Pass.
7: Bogusław Wawrzyniak z Gorzyc Wielkich to człowiek wielu sportowych pasji, wśród których szczególne miejsce zajmuje chodzenie po górach, także tych najwyższych. W obecnej sytuacji pogodowej związanej z powodziami w Nepalu dokonaliśmy misji trudnej do zrealizowania, powiedział Radiu Centrum Bogusław Wawrzyniak. Przełęcz Larka to najwyższy i najtrudniejszy punkt na trasie wokół masywu Manaslu w Himalajach w Nepalu. W wyprawie pod przewodnictwem Bogusława Wawrzyniaka brała udział rodzina Pawełczaków, Maciej z synami Natanielem i Samuelem, a także Dariusz Woźniak i Marcin Depczyk. Dumy ze swojego piłkarza Samuela Pawełczaka nie kryje Centra Ostrów, która w mediach społecznościowych pogratulowała odwagi, pasji i konsekwencji w realizowaniu marzeń. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz, Widok 75A. Rejestracja 577 742 000. Widokklinik.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Neonet, Neonet.
7: To korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
8: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
6: Neonet.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV, idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis w Kaliszu, ulica Poznańska 24. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: 13.45. Rozpoczynamy kolejną giełdę w tym tygodniu. Oferty pracy jak najbardziej. Już za moment, a później czas rekomendacji pod numerem 88 400 106 i 4.
0: Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Ogłoszenia płatne.
1: Giełda pracy i teraz coś do pisania. Niekoniecznie w wersji papierowej, może smartfonowej, będą ważne numery telefonów, a więc zaczynamy.
0: Oferta pracy.
1: Firma Daimler zatrudni kierowców na terenie Niemiec, Bamberg i Wunsdorf. Wymagane prawo jazdy na samochody ciężarowe, tiry, kategoria C+E, badania lekarskie oraz karta kierowcy. Telefon 669 601 473 Polska lub Niemcy plus 49 152 029 303 84.
0: Oferta pracy.
1: Spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa w Pleszewie poszukuje kandydata na stanowisko konserwator elektryk. Wymagania: wykształcenie techniczne lub zawodowe, uprawnienia elektryczne do 1 kV oraz doświadczenie w zawodzie. Więcej informacji pod numerem telefonu 62 508 09 44.
0: Oferta pracy.
1: Zatrudnię pracownika do montażu okien PCV i rolet zewnętrznych. Telefon 692 893 370.
0: Oferta pracy.
1: Radiocentrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko: dziennikarz-reporter, umowa o pracę. Więcej na www.rc.fm i na naszym profilu facebookowym.

0: To Giełda Pracy Radia Centrum i teraz już czas na rekomendacje. Przez kolejne minuty możecie dzwonić, jeżeli szukacie pracy. 88 400 1064 to wasz numer telefonu.
1: Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kalisza potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
3: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
2: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
3: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
2: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
4: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
5: Adrian Matuszkiewicz,
6: Arkadiusz Mareniec.
7: Aurelis. Znicze premium by Płomek.
8: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
7: Aurelis. Myślnik znicze.pl.
9: Pasja, talent, miłość do jazzu.
10: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszym Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
11: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
10: Bilety w kasie centrum i online.
12: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Coraz więcej słońca, więc

0: Zgodnie z przewidywaniami speców od pogody możemy korzystać z jesieni teraz, tej lepszej odsłony jesieni i według właśnie prognoz do końca dnia bez opadów, zachmurzenie umiarkowane i duże i całkiem ciepło jak na połowę października, bo nawet lokalnie do 16 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Właśnie minęła 14. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat.
3: Pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego miało być taniej, ale ceny we wrześniu pogalopowały. Sprawdzamy nastroje Mai Chwalińskiej i Igi Świątek. Obie Polki wygrały i szykują się do kolejnych starć w Chinach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Gorące emocje od kilku godzin pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Trybunał pozostaje otwarty, zapewnia prezes Bogdan Święczkowski i apeluje o obniżenie emocji demonstrujących przeciwko ślubowaniu sędziego Macieja Berka. Zdaniem Święczkowskiego decydujący głos w tej sprawie ma prezydent.
4: Pan Berek nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta.
3: Kilkadziesiąt osób pikietuje od rana przed Trybunałem. Na miejscu jest policja, która stara się zabezpieczyć całe zdarzenie. Na miejscu pojawił się także prezes PiS Jarosław Kaczyński.
5: To jest po prostu barbarzyńska dzicz. Niestety to się stało, wszyscy państwo widzą.
3: W Trybunału interweniowało także pogotowie ratunkowe, ale nikomu nic się nie stało. Miało być taniej, a ceny we wrześniu rosły szybciej niż spodziewali się ekonomiści. Znamy już szczegóły inflacji, która dotarła do poziomu 4,1% w skali roku, a to już wyraźnie powyżej poziomu uważanego za bezpieczny dla gospodarki i naszych portfeli. O szczegółach Wojciech Kowalik.
6: Wszystko przez paliwa, które we wrześniu drożały szybciej niż mówiły wstępne szacunki. Ten efekt inflacji trochę wygasa już teraz, dzięki kolejnej odsłonie rządowego pakietu CPN. Ale coraz więcej do inflacji dodaje żywność. Wprawdzie wciąż jest cała masa produktów, które tanieją. Warzywa są o nawet 1/4 tańsze niż rok temu. Tańsze są też wieprzowina i mięso drobiowe, jabłka, masło. Ale ten dobry czas, kiedy żywność z miesiąca na miesiąc ogółem taniała, już się skończył. W górę o kilka procent wciąż szeroko idą ceny usług i koszty utrzymania mieszkania.
3: A w ostatnich dniach rosła maksymalna cena benzyny, diesel nieco tanio, a według najnowszego obwieszczenia ministra energii jutro sytuacja się odwróci. Iga Świątek i Maja Chwalińska pozostają w grze w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek lepsza okazała się od Magdaleny Fręch. Maja Chwalińska pokonała Czeszkę Marię Buzkową. A więcej o tych meczach Błażej Kulesza.
7: Początek polsko-polskiego starcia należał do Fręch, gdy prowadziła 2-0 i miała 3 breakpointy. Świątek zaczęła grę na swoim poziomie, wygrywając aż 10 gemów z rzędu. Znamy się naprawdę dobrze. Wiem, że potrafi odegrać każdą piłkę, używając siły przeciwniczki. Nie chciałam ryzykować, ale grać spójnie i jestem szczęśliwa, że to zrobiłam. Mówiła Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla WTA. Polka wciąż ma jeszcze nadzieję, by pojawić się w WTA Finals. Szalony mecz zagrała za to Maja Chwalińska, każdą partię kończąc wynikiem 6-1. Mimo, że pierwszy set zapisała na swoje konto i rywalka Czeszka Marii Buzkowa, to w dwóch pozostałych partiach górą była już Polka.
3: Ani Chwalińska, ani Świątek długo nie odpoczną, bo kolejne mecze 1/8 finału obie polskie tenisistki rozegrają w Chinach już jutro.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 4 minuty po 14:00.

0: Reklama. Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Lis Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Radio

0: bo jeżeli witać jesień, to takimi brzmieniami Czesław Niemen, jego muzyczne wspomnienie. 16 minut po 14. Proszę uważać, jeżeli jedziecie teraz drogami, no to spora awaria od kilku godzin w okolicach wiaduktu Krotoszyńskiego. To Ostrów Wielkopolski, tu zaglądamy teraz. Jak informuje Wodkan, ta awaria potrwa i prace w tej okolicy, które mocno mogą utrudniać ruch, zwłaszcza w godzinach szczytu, mają potrwać najdalej do piątku. Więc proszę przygotować się na spore utrudnienia właśnie w tej okolicy. A jeżeli widzicie jakiekolwiek utrudnienia w naszym regionie, przemierzacie na przykład teraz Kalisz, Pleszew albo na przykład drogi wojewódzkie, tam też się zdarza, tudzież krajowe, to dajcie znać.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Na wasze wiadomości czekamy też na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.

0: To Ashi z numerem Stop the Wedding, muzyczna nowość na 106.4 FM, 25 po 14. Chris Rea teraz, także z bardzo przyjemnym graniem na popołudnie, takim kojącym można powiedzieć. A za kilka minut wiadomości z waszej okolicy, będziemy mówić m.in. o budowie dróg, będzie także o mediacjach. Konkrety w temacie o 14.30.
1: Radio Centrum.

0: Chris Ria, muzyka jaką lubisz na popołudnie. 14.30 już na zegarze i pora na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Umowa na przebudowę drogi między Racławicami a Rentą w powiecie ostrzeszowskim podpisana. Zamiast sporu mediacje, powiemy też

0: o przyszłości młodego zawodnika TŻ Ostrowi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
0: Już niedługo mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego pojadą zmodernizowaną drogą. Władze powiatu ostrzeszowskiego właśnie podpisały umowę z wykonawcą na przebudowę drogi między miejscowościami Racławice i Renta. Będzie to część większego zadania. Chodzi o przebudowę drogi powiatowej łączącej Racławice i Kraszewice. Odcinek drogi, który będzie remontowany w pierwszym etapie, liczy niemalże kilometr. Pierwszy etap przebudowy ma być gotowy do końca listopada. Wartość całej inwestycji wyniesie nieco ponad 1 400 000 zł, z czego subwencje Ministerstwa Infrastruktury to niespełna 780 000 zł, a reszta to wkład własny powiatu i gminy Kraszewice.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Jutro obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji, a w dniach od 12 do 16 października Tydzień Mediacji, który organizuje w Kaliszu Sąd Okręgowy we współpracy z Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Mieszkańcy mogą skorzystać z otwartych dyżurów mediatorów.
2: W ramach tych dyżurów udzielamy wszelkich informacji na temat instytucji mediacji oraz będziemy rozwiewać wszelkie wątpliwości osób chętnych, tak, do zapoznania się z mediacją, które chciałyby skorzystać z tego typu pomocy. Coraz bardziej popularna już od lat jest mediacja sądowa, czyli kiedy strony są kierowane już w toku postępowania sądowego właśnie do mediacji, do mediatora, celem wypracowania porozumienia, tak, bo jakby na tym polega mediacja, że jest to najkrótsza droga do tego, żeby dojść do kompromisu. Nie mamy tutaj osób przegranych.
0: Powiedziała Radio Centrum adwokat Agnieszka Białek-Gaweł, mediatorka. Harmonogram dyżurów podczas Tygodnia Mediacji znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
0: Choć zakończony sezon 2026 nie był wymarzony dla Pawła Sitka, to junior TŻ Ostrowi jest wciąż w kręgu zainteresowań klubów z PGE Ekstraligi. Młody zawodnik, który za niespełna miesiąc skończy 18 rok życia, jest nadal żużlowcem ostrowskiego klubu, co potwierdza Radiocentrum prezes Waldemar Górski, mówiący także o odmładzaniu kadry.
3: Trzeba mieć szczęścia w tym doborze, bo to forma jest, nie ma i tak to gdzieś tam się pokazuje, ale na pewno trzeba iść w kierunku młodości. Paweł ma kontrakt ważny do końca wieku juniora. Na tą chwilę jest zawodnikiem Ostrowi i nic się nie zmieni. Dawid Skrzypiński będzie też mógł jeździć jako junior, jest sam Rudowicz. Kolejni będą zdawać licencję na 500-kę. Nie będą jeszcze uprawnieni do startu w lidze, ale parę znowu licencji w przyszłym roku zdamy.
0: Dodajmy, że w tym sezonie kilku juniorów ostrowskiego klubu zakończyło przygodę z żużlem. Najpierw Tobiasz Potasznik, a później Gracjan Szostak i Franciszek Dymowski. Nie wiadomo, czy jazdę kontynuować będzie Filip Seniuk.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Dałabym ci, dała.
9: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
10: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
12: Radio Centrum. Podgłośni, podgłośni, podgłośni. Podgłośni.

0: To pan Emo muzycznie nie mówiła nic. Za 12 minut będzie godzina 15. No niby nie powinienem nic mówić, ale delikatnie tak zasugeruję, że czas już powoli gdzieś tam spoglądać w okno w kierunku, no nie wiem, upragnionego wolnego. Tam spójrzcie za okno, tam już są ludzie wolni po 15. Być może będziecie w tym właśnie gronie, bo skończycie pierwszą zmianę w pracy. Jeżeli jesteście jeszcze w tym szczęśliwym gronie, które pracuje tak od 7 do 15, to pozdrawiamy i życzymy udanego popołudnia oczywiście, ale też jestem ze wszystkimi tymi, którzy w tej pracy jeszcze trochę czasu spędzą. Możecie na nas liczyć, będzie dużo, dużo dobrego grania. A zanim dobrze zagramy, także poinformujemy o 15:00 między innymi o obiekcie odnalezionym na plaży w Karwi. To polski dron tym razem, zestrzelony na ćwiczeniach. No i będzie także o kebabie za bagatela 10 tysięcy euro. Ma w sobie pewną niespodziankę, o tym powiemy o 15:00.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Paliwo coraz bardziej obciąża twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Lis Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup i suszenie kukurydzy mokrej oraz przechowywanie kukurydzy suchej. Możliwość odbioru z pola. Agrito to pola wielka, Gajowa 18. Skup całodobowy. Telefon 690-308-358. Agrito. Sławoszowice koło Milcza. Telefon 509-440-443.
4: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy. A tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
5: Więcej na ckis.kalisz.pl.
6: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
7: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
6: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
7: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
6: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
8: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur w naszym regionie, ale teraz jest taki czas przejaśnień, więc korzystajcie, jeżeli możecie. 15 stopni na termometrach, tyle mamy w Kaliszu, 14 w Ostrowie i Pleszewie i to już maksimum na dzisiaj. Będzie z każdą godziną chłodniej. Ile? Wieczorem 9 stopni, a w nocy tylko 6. Dobra wiadomość, do końca dnia bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Obiekt odnaleziony na plaży w Karwi to polski dron zestrzelony na ćwiczeniach. Kebab za 10 tysięcy euro ma być świeży przez lata. Polskie piłkarki mierzą wysoko, zamarzył im się mundial. Teraz na drodze stoją Irlandki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczątki obiektu latającego znalezione na plaży w Karwi wczoraj wieczorem to polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Potwierdził wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Jak mówi, morze wyrzuciło na brzeg szczątki drona zestrzelonego na ćwiczeniach kilka tygodni temu. Uspokajam, to nie była jakaś rosyjska prowokacja, tylko efekt ćwiczeń na poligonie w Ustce, zapewnił dziś minister Kośniak-Kamysz. Co najmniej 4 osoby zginęły w Łucku na zachodzie Ukrainy, około 90 km od granicy z Polską w wyniku rosyjskiego ataku dronowego. Według najnowszego komunikatu wołyńskiej policji bezzałogowiec uderzył w budynek hurtowni spożywczej w Łucku, doprowadzając do jej pożaru. Z kolei w trwających od nocy uderzeniach na Kijów liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 5, a 36 osób zostało rannych. Nie kończą się niepokoje we Francji. Na sobotę zapowiadane są kolejne masowe protesty. Siły mają połączyć związki zawodowe oraz wychodzący teraz na ulicę studenci i uczniowie. W ich wczorajszych demonstracjach wzięło udział ponad 160 tysięcy ludzi, mówi rzecznik Narodowego Związku Studentów Francji.
5: Mówimy im jasno, nie ustąpimy i nie przestaniemy, dopóki na stole nie pojawi się 10 miliardów, dopóki nasze żądania nie zostaną usłyszane i do naszych szeregów nie dołączy jeszcze więcej ludzi.
4: Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków oświaty we Francji. Woskowa replika kebaba trafiła do Muzeum Madame Tussauds w Berlinie. Na pierwszy rzut oka jest nie do odróżnienia od oryginału. To kebab z kurczakiem w bułce ze świeżymi i smażonymi warzywami, z widocznym, niemal wyciekającym na naszych oczach sosem, ziołami i pokruszonym serem owczym. Eksponat odwzorowuje danie z kultowego w Berlinie lokalu Mustafa's Gemus Kebab. Odwzorowanie słynnego fast foodu kosztowało około 10 tysięcy euro. Według muzeum to pierwsza replika kebabu wykonana w całości z wosku. Udało się z Belgią, pora na Irlandię. Polskie piłkarki pozostają w grze o mundial. Ewa Pajor i spółka zagrają w finale baraże o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Irlandki Polkom są dobrze znane, bo grały z nimi w Lidze Narodów i 2 razy przegrały. Teraz ponownie zagrają w grudniu. Więcej o walce Polek, o historyczny wyjazd na mundial. Błażej Kulesza.
6: Mecz w Gdańsku z Belgią rozstrzygnęły rzuty karne, w których to Polki wygrały 4-3.
7: Trochę mi brakuje słów, jak zawsze jestem rozgadana, więc w sumie teraz leję wodę, bo nie wiem, co mam powiedzieć.
6: Bohaterką zespołu została stojąca między słupkami Kinga Seweryn.
7: Traciłyśmy te bramki, dogrywka i karne, to tyle było emocji. Zaczęłam tak płakać.
6: Rok temu Polki, walcząc w barażach o Euro, grały w finale z Austrią, z którą przegrały w Lidze Narodów. I chociaż historia lubi się powtarzać, to tym razem w walce z Irlandią będzie trudniej, mówi trenerka Nina Patalon.
8: Irlandia to jest zupełnie inny zespół, tak jak miałabym być z wami szczera. Co trzeba zrobić, to musimy być naprawdę w dobrej dyspozycji.
6: Niewykluczone, że nawet w przypadku zwycięstwa nad Irlandią Polki i tak będą musiały zagrać jeszcze baraż interkontynentalny. Wszystko zależeć będzie od wyników innych par barażowych w Europie.
4: Mecze odbędą się na początku grudnia. Pierwszy w Gdańsku, rewanż w Dublinie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kibicujemy naszym, oj kibicujemy, liczymy na takie sukcesy w piłce, jesteśmy głodni tych sukcesów. 4 minuty już po 15, pozdrawiam tych, którzy po pracy, no i tych, którzy właśnie w tym momencie ruszyli na drugą zmianę.

0: Reklama.
1: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
2: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
1: Aurelis-znicze.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleo.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
6: Adrian Matuszkiewicz,
7: Arkadiusz Mareniec.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapraszam.

0: Popołudnie przy dźwiękach takiej muzyki mija zupełnie inaczej. Tina Turner za nami. 18 minut po godzinie 15. Zaglądam do sieci na rc.fm. Piszemy dla was między innymi o mistrzostwach, które lada moment odbędą się w Kaliszu, bo do Kalisza zjeżdżają wschodzące gwiazdy polskiego snookera. A to w ramach mistrzostw Polski U18, które w ten weekend odbędą się właśnie w Kaliszu. Organizatorzy: Kaliska Strefa Snookera, Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego. Zgłoszenia już zamknięte, trwały do poniedziałku. Natomiast dziś wieczorem losowanie fazy grupowej, no i zmagania w tej części zaplanowano na sobotę, a ćwierćfinały, półfinał i wielki finał na niedzielę. Gdzie? Te mistrzostwa Polski U18 w siedzibie Kaliskiej Strefy Snookera, to ulica Piskorzewie 10 w Kaliszu, a medialnie to wydarzenie wspiera Radio Centrum. Też będziemy na miejscu. Jak to wszystko będzie wyglądać, o tym możecie poczytać, zaglądając już teraz na rc.fm do artykułu Snookerowe Mistrzostwa w Kaliszu. Jeśli chodzi o tematy sportowe, no jesteśmy na bieżąco. A w muzyce teraz Dawid Podsiadło z kawałkiem Na Błysk.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy. Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 30 i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
1: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV, idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis w Kaliszu, ulica Poznańska 24. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
2: Dom Brytanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
3: Więcej na cki.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: 15.30, czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nowa wystawa w Galerii Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Kolejny pijany kierowca ma kłopoty. Owoce lasu uwiecznione na zdjęciach, czyli finał konkursu fotograficznego, a w sporcie przegrana kaliskich siatkarek.
3: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: Dziś w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oficjalne otwarcie wystawy Wspomnienie autorstwa Adriana Wykroty. Jest ona fotograficznym zapisem świata artysty, który został zmieniony przez narodziny jego córki, a także sposobem, by kiedyś pokazać jej pierwsze lata życia.
4: Fotografia też ma to do siebie, że jest jakimś wycinkiem rzeczywistości. Też jest tak naprawdę pewnego rodzaju kreacją. I ta wystawa też jest pewnego rodzaju kreacją, bo nie jest to zapis. Wszystkie prace, które

0: Państwo tutaj zobaczycie na wystawie, są zrobione analogowo. Cała wystawa, łącznie z wywołaniem negatywów, łącznie ze skanowaniem, później drukiem, oprawą i tak dalej, zrobiona była przeze mnie.
1: Powiedział Radiu Centrum Adrian Wykrota. Wernisaż dziś o godzinie 18. Ekspozycja prezentowana jest w ramach 8. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kolejny pijany kierowca może pójść do więzienia. 38-letniego mieszkańca Gorzowa Wielkopolskiego w miniony weekend zatrzymali pleszewscy policjanci. Powód? Przekrył, że miał niemal promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Do zdarzenia doszło kilka minut po godzinie 8 w Krzywosądowie. Mężczyzna kierował Fordem Mondeo. Nietrzeźwego kierowcę zatrzymano i przewieziono do komendy powiatowej policji w Pleszewie. Ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem. Grozi mu do 3 lat więzienia.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Zakończył się ogólnopolski konkurs fotograficzny Leśne Sady, dziedzictwo, które trwa, organizowane przez Ośrodek Kultury Leśnej w Głuchowie. Jury przyznało 3 nagrody główne i 9 wyróżnień. W konkursie wzięło udział 67 uczestników, którzy nadesłali 246 fotografii.
3: Tematem prac były stare jabłonie i grusze, dawne sady przy leśniczówkach i osadach, aleje oraz pojedyncze drzewa owocowe zachowane w lasach i na ich obrzeżach. Fotografie ukazały miejsca, w których przyroda spotyka się z historią. Stare drzewa owocowe są świadectwem dawnego osadnictwa, jednocześnie stanowią ważne siedliska dla wielu gatunków zwierząt. Konkurs jest częścią projektu, który promuje wiedzę o dawnych odmianach drzew owocowych i potrzebie ich ochrony. Kolejnym wydarzeniem będzie seminarium poświęcone leśnym sadom, które odbędzie się 23 października w Nadleśnictwie Antonin. Spotkają się tam naukowcy i leśnicy, by rozmawiać o ochronie starych odmian i ich znaczeniu dla bioróżnorodności. W styczniu przyszłego roku w Nadleśnictwie Syców zaplanowano warsztaty szczepienia drzewek owocowych. Uczestnicy poznają praktyczne metody rozmnażania dawnych odmian, pomagające zachować przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo regionów. Nazwiska laureatów konkursu znajdziecie na stronie Radia Centrum, a projekt realizowany jest przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie we współpracy z nadleśnictwami Antonin i Syców. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: www.rc.fm.
1: Siatkarki Netland MKS-u Kalisz przegrały na wyjeździe z Lotto Chemikiem Police 1-3. Spotkanie rozegrano w poniedziałkowy wieczór w Szczecinie. Kaliszanki dobrze rozpoczęły mecz, wygrywając pierwszego seta do 20. W kolejnych dwóch partiach walka była wyrównana, ale górą były gospodynie, które zwyciężyły do 22 i 23. W czwartym secie Chemik przypieczętował wygraną, triumfując do 16. Najskuteczniejszą zawodniczką MKS-u była Kubanka, która zdobyła 28 punktów. Dla Kaliszanek to druga porażka w drugim meczu Tauron Ligi. Kolejne spotkanie rozegrają w sobotę na wyjeździe z Metal Kas Pałacem Bydgoszcz.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
6: Informacje dla kierowców.
7: Za 25 minut będzie godzina 16, więc my robimy sobie pierwszą rundę po drogach naszego regionu tego popołudnia i sprawdzamy, gdzie się stoi, gdzie się jedzie i w jakie rejony. Z pewnych względów nie warto się dzisiaj zapędzać. Kalisz zatłoczony o tej porze stoi m.in. Piłsudskiego na dużym odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych, czyli od Złotej, w kierunku ulicy Poznańskiej. Jeżeli jesteście w okolicy, to dajcie znać, co tam się dzieje, bo korek spory. Poznańska także zatłoczona przy dojeździe do Wojska Polskiego. Częstochowska przy dojeździe do Ronda Ptolemeusza. Tutaj też trzeba będzie zredukować. Ścisłe centrum Sukiennicza Kolegialna 3 maja. Spory ruch. Jeśli chodzi o pracę na ulicach Kalisza, to pamiętajcie, że mamy przebudowę Dobrzeckiej. Ta zamknięta na sporym odcinku od Ronda Dobrzec do Szapoczników. No i remont ulicy Skalmierzyckiej. Tutaj pierwszy etap zmiany w organizacji ruchu i dojazd głównie do posesji. A i to jest czasami utrudnione. Zaglądamy teraz do Ostrowa Wielkopolskiego. Spora awaria wodociągowa.

0: na ulicy Krotoszyńskiej na wysokości wiaduktu. No i tam spore utrudnienia w ruchu, które potrwają aż do piątku. W godzinach szczytu będzie się korkować, bez wątpienia, więc jeśli możecie, to skorzystajcie z innej trasy w centrum Ostrowa. Będzie na pewno zdecydowanie szybciej. W Ostrowie także w remoncie jest ulica Wrocławska.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
0: Tymczasem Senat przyjął bez poprawek nowelizację zaostrzającą przepisy. Kierowcy, którzy wjadą na przejazd kolejowy mimo zamkniętych rogatek, czerwonego światła lub braku miejsca do jazdy, będą musieli liczyć się z utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Teraz ustawa trafia do prezydenta.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Muzyka i głos AI.

0: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Castorama!
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
4: Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.
6: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Kurt Nielsen muzycznie, 12 minut przed godziną 16, a ja teraz razem z wami sprawdzam, co jest na czasie. To wy decydujecie o tym, co jest na czasie, głosując na kolejne notowanie Top 30. W piątek będzie notowanie 1545, kawał historii, który dzisiaj wieńczy Artur Rojek z numerem Mirafiori. To jest numer jeden naszego notowania Top 30. Celine Dion na drugim, Take That i Michael Patrick Kelly na trzecim. A w zestawie propozycji przynajmniej kilka utworów, na które warto zwrócić uwagę. Jest Julia Wieniawa, nowy Teddy Swims, jest Keira Sanach oraz Ashi oraz nowy kawałek Roxy. Właśnie ten, Jesień trwa.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Syrena alarmowa znajdzie się w każdej kieszeni Polaka. Komórki mają zyskać nowe funkcje. Powiemy o tym w wiadomościach o 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Pasja, talent, miłość do jazzu.
4: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Bilety w kasie centrum i online.
6: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz, Widok 75A. Rejestracja 577 742 000. Widokklinik.pl.
7: Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Słoneczne popołudnie w całym regionie, bez opadów już do wieczora. Temperatura powoli spada, teraz 14 stopni, wieczorem około 9, a noc chłodna, tylko 7 stopni na południu Wielkopolski. Warunki biometeo są dziś niekorzystne, ale zmieniają się na obojętne. Wiatr z zachodu do 30 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Syrena alarmowa w każdej kieszeni komórki będą mieć nowe funkcje. Sędzia Maciej Berek niedopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Leki drukowane na zapleczach aptek, na drukarkach 3D, rewolucja w lecznictwie już na wyciągnięcie ręki. Agnieszka Trajanowska, BIS. Każda komórka będzie działała jak syrena alarmowa, tak minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiada nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania.
5: Chcemy, aby ten system rozpoczął działanie zaraz po wakacjach przyszłego roku. Równolegle pracujemy także nad

0: aplikacji, która będzie przekazywać podstawowe informacje na temat zagrożeń.
1: MSWiA podpisało dziś z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienia w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast.
2: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
1: Tłumaczy wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Docelowo Cell Broadcast ma służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach. System działa już w kilkunastu krajach Europy i wielu innych na świecie, m.in. w USA, Japonii czy w Wielkiej Brytanii. Zmiany także z meldunkiem. Adres faktycznego zamieszkania może w przyszłości zastąpić adres zameldowania w państwowych rejestrach. MSWiA analizuje zmiany, które mają uprościć urzędowe formalności i usprawnić kontakt instytucji z obywatelami, tłumaczy rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
3: Zgodnie z tą koncepcją tutaj doręczenia pism administracyjnych, sądowych, podatkowych byłyby wysyłane na adres znajdujący się w rejestrze PESEL. Byłyby uznawane za prawnie skutecznie, czyli chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
1: Nowe rozwiązanie mogłoby ograniczyć sytuacje, w których korespondencja z urzędu trafia pod nieaktualny adres. Znów gorąco wokół Trybunału Konstytucyjnego. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania jednego z sędziów Trybunału, Macieja Berka, który złożył dziś zaprzysiężenie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, bo zaproszenia na ślubowanie od głowy państwa się nie doczekał. W związku z zastosowaną formułą prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, a to dlatego, że prezydent nie uznaje dzisiejszego ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier.
4: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. Będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
1: Według prezydenta Maciej Berek nie spełnia jednego z wymogów formalnych, bo nie ma minimum 10 lat stażu jako radca prawny. Sam Maciej Berek odpiera te zarzuty, twierdząc, że jest wpisany na listę radców prawnych od 2001 roku. Technologia inspirowana drukarkami 3D może wkrótce zrewolucjonizować szpitalne apteki. Badaczka z fińskiego Uniwersytetu Abo Akademii udowodniła, że dzięki nowej metodzie farmaceuci mogą na miejscu przygotowywać leki w dawkach idealnie dopasowanych do konkretnego pacjenta. To ogromna szansa, zwłaszcza w leczeniu dzieci, dla których gotowe pigułki trzeba dziś nierzadko łamać i dzielić, a także przy terapiach seniorów i chorobach rzadkich. Zamiast uniwersalnych tabletek specjalny system precyzyjnie dozuje leczniczy preparat w formie żelu. Fińskie testy udowodniły, że ta technologia działa bezbłędnie nie tylko w laboratorium, ale też w warunkach codziennej pracy prawdziwej apteki szpitalnej.
5: Kursy walut.
6: Zaglądamy teraz do kantorów tradycyjnie o tej porze. Średnia cena euro 4,37 zł, dolar amerykański wyżej niż w południe 3,93, frank szwajcarski 4,68 i funt brytyjski 5,17 zł.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Prawie 5 minut po 16:00.

Lato na pewno było miłe, Margaret, muzycznie za nami 10 minut po godzinie 16, a zima, no właśnie, bo są długoterminowe prognozy, według synoptyków będzie cieplejsza od normy i raczej możemy spodziewać się okresów odwilży, deszczowego czasu i

0: temperatury na plusie niż takich momentów, kiedy będzie bardzo, bardzo mroźno, aczkolwiek synoptycy twierdzą, że śniegu nie zabraknie. Prawdopodobnie czekają nas zielone święta, a jeśli przepruszy tak solidnie i przymrozi, to według długoterminowych prognoz raczej styczeń i luty. Wtedy taki epizod gdzieś jest na horyzoncie. Póki co zostańmy jednak przy jesieni, dobrze zagrajmy, za chwilę Portugal The Man, będzie także Rick Astley.
1: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy! Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety żeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: jedyny dom.
1: Najlepszy dowód na to, że talent show jeszcze pozwalają czasami się gdzieś wznieść wysoko, jeśli chodzi o karierę, bo różnie z tymi programami bywało, ale akurat Jasiek jest najlepszym dowodem na to, że można. 24 minuty po godzinie 16, za kilka chwil wyjedziemy na drogi naszego regionu. Pamiętajcie, że jeżeli widzicie jakiekolwiek utrudnienia, dajcie znać. Wasz numer telefonu 62 503 1064. Czekamy także na wpisy na facebookowym profilu Radia Centrum, na naszym radiowym messengerze. Możecie pisać, wysyłać głosówki. Wszystkie informacje oczywiście trafiają na naszą antenę i razem tak tworzymy mapę drogową naszego regionu. Wcześniej najważniejsze wiadomości z waszej okolicy to już o 16.30.
2: Reklama.
3: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Psałterz wrześniowy, 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
2: Reklama.

0: Środowe popołudnie w Radiu Centrum na 106,4 i czas na kolejne wiadomości z waszej okolicy. 16:30, Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zarzuty dla kolejnego z prezesów zarządu jednej z ostrowskich spółek. W Malanowie powstaje magazyn na potrzeby ochrony ludności, a w sporcie zwycięstwo szczypiornistów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ponad 2 promile alkoholu, dożywotni zakaz prowadzenia i podejrzenie podpaleń. 50-latek z gminy Sieroszewice został zatrzymany w Boczkowie. Mężczyzna jest podejrzewany o podpalenie 2 ciężarówek i skorynku. Straty przekraczają 130 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kolejny prezes zarządu jednej z ostrowskich spółek usłyszał zarzuty, jak informuje w komunikacie rzecz prasowy prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Maciej Meller zarzuty usłyszał 49-letni ostrowianin. Chodzi o przywłaszczenie powierzonego mienia.
4: Z ustaleń prokuratury wynika, że 49-letni mężczyzna, pełniąc funkcję prezesa jednej ze spółek w okresie od 9 stycznia do 19 lutego 2025 roku na terenie Polski oraz w innych miejscowościach w Europie, miał przywłaszczyć powierzone mu mienie o łącznej wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych. Podejrzany, dysponując dostępem do rachunku bankowego spółki i posługując się służbową kartą płatniczą, miał dokonywać w czasie urlopu płatności, które, jak ustalono w toku postępowania, nie pozostawały w związku z realizacją zadań na rzecz spółki, informuje Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Za ten czyn podejrzanemu grozi kara do 5 lat więzienia. Śledztwo jest w toku. Ze względu na dobro postępowania prokuratura nie podaje szczegółowych informacji. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Centrum, chodzi o prezesa zarządu Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego. Sprawa ma związek z wcześniejszymi zarzutami dotyczącymi organizacji przetargów na prace remontowo-budowlane w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, w której prezesem zarządu był 59-letni ostrowianin. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W Malanowie obok świetlicy wiejskiej powstaje magazyn na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Roboty już ruszyły. Ich koniec przewidziano na koniec listopada. Budynek garażowo-gospodarczy o powierzchni niemal 230 m2 będzie składać się z 2 kondygnacji. Murowany obiekt będzie przylegać bezpośrednio do świetlicy wiejskiej i będzie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje. Koszt inwestycji to niemal 1 350 000 zł, z czego prawie 1 320 000 zł pochodzi z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-26. Cenne wyjazdowe zwycięstwo szczypiornistów Netland MKS Kalisz w wyjazdowym starciu ze Śląskiem Wrocław 33-28. Kaliszanie lepiej weszli w ten mecz i po 10 minutach prowadzili 5 bramkami. Później spotkanie nieco się wyrównało, ale na przerwę MKS schodził z 3-bramkową przewagą 16-13. W drugiej odsłonie mecz znów się wyrównał, a gospodarze byli nawet blisko remisu. Końcówka należała jednak do przyjezdnych, którzy odskoczyli rywalom.
5: Życzylibyśmy sobie, że gdy już wychodzimy na kilkubramkowe prowadzenie na początku, to jeszcze raz się go trzymamy, bo sami sobie niepotrzebnie trochę nerwówki zrobiliśmy gdzieś tam pod koniec pierwszej połowy i na początku drugiej. Ale najważniejsze 3 punkty ciężkiego terenu. Wiedzieliśmy, że Śląsk łatwo się tutaj nie podda. Wywalczyli tutaj remis z Opolem, do przerwy w Gdańsku remisowali, także na pewno już nie jest ta sama drużyna, co 2 lata temu występowała w Superlidze, tylko naprawdę jest o wiele cięższym teraz przeciwnikiem. I tak jak powiedziałem, najważniejsze są 3 punkty, ale życzylibyśmy sobie, żebyśmy grali równo cały mecz, a nie że falami.
2: Powiedział Radio Centrum Mateusz Habior, MVP spotkania, autor 10 bramek dla Netland MKS-u Kalisz. Po rozegraniu 6 spotkań Kaliszanie zajmują 7 lokatę w Lotto Superlidze Mężczyzn. W następnej kolejce 21 października przed własną publicznością podejmą 3. w tabeli Chrobrego Głogów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
8: Informacje dla kierowców.
0: Za 25 minut godzina 17 sprawdzamy sytuację na drogach naszego regionu i na początek Kalisz. W remoncie Skała Mierzycka, tam dojazd do posesji. Pierwsze etapy prac i momentami także ruch bardzo utrudniony ze względu na ciężki sprzęt, którego jest sporo. Do Brzecka, także od ronda do Brzec do ulicy Aliny Szapocznikow, niedostępna, nieprzejezdna. Trzeba kręcić objazdami. Krótki odcinek do Brzeckiej wyłączony z ruchu, ale za to dość dotkliwy dla mieszkańców, więc dookoła. W Kaliszu sporo aut teraz, m.in. na Piłsudskiego, na Stanczukowskiego, miejscami także Wojska Polskiego, Nowy Świat i Szlak Bursztynowy. Przede wszystkim, jeżeli jedziecie od ulicy Łódzkiej w kierunku ronda Ptolemeusza, zwalniacie. Jedziemy drogą numer 25, Kalisz Ostrów Wielkopolski, przejezdna. W Czekanowie na światłach nie ma właściwie większego postoju, a to się o tej porze tam różnie dzieje, więc dzisiaj promocja, można śmiało powiedzieć. I zaglądamy do Ostrowa Wielkopolskiego. Przypomnę, że korkuje się pod wiaduktem na ulicy Krotoszyńskiej, bo tam poważna awaria wodociągowa i najnowszy komunikat informuje o tym, że prace potrwają do piątkowego popołudnia, więc trzeba się będzie w godzinach szczytu w tej okolicy Ostrowa uzbroić w cierpliwość. Nieco mniej problemów na Wrocławskiej, która jest remontowana, ale przejezdna. No i to tyle, jeśli chodzi o sytuację na drogach w regionie. Jeżeli widzicie utrudnienia, dajcie znać.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
0: A my już znamy nowe stawki za paliwo. Od jutra zapłacimy za benzynę nieco mniej, a więcej za olej napędowy. Nowe stawki: 95 jutro maks 7,01 zł, 98 7,83, a diesel 8,05 zł.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
1: Teraz Jula jest także w Kaliszu. Otworzyliśmy nasz nowy multimarket. Znajdziesz u nas rzeczy do domu, ogrodu i wypoczynku w niskich cenach. Teraz nawet do 60% taniej. Zapraszamy już dzisiaj do Jula w Galerii Kalisz.
2: Paliwo coraz bardziej obciąża twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Lis Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
3: Radio Centrum 64.

0: Za 12 minut 17, odrobina klasyki, to oczywiście formacja Perfect, a w wiadomościach o 17 między innymi prezydent w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie od rana trwa protest, ale będziemy też zaglądać do Watykanu. Papież wstał ze szpitalnego łóżka i wrócił do posiłków. Jest taki pooperacyjny raport i o tym o 17.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: The Cardigans i Love Fool. Za chwilę 17, po 17 będzie z wami na 106.4 FM Karolina Romke.
1: Reklama.
2: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
3: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
4: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
5: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz, Widok 75A. Rejestracja 577-742-000. Widokklinik.pl.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie niebo coraz bardziej zachmurzone i no ciepło nie jest. Cóż, trzeba się cieplej ubrać. Na moim radiowym termometrze teraz 14 stopni w dół, gdzie niegdzie być może delikatnie popada wiatr zachodowy. Jej umiarkowanie ciśnienia na razie stabilne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 17.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Prezydent w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie od rana trwa protest. Papież wstał ze szpitalnego łóżka i wrócił do posiłków. Jest pooperacyjny raport. Doświadczenie ukraińskich rodzin dotkniętych wojną trafia prosto na deski Teatru Wielkiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Obecność głowy państwa w miejscu, przed którym od rana trwa protest, potwierdził rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dziś rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie z poświadczonym notarialnie podpisem w kancelarii prezydenta. Później Berek udał się do siedziby Trybunału, nie został jednak dopuszczony do orzekania przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. A minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował już do prokuratora krajowego pismo w sprawie dzisiejszych protestów przed Trybunałem.
4: Czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa?
3: Przed siedzibą Trybunału protestują od rana zgromadzeni tam manifestanci, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że atak siłą na Trybunał to element czegoś, co można uznać za próbę zamachu stanu. Prezes zadeklarował, że po dojściu do władzy jego ugrupowanie wyciągnie konsekwencje wobec każdego, kto choćby małym palcem się do tego wszystkiego przyczynił. Watykan uspokaja. Badania papieża Leona XIV, który wczoraj przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca, są prawidłowe jak na osobę po zabiegu. Papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a badanie potwierdziło rozpoznanie nowotworu złośliwego. Obecnie parametry medyczne są w normie, a papież już chodzi i powrócił do regularnych posiłków. Wcześniej zapowiedziano, że Leon spędzi w szpitalu około tygodnia. Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po dzisiejszym rosyjskim ataku dronowym na Łódzko, około 90 km od granicy z Polską. 8 osób zostało rannych w uderzeniu na pobliskie Równe. To miejscowość położona około 200 km od granicy z Polską na zachodzie Ukrainy. Z kolei w trwających od rana uderzeniach na Kijów śmierć poniosło 5 osób, a 36 zostało rannych. W najbliższy piątek w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się prapremiera opery Matki Chersonia. To dzieło oparte na realnych doświadczeniach ukraińskich rodzin dotkniętych wojną. Głównymi bohaterkami opery są trzy kobiety, które ruszają na ratunek swoim dzieciom, opowiada aktorka i reżyserka Barbara Wysocka.
5: Nasze protagonistki to dwie matki, jedna babcia. Dwie wyruszają, żeby odebrać córki, babcia, żeby odzyskać swoją wnuczkę. Natomiast te trzy protagonistki szerszego chóru matek, które podróżują. Jest to unikalna rzecz w operze, ponieważ to jest, tak jak w greckiej tragedii, jest ogromny chór, społeczeństwo chersońskie, z niego wyłoniona grupa matek, które rozpoczynają swoją podróż, żeby odzyskać dzieci. I z tego jeszcze wyłonione właśnie te protagonistki, trzy bohaterki, których losy śledzimy, ale podróżujemy razem ze wszystkimi i właściwie cała ta churalność tej opery jest niezwykła, bo to jest zbiorowa bohaterka, zbiorowa matka, która dąży do tego, żeby odzyskać dziecko.
3: Opera Matki Chersonia powstała dzięki współpracy twórców z Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Dzieło jest koprodukcją Opery Narodowej i Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV, idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis w Kaliszu, ulica Poznańska 24. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
4: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
5: Więcej na cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
6: No to dzień dobry, czas najwyższy się z Wami przywitać. Karolina Romke z tej strony mikrofonu. 14 października w kalendarzu, kolejny dzień tygodnia, czyli środa, no i Dzień Nauczyciela. Ciekawa jestem, czy jeszcze ciało pedagogiczne świętuje. Dzień Edukacji Narodowej oczywiście. Dziś pewnie sporo było uśmiechu, sporo kwiatów i pewnie słodyczy również, nie tylko w samych życzeniach. No to ja mimo takiej późniejszej pory, bo już 14 minut po 17, też się przyłączam, bo przecież święto nadal trwa. Można uczcić to nawet w późnych godzinach wieczornych. Trzymam za Was mocno kciuki i życzę, żeby cały rok szkolny dla nauczycieli, zarówno dla wszystkich związanych z edukacją i dla samych uczniów, przebiegł jak najbardziej bezboleśnie i miło. No właśnie, dbajcie o siebie. To bardzo ważne.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe

0: Policy of Truth i Depeche Mode do muzyki wrócimy już za kilka chwil. Tymczasem zbliża się godzina 17.30. Czas na wiadomości z waszego regionu. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Najnowocześniejszy oddział geriatryczny w Wielkopolsce powstał w Ostrowie Wielkopolskim. Są pieniądze na rozbudowę przoku w Cekowie, a w sporcie trekking wokół masywu Manastu w Himalajach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Marzenie spełnione, mówi Marek Widenka, szef nowego oddziału geriatrycznego Ostrowskiego Szpitala. W poniedziałek oficjalnie otwarto najnowocześniejszy oddział w Wielkopolsce. Budynek jest już wyposażony, pierwsi pacjenci pojawią się na początku listopada.
3: Wszędzie potrzebne jest takie miejsce, ale w Ostrowie z racji też rozwoju szpitala jak najbardziej. Dowody naukowe pokazują, że tam gdzie jest geriatra i gdzie geriatrzy współpracują z innymi oddziałami, tam rośnie przeżywalność pacjentów, tam ci pacjenci mają mniej powikłań, szybciej wychodzą do domu, także same plusy.
2: Powiedział Marek Widenka oraz 3 rehabilitantki, psycholog, 4 opiekunów medycznych i pielęgniarki. Radości nie kryje również Paweł Rajski, starosta ostrowski.
4: Szczęście i duma. Szczęście, bo po Domu Pomocy Społecznej, który jest najnowocześniejszym domem w Polsce, udało się zrobić kolejny krok w kierunku seniorów. Oddać do użytku nowoczesny oddział geriatryczny. W sumie w ostatnim tylko czasie na rzecz seniorów zainwestowaliśmy 50 milionów złotych. I to jest powód do dumy. Jednocześnie dobrze, że koledzy samorządowcy robią spotkania integracyjne, robią różnego rodzaju festyny, ale kiedy siądzie zdrowie, to po prostu trzeba komfortowych warunków i dobrego leczenia. Dumny jestem również i z tego, że to, co zapowiadaliśmy mieszkańcom powiatu ostrowskiego, że dotrzymaliśmy słowa.
2: Koszt inwestycji to 28 milionów 500 tysięcy złotych. 20 milionów złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Cekowie czeka rozbudowa. Środki na to udało się pozyskać z funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027 w ramach wspólnego projektu, którego beneficjentami będą również gminy Opatówek i Szczytniki.
5: Jest to po

0: dyktowane tym, że od kilku lat funkcjonowania jednak ilość dostarczanych odpadów od mieszkańców nam wzrosła i to prawie o 100% i musieliśmy znaleźć sposób na uzyskanie dofinansowania, żeby ten PSZOK po prostu spełniał oczekiwania naszych mieszkańców. Dobraliśmy sobie partnerów, to jest gmina i miasto Opatówek i gmina Szczytniki. Tam w ramach tego projektu te dwie gminy doposażą sobie istniejące PSZOKi w kontenery, inne rzeczy. My natomiast chcemy ten PSZOK faktycznie zrobić w zupełnie innej logistyce obsługi.
1: Powiedział Radiu Centrum Mariusz Chojnacki, wójt gminy Caków Kolonia. Jak dodaje, dzięki temu uda się ograniczyć koszty związane z transportem oraz pozwoli na większy zakres odzyskiwania odpadów, czyli nadawania im tak zwanego drugiego życia. Grupa Ostrowian pod przewodnictwem Bogusława Wawrzyniaka, w tym młody piłkarz juniorów Centry 1946 Ostrów Samuel Pawełczak, trekking wokół masywu Manastu w Himalajach zakończyła wejściem na przełęcz Larka Pass.
2: Bogusław Wawrzyniak z Gorzyc Wielkich to człowiek wielu sportowych pasji, wśród których szczególne miejsce zajmuje chodzenie po górach, także tych najwyższych. W obecnej sytuacji pogodowej związanej z powodziami w Nepalu dokonaliśmy misji trudnej do zrealizowania, powiedział Radiu Centrum Bogusław Wawrzyniak. Przełęcz Larka to najwyższy i najtrudniejszy punkt na trasie wokół masywu Manaslu w Himalajach w Nepalu. W wyprawie pod przewodnictwem Bogusława Wawrzyniaka brała udział rodzina Pawełczaków, Maciej z synami Natanielem i Samuelem, a także Dariusz Woźniak i Marcin Depczyk. Dumy ze swojego piłkarza Samuela Pawełczaka nie kryje Centra Ostrów, która w mediach społecznościowych pogratulowała odwagi, pasji i konsekwencji w realizowaniu marzeń. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
5: Informacje dla kierowców.
6: Dzień dobry wszystkim, którzy za kółkiem. Ruszamy w trasę po raz kolejny w godzinach popołudniowych, w których ten ruch jest już nieco mniejszy, więc można jechać już nie z takim z roztargnieniem czy też zdenerwowaniem, że trzeba będzie znowu tyle postać, ale pamiętajcie, że są takie miejsca, gdzie jednak może się to jeszcze zdarzyć. Tak jest na drodze krajowej 12, czyli trasa Kalisz Opatówek, zwłaszcza w Zdunach. Pamiętajcie, że także możliwe są objazdy. W Ostrowie Wielkopolskim trwa remont ulicy Wrocławskiej. Tutaj jeszcze długo będzie się działo, a to odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. No i przebudowa drogi krajowej 36 za Ostrową w kierunku Krotoszyna. Tutaj ruch wahadłowy i utrudnienia, więc uważajcie. W Pleszewie z kolei przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. No i droga wojewódzka 470 między Skarszawem a Skrętem do miejscowości Dębę. Tutaj też uważajcie. I odcinek drogi powiatowej gminie Blizanów zamknięty. Tu również spotkacie drogowców.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
6: Kierowcy, którzy wjadą na przejazd kolejowy mimo zamkniętych rogatek, czerwonego światła lub braku miejsca do kontynuowania jazdy, będą musieli liczyć się z utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Senat przyjął bez poprawek nowelizację, a ustawa teraz trafia do prezydenta.

0: Reklama. Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Liskalisz, ulica Łódzka 71. Bagażnik rowerowy na hak holowniczy tylko za 649 zł zamiast 999? Tylko teraz, tylko w multimarkecie Jula do minus 60%. Zapraszamy już dzisiaj do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej.
1: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

0: Ogłoszenie.
1: Radio Centrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko dziennikarz, reporter, umowa o pracę, więcej na www.rc.fm i na profilu Radia Centrum na Facebooku.
0: Ogłoszenie.
1: 14 minut do godziny 18. Training Man to Gary Halliwell. Zerkam, czy pada za moim radiowym oknem. Tu nie widzę, ale będą takie regiony, gdzie trochę pokropi. No w końcu jesień, w końcu październik, więc warto jest mieć parasol odświeżony i gdzieś blisko siebie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kolejne wiadomości z kraju i ze świata przed nami już za moment. MSWiA rozważa zastąpienie adresu zameldowania adresem zamieszkania. Takie kwestie związane z przepisami, ale także powiemy o światowej premierze najnowej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Szczegóły w wiadomościach już o godzinie 18.
2: Reklama.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
6: Adrian Matuszkiewicz,
7: Arkadiusz Mareniec.
8: Aurelis, znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
9: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
8: Aurelis-znicze.pl.
10: Pasja, talent, miłość do jazzu.
11: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszym Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
12: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
11: Bilety w kasie centrum i online.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Lepiej nie będzie. Jutro też przygotujcie się na przelotne opady deszczu. Zachmurzenie od samego rana umiarkowane. No i rano rześko i to bardzo, bo 5 stopni jedynie zobaczymy na naszych termometrach. Maksymalnie w południowej Wielkopolsce. No będzie tutaj całkiem nieźle, bo 14-15 i tego słońca trochę więcej również zobaczymy od rana. Także na barometrach 1028 hektopaskali. Warunki BMTO będą korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: GUS podał dane o inflacji we wrześniu. MSWiA rozważa zastąpienie adresu zameldowania adresem zamieszkania. Minister obrony zapowiada utworzenie dron Legionu. Miriam Lipińska. Ceny we wrześniu rosły jednak szybciej. Jak podał GUS, wrześniowa inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w skali roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. W październiku sytuacja łagodzi powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
4: Jednak wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku. A w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
3: Przewiduje Marek Rozkrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. A skoro o paliwach była mowa, to jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz, benzyny 98 7,83, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że z tankowaniem benzyn warto wstrzymać się do jutra, a diesla lepiej zatankować dziś, bo jutro będzie trochę droższy. Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania. Nad taką zmianą w sprawie danych o miejscu pobytu zastanawia się MSWiA, bo wiele osób nie mieszka pod adresem, pod którym są zameldowane. Rozwiązanie miałoby ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji urzędowej, sądowej czy podatkowej pod nieaktualne adresy. Obecnie pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach miałby to być adres zamieszkania.
5: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawdzeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
3: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort podkreśla, że na razie dopiero analizuje efekty takiego rozwiązania i nie podaje żadnych terminów wprowadzenia ewentualnych zmian.

0: Minister obrony zapowiada powołanie dron Legionu. Formacja nie będzie skupiać żołnierzy, a cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że mają to być osoby po przeszkoleniu dronowym, mające odpowiednie certyfikaty, które będą którzy zakończą szkolenie egzaminem w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że już teraz w Polsce jest ponad 560 tysięcy certyfikowanych operatorów dronów. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką właśnie rozpoczyna się we wrocławskiej Hali Stulecia. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w swoim pierwszym w historii meczu w tym turnieju pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1. Z kolei Maja Chwalińska wprawdzie przegrała pierwszego seta z Czeszką Marii Bołuszkową 1-6, ale dwie kolejne partie wygrała po 6-1. Świątek o ćwierćfinał zagra z Ashlyn Krüger, a Chwalińska z inną z Amerykanek Iwą Jowicz. Nasza finalistka tegorocznego Roland Garros zakończyła już za to udział w turnieju deblowym Wuhan. Chwalińska, grając w parze z Czeszką Nikolą Bartunkową, odpadły w pierwszej rundzie. Przegrały z Estonką Ingrid Nell i Meksykanką Julianą Olmos 6-3, 1-6, 7-10. A w Wuhan doszło też dziś do dużej niespodzianki. W drugiej rundzie odpadła była liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka. Białorusinka przegrała z Amerykanką Anli 6-3, 4-6, 6-7. Piłkarze azerskiego Sabah Baku odnieśli pierwsze historyczne zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Debiutujący w rozgrywkach zespół Tymoteusza Puchacza pokonał przed własną publicznością 2-0 Slawię Praga, w której grają Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. A dziś kolejne 9 spotkań Champions League. Najciekawiej zapowiada się spotkanie Manchesteru City z triumfatorami dwóch poprzednich edycji Ligi Mistrzów, czyli PSG. Błażej Kulesza.
2: Angielski zespół jest głównym bohaterem głośnego skandalu związanego z naruszeniem zasad finansowych. Klubowi grozi od grzywny po pozbawienie tytułów, a nawet spadek do niższej ligi. Na boisku jednak piłkarze z Manchesteru wygrywają wszystko. Wokół wielkich klubów narastają emocje i tak jest w przypadku Manchesteru City, ale uważam, że to, co robią na boisku, jest po prostu niesamowite. Komplementował rywali trener paryżan Luis Enrique. Na europejskich boiskach dziś zobaczymy także Polaków. Szczególną uwagę kibiców przyciągnie FC Porto, bo tam trio Bednarek, Kiwior i Pietuszewski. Portugalski zespół zmierzy się na wyjeździe z Realem Betis.
1: A pierwsze mecze dnia już o 18.45. Feyenoord zagra z Como, a Last Cleans z Liverpoolem.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 5,5 minuty po godzinie 18.00.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.

0: Ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
1: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
0: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
1: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
0: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
2: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich Ćwybór mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Reklama.

zdarzyło złożyć życzeń, to pamiętajcie o nich. Imieniny 14 października ma Alan, Bernard, Dominik, Dzierżymir, proszę, jakie imię, takie idealnie na dyktant ortograficzne. Fortunat, Gaja, Gajusz, Gaudencjusz, Gaudenty, Kalikst i Małgorzata. Dla was wszystkich ode mnie także wszystkiego co najlepsze, no i oczywiście upominek muzyczny. A propos gwiazd, Julia Wieniawa.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Dałabym ci, dała. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
0: Reklama.

0: Radio Central 106.4 FM.
1: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Do polskiego grania Interko wrócimy już za kilka chwil. Minęła godzina 18.30. Wiadomości Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Umowa na przebudowę drogi między Racławicami a Rentą w powiecie ostrzeszowskim podpisana. Zamiast sporu mediacje. Powiemy też o przyszłości młodego zawodnika Terze Dostrowi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Już niedługo mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego pojadą zmodernizowaną drogą. Władze powiatu ostrzeszowskiego właśnie podpisały umowę z wykonawcą na przebudowę drogi między miejscowościami Racławice i Renta. Będzie to część większego zadania. Chodzi o przebudowę drogi powiatowej łączącej Racławice i Kraszewice. Odcinek drogi, który będzie remontowany w pierwszym etapie, liczy niemalże kilometr. Pierwszy etap przebudowy ma być gotowy do końca listopada. Wartość całej inwestycji wyniesie nieco ponad 1 400 000 zł, z czego subwencje Ministerstwa Infrastruktury to niespełna 780 000 zł, a reszta to wkład własny powiatu i gminy Kraszewice.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Jutro obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji, a w dniach od 12 do 16 października Tydzień Mediacji, który organizuje w Kaliszu Sąd Okręgowy we współpracy z Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Mieszkańcy mogą skorzystać z otwartych dyżurów mediatorów.
3: W ramach tych dyżurów udzielamy wszelkich informacji na temat instytucji mediacji oraz będziemy rozwiewać wszelkie wątpliwości osób chętnych, tak, do zapoznania się z mediacją, które chciałby skorzystać z tego typu pomocy. Coraz bardziej popularna już od lat jest mediacja sądowa, czyli kiedy strony są kierowane już w toku postępowania sądowego właśnie do mediacji, do mediatora, celem wypracowania porozumienia, tak, bo jakby na tym polega mediacja, że jest to najkrótsza droga do tego, żeby dojść do kompromisu. Nie mamy tutaj osób przegranych.
2: Powiedziała Radio Centrum adwokat Agnieszka Białek-Gaweł, mediatorka. Harmonogram dyżurów podczas tygodnia mediacji znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Choć zakończony sezon 2026 nie był wymarzony dla Pawła Sitka, to junior Terze Dostrowi jest wciąż w kręgu zainteresowań klubów z PGE Ekstraligi. Młody zawodnik, który za niespełna miesiąc skończy 18 rok życia, jest nadal żużlowcem ostrowskiego klubu, co potwierdza Radio Centrum prezes Waldemar Górski, mówiący także o odmładzaniu kadry.
4: Trzeba mieć szczęścia w tym doborze, bo to forma jest, nie ma i tak to gdzieś tam się pokazuje, ale na pewno trzeba iść w kierunku młodości. Paweł ma kontrakt ważny do końca wieku juniora. Na tą chwilę jest zawodnikiem Ostrowi i nic się nie zmieni. Dawid Skrzypiński będzie też mógł jeździć jako junior, jest sam Rudowicz. Kolejni będą zdawać licencję na 500. Nie będą jeszcze uprawnieni do startu ulicy, ale parę znowu licencji w przyszłym roku zdamy.
2: Dodajmy, że w tym sezonie kilku juniorów ostrowskiego klubu zakończyło przygodę z żużlem. Najpierw Tobiasz Potasznik, a później Gracjan Szostak i Franciszek Dymowski. Nie wiadomo, czy jazdę kontynuować będzie Filip Seniuk.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Osuszacz powietrza sterowany aplikacją za jedyne 449 zł zamiast 799 zł. Tylko teraz, tylko w Multimarkecie Jula do minus 60%. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
0: Reklama.

14 minut pozostało do godziny 19. W kwestii związanej z tym, co w podróżach, to zawsze wam przemycę jakieś newsy. No i mam dla was kolejne. Wiecie teraz, że można wyłapać bardzo przyjemne ceny lotów i to w dwie strony, zwłaszcza w tematy włoskie. Jeżeli byście mieli ochotę zwiedzić Rzym, kiedy już nie ma takich tłumów, chociaż ba, Rzym i tłumy to chyba jednak niemal cały czas. No ale powiedzmy, że teraz niektórym jest trochę zimniej, trochę im za bardzo pada na głowę, więc jeżeli byście chcieli odwiedzić Rzym zimą, w lutym dokładnie, to bardzo proszę, od lutego Rzym ogrodzi Nieckę bramkami i każdy, kto mieszka w mieście, będzie płacił za to, żeby podejść do fontanny di Trevi. Żeby wrzucić pieniążek, trzeba ten pieniążek najpierw wrzucić w inne miejsce, bo zapłacić 2 euro dokładnie, niby niedużo, ale tam się pewnie uzbiera. Więc jak macie jakieś życzenie, które czeka na spełnienie, ale tylko rzucając właśnie pieniądz do słynnej rzymskiej fontanny, no to trzeba będzie zabrać ze sobą nieco więcej. No cóż, ma to być też pomoc w kwestii później związanej z zabytkami, z renowacją. Zawsze się coś uzbiera. Więc pamiętajcie, żeby w drodze do jakiegoś kraju sprawdzić, jak się zmieniły przepisy i za co jednak turysta będzie musiał zajrzeć do portfelu nieco głębiej.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kolejne wiadomości z kraju i ze świata już za kilka chwil, a w nich wracamy do tematu środowisk kobiecych, które znów chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę. Konkrety o tym i nie tylko w wiadomościach o 19.
2: Reklama.
3: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup i suszenie kukurydzy mokrej oraz przechowywanie kukurydzy suchej. Możliwość odbioru z pola. Agrito to pola wielka, Gajowa 18. Skup całodobowy. Telefon 690 308 358. Agrito. Sławoszowice koło Milcza. Telefon 509 440 443.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Wracam do Was z informacją a propos jutrzejszej pogody. Pamiętajcie, że jutro od samego rana będzie rzeźko, bo tak w okolicach 5 stopni. W ciągu dnia maksymalnie 14-15 pojawi się trochę więcej słońca. Wiatr nie będzie wiał mocno. Nic Wam głowy nie urwie. Warunki biometeo korzystne od rana na barometrach 1028 hektopaskali. Większość dnia ciśnienie będzie stabilne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 19.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Pracownicy szpitala w Sanoku nie przerywają głodówki, rozmowy bez przełomu. Chaos w Trybunale Konstytucyjnym po ślubowaniu nowego sędziego. Środowiska kobiece chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę. Chodzi o aborcję. Miriam Lipińska. Nadal bez porozumienia między dyrekcją szpitala w Sanoku a załogą, która niemal od tygodnia prowadzi protest głodowy w placówce. Dzisiejsze spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy, dyrekcja i starostwo, nie przyniosło żadnych efektów. Protestujący domagają się jednego – usunięcia ze stanowiska obecnej dyrektorki szpitala. Główny zarzut wobec niej to brak komunikacji w sprawie prowadzonej w szpitalu restrukturyzacji. Dzisiejsze trwające ponad 8 godzin trójstronne spotkanie nie przyniosło jednak przełomu. Dyrektorka zostaje, mówi starosta Robert Pieszczoch.
4: No, na dzisiaj nie widzimy żadnych podstaw do tego, aby odwołać panią dyrektor. My mamy pierwsze efekty tej restrukturyzacji, widzimy pierwsze wyniki finansowe, które się polepszyły i to w ciągu miesiąca.
3: Dokładnie za tydzień w Sanoku odbędzie się pikieta pielęgniarek. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Berek złożył dziś ślubowanie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, bo Karol Nawrocki był nieobecny na uroczystości. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, bo prezydent nie uznaje dzisiejszego ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier Donald Tusk.
5: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. I dlatego z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
3: Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego trwa protest środowisk prawicowych przeciwnych ślubowaniu Macieja Berka jako sędziego. A późnym popołudniem do Trybunału przyjechał prezydent, by, jak poinformował szef jego kancelarii, spotkać się z obecnymi tam sędziami. Szykują się też proaborcyjne protesty. Kilka dni temu minęło 10 lat od czarnych protestów, które przechodziły przez polskie miasta po tym, jak Trybunał Julii Przyłębskiej zakazał przerywania ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu. Koalicja rządząca obiecywała przed wyborami poluzowanie prawa aborcyjnego, ale jak na razie zmiany, nad którymi trwają prace, dotyczą jedynie przewrócenia stanu sprzed feralnego wyroku Trybunału. Nie o to walczymy, mówi Agnieszka Czeredecka ze Strajku Kobiet.
6: To jest powrót do zakazu z 1993 roku, bo my na to nie mówimy kompromis, mówimy, to był zakaz już w zasadzie. I tu się tak nic nie zmienia, to znaczy koalicja obiecywała nam legalną aborcję, darmową, bezpieczną i tego oczekujemy, a nie powrotu do zakazu z 93 roku.
3: Dlatego 22 października kobiety chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę w sprawie aborcji. Demonstracje odbędą się w 24 miastach. Dziś Dzień Nauczyciela i okazja do życzeń i podziękowań, a jak się okazuje, te ostatnie zdarzają się rzadko. Z raportu Szkoła do Życia o nauczycielach wynika, że 75% Polaków przyznało, że miało nauczyciela, który pozytywnie na nich wpłynął, ale tylko 23% mu o tym powiedziało.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału. W polskim meczu Świątek wygrała z Magdaleną Fręch 6-2, 6-1, a Chwalińska odwróciła losy w spotkaniu z Czeszką Marii Bołuskową. Błażej Kulesza.
8: Początek polsko-polskiego starcia należał do Fręch. Gdy prowadziła 2-0 i miała 3 breakpointy, Świątek zaczęła grę na swoim poziomie, wygrywając aż 10 gemów z rzędu.
9: We know each other pretty well, so...
8: Znamy się naprawdę dobrze. Wiem, że potrafi odegrać każdą piłkę, używając siły przeciwniczki. Nie chciałam ryzykować, ale grać spójnie i jestem szczęśliwa, że to zrobiłam. Mówiła Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla WTA. Polka wciąż ma jeszcze nadzieję, by pojawić się w WTA Finals. Szalony mecz zagrała za to Maja Chwalińska, każdą partię kończąc wynikiem 6-1. Mimo że pierwszy set zapisała na swoje konto i rywalka czeszka Marii Błuskowa, to w dwóch pozostałych partiach górą była już Polka. Spotkania 1/8 finału Świątek i Chwalińska rozegrają jutro.
7: Chwalińska o ćwierćfinał zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, zasiga Świątek z inną z Amerykanek Ashlyn Krüger. Gal Monfils oficjalnie zakończył zawodową karierę 5 października, potwierdziła dziś Międzynarodowa Agencja do Spraw Integralności Tenisa. 40-letni Francuz, były 6 zawodnik rankingu ATP, nie zagra więc tak jak wcześniej planował ani w turnieju w Lyonie, ani w turnieju w rodzinnym Paryżu na początku listopada. To dlatego, że po złożeniu wniosku umieszczenie go na liście wycofanych tenisistów stracił prawo do udziału w turniejach na co najmniej 6 miesięcy. Monfils ostatni oficjalny mecz rozegrał we wrześniu w drugiej rundzie US Open. Obie polskie drużyny w kolarstwie torowym nie przeszły eliminacji i zakończyły już start w rozpoczętych dziś w Szanghaju Mistrzostwach Świata. Sprinterki były 9, a ich koleżanki w wyścigu na 4 km na dochodzenie zajęły dopiero 15 miejsce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Wracamy do muzyki na 106.4, 6 minut po godzinie 19:00. Robbie Williams i kawałek Feel już teraz.

0: Reklama.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
4: Adrian Matuszkiewicz,
2: Arkadiusz Mareniec.
5: Uwaga dykarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: No i będzie się działo w najbliższą sobotę. Jeżeli lubicie sporty i to takie naprawdę bliskiego kontaktu, to musicie się udać na majkowskie Wembley, bo tam reprezentacja Polski Rugby League zmierzy się z Czechami. A co najważniejsze, przed kaliską publicznością zaprezentują się także zawodnicy, którzy na co

0: Dzień występują w Husarii Kalisz Mateusz Kłosiński i Cyprian Kuczyński. Będzie wielu doświadczonych zawodników, będzie sporo sportowych emocji, więc bardzo proszę, mam nadzieję, że wpadniecie. Gospodarze liczą na to, że ten doping kibiców będzie naprawdę żywiołowy, zawsze potrzebny i mile widziany, tym bardziej, że wstęp na majkowskie Wembley jest wolny, czyli za darmo można pokibicować i obejrzeć, jak wyglądają właśnie takie rozgrywki rugby. Początek sobotniego meczu o godzinie 18:00, pamiętajcie, najbliższa sobota to 17 października, godzina 18, majkowskie Wembley. Tam reprezentacja polskiej rugby league zmierzy się z Czechami, a szczegóły znajdziecie także w naszej internetowej gazecie.
1: www.rc.fm

0: Minęła 19.30, czas na kolejne wiadomości z Waszej okolicy. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zarzuty dla kolejnego z prezesów zarządu jednej z ostrowskich spółek. W Malanowie powstaje magazyn na potrzeby ochrony ludności, a w sporcie zwycięstwo szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ponad 2 promile alkoholu, dożywotni zakaz prowadzenia i podejrzenie podpaleń. 50-latek z gminy Sieroszewice został zatrzymany w Boczkowie. Mężczyzna jest podejrzewany o podpalenie 2 ciężarówek i Skody oraz uszkodzenie budynku. Straty przekraczają 130 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kolejny prezes zarządu jednej z ostrowskich spółek usłyszał zarzuty, jak informuje w komunikacie rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meller. Zarzuty usłyszał 49-letni ostrowianin. Chodzi o przywłaszczenie powierzonego mienia.
3: Z ustaleń prokuratury wynika, że 49-letni mężczyzna, pełniąc funkcję prezesa jednej ze spółek w okresie od 9 stycznia do 19 lutego 2025 roku na terenie Polski oraz w innych miejscowościach w Europie, miał przywłaszczyć powierzone mu mienie o łącznej wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych. Podejrzany, dysponując dostępem do rachunku bankowego spółki i posługując się służbową kartą płatniczą, miał dokonywać w czasie urlopu płatności, które, jak ustalono w toku postępowania, nie pozostawały w związku z realizacją zadań na rzecz spółki, informuje Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Za ten czyn podejrzanemu grozi kara do 5 lat więzienia. Śledztwo jest w toku. Ze względu na dobro postępowania prokuratura nie podaje szczegółowych informacji. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Centrum, chodzi o prezesa zarządu Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego. Sprawa ma związek z wcześniejszymi zarzutami dotyczącymi organizacji przetargów na prace remontowo-budowlane w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, w której prezesem zarządu był 59-letni ostrowianin. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W Malanowie obok świetlicy wiejskiej powstaje magazyn na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Roboty już ruszyły. Ich koniec przewidziano na koniec listopada. Budynek garażowo-gospodarczy o powierzchni niemal 230 m2 będzie składać się z 2 kondygnacji. Murowany obiekt będzie przylegać bezpośrednio do świetlicy wiejskiej i będzie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje. Koszt inwestycji to niemal 1 350 000 zł, z czego prawie 1 320 000 zł pochodzi z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Cenne wyjazdowe zwycięstwo szczypiornistów Netland MKS-u Kalisz w wyjazdowym starciu ze Śląskiem Wrocław 33-28. Kaliszanie lepiej weszli w ten mecz i po 10 minutach prowadzili 5 bramkami. Później spotkanie nieco się wyrównało, ale na przerwę MKS schodził z 3-bramkową przewagą 16-13. W drugiej odsłonie mecz znów się wyrównał, a gospodarze byli nawet blisko remisu. Końcówka należała jednak do przyjezdnych, którzy odskoczyli rywalom.
4: Życzylibyśmy sobie, że gdy już wychodzimy na kilkubramkowe prowadzenie na początku, to już raczej się go trzymamy, bo sami sobie niepotrzebnie trochę nerwówki zrobiliśmy gdzieś tam pod koniec pierwszej połowy i na początku drugiej. Ale najważniejsze 3 punkty ciężkiego terenu. Wiedzieliśmy, że Śląsk łatwo się tutaj nie podda. Wywalczyli tutaj remis z Opolem, do przerwy w Gdańsku remisowali, także na pewno już nie jest ta sama drużyna, co 2 lata temu występowała w Superlidze, tylko naprawdę jest o wiele cięższym teraz przeciwnikiem. I tak jak powiedziałem, najważniejsze są 3 punkty, ale życzylibyśmy sobie, żebyśmy grali równo cały mecz, a nie że falami.
2: Powiedział Radio Centrum Mateusz Habior, MVP spotkania, autor 10 bramek dla Netland MKS-u Kalisz. Po rozegraniu 6 spotkań Kaliszanie zajmują 7 lokatę w Lotto Superlidze Mężczyzn. W następnej kolejce 21 października przed własną publicznością podejmą 3 w tabeli Chrobrego Głogów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV, idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis w Kaliszu, ulica Poznańska 24. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: A na takie wydarzenie, które przywiedzie na myśl stare czasy, kiedy się przesiadywało w babcinej kuchni, bo będzie to temat i spotkanie tematu właściwie makaki kuchenne, czyli urok minionego stulecia. A wiem, że są tacy, którzy makaki jeszcze posiadają. I makak to nie chodzi absolutnie o tą małpkę, tylko zupełnie coś innego. Coś, co zdobi, co jest związane z haftem ludowym. No i właśnie będzie to spotkanie z Magdaleną Wieczorek, czyli pasjonatką i ekspertką haftu ludowego południowej Wielkopolski. A jak wiemy, każdy region ma także swój charakter haftowania, swoje metody, więc myślę, że też warto wpaść, żeby się trochę doedukować, bo przecież to także nasza historia. A to wydarzenie 15, szczegóły tego wydarzenia również w naszej internetowej gazecie.
0: www.rc.fm

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Otóż, skoro październik, to październikowa pogoda, chociaż jeszcze nie ta najgorsza, bo jeszcze bez żadnych ulew, a do tego jeszcze zobaczymy nieco słońca. Jutro w południowej Wielkopolsce maksymalnie do 15 stopni. Od samego rana bardzo rześko, bo w okolicach 5-6. W ciągu dnia również wiatr będzie wiał z zachodu umiarkowanie, a na barometrach zobaczymy 1028 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Idą duże zmiany w sposobie alarmowania o zagrożeniu. Inflacja we wrześniu wyższa od prognoz GUS-u. Prezydent odwołuje jutrzejszą wizytę w Słowenii przez chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego. Miriam Lipińska. Telefon komórkowy jak syrena alarmowa w sytuacji zagrożenia, nawet jeśli będzie wyciszony, zacznie wyć, wibrować i wysyłać informacje. Szef MSWiA podpisał dziś z operatorami komórkowymi porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce tzw. cell broadcast.
5: Pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy.
4: Mówi minister Marcin Kierwiński. Rozwiązanie ma zacząć działać po wakacjach przyszłego roku. Mamy w Polsce wyższą inflację niż prognozował wcześniej Główny Urząd Statystyczny. We wrześniu wyniosła ona 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji napędziły przede wszystkim rekordowe ceny paliw, bo był to miesiąc bez programu CPN, ale też rosnące opłaty za wodę, gaz i prąd. Mam nadzieję, że to nie będzie się przekładało na inne ceny, mówi profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
6: To, co trochę niebezpieczne, to, że wchodzimy za chwilę też w okres ten przedświąteczny, w którym tradycyjnie sprzedaż rośnie i inflacja także może poszybować. Ja jednak jestem umiarkowanym optymistą i myślę, że ta inflacja na koniec roku nie przewyższy 4% i trzymam za to kciuki.
4: We wrześniu tańsze były natomiast warzywa, mięso drobiowe i masło. Z powodu napiętej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego prezydent zmienia plany. Jak poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki odwoła zaplanowaną na jutro wizytę w Słowenii. Dziś rano Maciej Berek, kolejny wybrany w tej kadencji Sejmu sędzia Trybunału Konstytucyjnego, złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta, bo Karola Nawrockiego nie było na uroczystości, po czym pojechał do siedziby Trybunału. Jego prezes Bogdan Święczkowski nie dopuścił jednak Macieja Berka do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania. Parlament Europejski odrzucił sprzeciw wobec zakazu używania śrutu ołowianego. To dobra informacja dla przyrody, czyli dla nas wszystkich, komentują eksperci. Tylko w Polsce do środowiska trafia za sprawą myśliwych kilkaset ton ołowiu, wylicza Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
7: Ze śrutem jest taki problem, że te śruciny są na tyle drobne, że nie jesteśmy w stanie ich posprzątać, nie jesteśmy w stanie wyzbierać takich śrucin po polowaniu.
4: Zakaz używania ołowianej amunicji wszędzie poza zamkniętymi strzelnicami wejdzie jednak w życie dopiero za 7 lat. To czas dla producentów broni i amunicji na dostosowanie się do nowych przepisów. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Placem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
2: No to startujemy z graniem po polsku, z graniem, które znacie bardzo dobrze. Na przestrzeni wielu dekad będziemy grać tak, jak lubicie. 4 minuty po godzinie 20 zaczyna formacja Łzy. Oczy szeroko zamknięte, w kolejce Zalia i kawałek Raj. I będzie także o miłości od pierwszego wejrzenia. Spojrzenia właściwie od Manam.

0: Reklama.
1: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV, idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis w Kaliszu, ulica Poznańska 24. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

Jesień, jesień, złota polska jesień, ta... Jesień, jesień, złota polska jesień, ta już troszeczkę za nami, teraz przed nami ten...

0: Rodzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz, po polsku.
1: 26 minut po godzinie 20 i wracam do grania po polsku. Cała godzina z takim graniem, więc bardzo proszę, jest i kombi nie może zabraknąć, bo przecież, jak to mówią, gra i trąbi zespół kombi. No i teraz trochę spokojniej, bo to jest kawałek pokolenie. Mam dla was jeszcze kilka bardzo przyjemnych rzeczy, chociażby Anitę Lipnicką, która śpiewa o pięknej i o rycerzu. Dajcie znać, jak wasz wieczór, numer telefonu znacie.

Mam tutaj sobie tak gra ze spokojem, powolutku. W kwestii tego, co po polsku, to pamiętajcie, że na pierwszym miejscu radiowej listy przebojów nadal kawałek po polsku Artura Rojka, Mira Fiori, ale już teraz nie będę zwalniać tempa, co byście o tej godzinie nie posnęli, 22 minuty do 21, więc czas trochę przyspieszyć dla fanów dwóch kółek i mam na myśli tutaj rowery. Więc śmiało mogę zadedykować tym, którzy na rowerach jeżdżą przez długi czas ekonomicznie i do tego jeszcze całorocznie i dla zdrowia. Bardzo proszę, dla Was korba i biały rower.

0: Tu wiosna z Paliną oddycha, a tu czuć już, że niektórzy grzeją. Oj, czuć niestety. 10 minut pozostało do godziny 21.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: No to sprawdźmy, co w najbliższych wiadomościach. Meldunki, czy odejdą do lamusa? To już za chwilę mają pojawić się zmiany. Sprawdzimy też, czy jest szansa na większe obniżki cen na stacjach paliw. To interesuje najbardziej. Szczegóły już o godzinie 21. Tymczasem coś dla tych, którzy lubią pośpiewać, którzy mają sentyment do takiej właśnie muzyki. Sztywny Palazji, wieża radości, wieża samotności.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jak będzie wyglądał czwartek? Od samego rana rzeźko, bo w okolicach 6 stopni. Później pojawi się nieco więcej słońca i we wczesnych godzinach popołudniowych zobaczymy 14 do 15 i być może w słońcu nieco więcej. Od rana wiatr z zachodu słaby, 6 km na godzinę i w ciągu dnia niewiele przyspieszy. Rano na barometrach 1028 hektopaskali. Ciśnienie przez większą część dnia będzie stabilne, biomet korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 21.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Areszt dla podejrzanego o plany zamachu na premiera. Meldunki mogą odejść do lamusa, MSW rozważa zmiany. Sprawdzimy też, czy jest szansa na większe obniżki cen na stacjach paliw. Miriam Lipieńska. Jest dwumiesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON. Wczoraj Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu do 15 lat więzienia. Prezydent Karol Nawrocki odwołał jutrzejszą wizytę w Słowenii. Jak wyjaśnił szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, jest to związane z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent odwiedził po południu Trybunał, by osobiście wysłuchać relacji na temat dzisiejszych, jak mówi Bogucki, bezprecedensowych wydarzeń.
4: Władza wykonawcza używa siły, używa służb, żeby wywierać bezprawny nacisk na niezawisłych, niezależnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy podlegają tylko konstytucji.
3: Bo jak tłumaczył Bogucki, wszystko to działo się w momencie, gdy Trybunał ma zająć się rozstrzygnięciem sporu między prezydentem a Sejmem w sprawie sędziów. Szef Kancelarii Prezydenta podkreślił, że prezydent nie odmówił zaprzysiężenia Macieja Berka ani czworga wcześniej wybranych przez Sejm sędziów. W przypadku Berka trwa jednak wyjaśnianie wątpliwości, czy spełnia on warunki formalne. Chodzi o minimum 10-letni czas wykonywania zawodu radcy prawnego. Sam Maciej Berek podkreśla, że jest wpisany na listę radców prawnych od 2001 roku. Adres zameldowania może przestać być podstawową informacją o miejscu pobytu obywatela w państwowych rejestrach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozważa urealnienie przepisów i zastąpienie go adresem zamieszkania. Zmiana miałaby ułatwić załatwianie spraw urzędowych. Szymon Kępka.
5: Dziś adres zameldowania nie zawsze pokrywa się z miejscem, w którym rzeczywiście mieszkamy. To może powodować problemy m.in. przy skutecznym doręczaniu urzędowej korespondencji, czy ustalaniu faktycznej liczby mieszkańców danej gminy, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć,
5: a po zmianach ma to być adres zamieszkania.
6: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
5: Resort podkreśla jednak, że prace są dopiero na etapie analiz.
3: Benzyna z 7 z przodu, diesel z 8 to już niemal standard. Ceny paliw, mimo programu CPN, choć już nierekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
7: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
3: Mówią kierowcy, a według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie. Będą natomiast podwyżki, a jutro podrożeje nieznacznie olej napędowy. Będzie kosztować maksymalnie 8 zł i 5 groszy. Potanieją natomiast benzyny. 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, a benzyna 98, 7,83 za litr. Resort energii podkreśla, że mimo wszystko ceny paliw w Polsce należą do najniższych w Europie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: To zaczynamy ten wieczór, wieczorową porą, 3,5 minuty po godzinie 21. Pierwszy kawałek The Age of the Understatement, co formacja The Last Shadow Puppets.

Jak tam wasz wieczór? Czy dobrze nastrojony? Mam nadzieję, że jak najbardziej tak. No i ja też będę w takim kierunku szła, żeby was nastrajać jak najprzyjemniej. Trochę będzie się działo. Środa. Nie wiem jak tam u was, ale ja mam wrażenie, że ten tydzień jakoś tak troszeczkę zwolnił. Są tacy, którzy już trochę ospali, a niektórzy już by najchętniej zapadli w jakiś sen zimowy, ale spokojnie. Jeszcze do zimy mamy kawałek, jeszcze się nacieszmy jesienią. Niektórzy lubią, jak jest taka mroczna. Nie, ale co prawda w tych kwestiach związanych jeszcze z jesienią, tą złotą polską kolorową, to jeszcze dacie radę, bo jeszcze jej trochę będzie, więc myślę, że jak słońce nieco zaświeci, to też będzie przyjemnie. Zerkam na święta, jakie w najbliższym czasie. Co jeszcze można poświętować? Jutro Światowy Dzień Mycia Rąk, tak o tym wam już mówiłam, dla tych, którzy no, może mają za krótką pamięć i zapominają, a może by tak poświęcić swoim dłoniom trochę więcej czasu, może jakaś parafinka na dłonie, jakiś ładny krem. Przecież cały czas ich używamy, a nie zawsze dbamy o nie wystarczająco, więc można sobie w tym dniu zrobić po prostu takie święto. 16 w piątek, dzień szefa przypada, jakby ktoś miał ochotę, to bardzo proszę, do szefa można z bukietem warzyw i owoców, bo w tym samym dniu Światowy Dzień Owoców, Warzyw, no chyba, że jakiś pyszny bochanek warzyw, no chyba, że jakiś pyszny bochanek chleba, bo Światowy Dzień Chleba też przypada na ten dzień, no do tego

0: 26 minut do godziny 22. Jak ten czas leci, mam nadzieję, że spędzacie go przyjemnie. Właśnie z tym wieczorem, dobrze nastrojonym i z muzyką na 106,4. Mam dla was kawałek, który osobiście bardzo lubię. To jest takie zestawienie amerykańskich piosenkarzy w postaci Justina Timberlake'a, a razem z nim śpiewa Chris Stapleton, czyli ten w kapeluszu, w kowbojkach, który też potrafi nieźle zagrać na gitarze. No i kawałek, który mam dla was, to Say Something. Znacie go doskonale. Album Man of the Woods, czyli Człowiek z lasu, na rok 2018.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: I będzie się działo w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy ulicy Łazienna 6 już wkrótce, bo w najbliższy weekend, czyli w sobotę i w niedzielę, czyli 17 i 18 października. W sobotę od godziny 18, a w niedzielę od 17. Przed nami kolejny 18 już Festiwal Kultur Europy. Tym razem będzie to Irlandia, więc tu zostaniecie zabrani w podróż po różnych zakątkach i będzie wam przybliżona kultura, tradycje i wyjątkowa atmosfera właśnie Irlandii, tej zielonej części wyspy, którą wielu tak uwielbia, a przecież Irlandia z Polską tyle wspólnego ponoć. Uwielbiamy tam czasami spędzać czas, a świętujemy irlandzkie święta również tutaj. No i dla wszystkich gości koncert i do tego projekcja filmu Cicha dziewczyna. Wstęp jest wolny, obowiązują wejściówki, które możecie odebrać w kasie centrum w godzinach otwarcia kasy. Pamiętajcie, najbliższy weekend, irlandzka podróż już w Centrum Kultury i Sztuki.

0: Ogłoszenie.
1: Radio Centrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko dziennikarz, reporter, umowa o pracę, więcej na www.rc.fm i profilu Radia Centrum na Facebooku.
0: Ogłoszenie.
1: Już za kilka chwil kolejne wiadomości z kraju i ze świata.

0: projekcie Model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro maksymalnie w ciągu dnia w naszym regionie w okolicach 15-14 stopni. Będzie trochę więcej słońca, tylko miejscami niewielkie opady, ale w ciągu dnia raczej słonecznie. Od rana rześkie 6, ale myślę, że słońcem się nacieszycie. Od rana wiatr z zachodu słaby, później delikatnie przyspieszy i zmieni kierunek. Ciśnienie będzie stabilne, a biomet korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 22.

0: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
1: Przed Trybunałem Konstytucyjnym szykuje się rewolucja w powiadomianiu o zagrożeniach. MON zapowiada powstanie dron Legionu. Miriam Lipińska. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dziś przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej z policją. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w tej sprawie. O podjęcie czynności przez śledczych zwrócił się także minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Podpisałem pismo do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy pan Wąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
1: Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
3: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
1: MSWiA podpisało dziś z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast. Docelowo ma on służyć do opowiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla Marcina N., dyrektora prywatnego ZOO w Łącznej. Zakończyły się przesłuchania wszystkich 5 zatrzymanych w sprawie podejrzenia znęcania się nad zwierzętami, a na terenie ogrodu od wczoraj trwa akcja służb i wywożenie zwierząt. Prokuratura w Świdnicy zarzuca podejrzanym m.in. doprowadzenie do niedożywienia, chorób, a nawet śmierci części zwierząt. Wszyscy zatrzymani złożyli obszerne wyjaśnienia, mówi pełnomocnik właścicieli ZOO, mecenas Łukasz Opaliński.
4: Mogę powiedzieć, że nikt się nie przyznał. Każdy z nich dostał ten sam zarzut.
1: Prokuratura chce tymczasowego aresztu tylko dla Marcina N. Pozostałe zatrzymane osoby po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu zostały zwolnione. Ministerstwo Obrony stworzy dron Legion. Formacja według zapowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Nauczyciele świętowali dziś Dzień Edukacji Narodowej. Jak mówi nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza, uczący biologii, chemii i edukacji zdrowotnej, podstawą pracy nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie.
5: Przeładowane są podręczniki, a jakby tak spojrzeć na podstawę programową biologii, ona jest bardzo zgrabnie i mądrze obecnie ułożona. Nauczyciel nie może być niewolnikiem podręcznika.
1: Z danych Ministerstwa Edukacji wynika, że w polskim systemie oświaty pracuje ponad 700 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, prawie 85%, to kobiety.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
6: Cztery minuty po godzinie 22, no to wracamy do tego grania wieczorową porą. Ultravox, Same Old Story. Już teraz Vaya con Dios i Blackfield w kolejce.

Z dobrych sportowych wiadomości mam dla Was taką, która naprawdę cieszy. 9 medali, 3 miejsce w Europie, wielki sukces polskich paraszermierzy. Z takim dorobkiem reprezentacja Polski zakończyła Mistrzostwa Europy w Cardiff. Biało-czerwoni nie tylko 9-krotnie stawali na podium, ale również zajęli 3 miejsce w klasyfikacji medalowej, ustępując jedynie Włochom i Ukrainie. Bohaterką zawodu została Kinga Druszcz, która zdobyła aż 4 złote medale. To imponujące osiągnięcie, znakomity początek walki o kwalifikacje na igrzyska paraolimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Wielkie brawa dla medalistów. Wracam do muzyki teraz po polsku. Exodus, uspokojenie wieczorne.

0: Zbliża się godzina 22:30.
1: Kropla wieczności.
2: Radosny płomień. Chcę dziś z Tobą podzielić się czymś, co przeczytałem kilka lat temu w książce Poznanie świętego autorstwa Tozera. W dobie niemal całkowitej ciemności świeci jeden radosny płomień. Obserwujemy, jak życie coraz większej liczby ludzi dotykane jest rosnącym głodem Boga. Nie zniechęcają ich słowa ani płytka logika, nie znajdują zadowolenia w uciekaniu w nerwową aktywność, pomimo której wciąż doskwiera wewnętrzna pustka. Są spragnieni Boga, a ich pragnienie nie znajduje zaspokojenia, dopóki nie napiją się z tej fontanny żywej wody. Pragną Boga bardziej niż czegokolwiek innego. Chcą zakosztować, dotknąć sercami, ujrzeć oczami duszy niezwykłość Boga. Chciałbym, aby Bóg rozniecił w Tobie i we mnie tę potężną tęsknotę za Nim samym. Jezus czeka, aż Go zapragniemy. Jaka szkoda, że na tak wielu z nas czeka tak długo, zbyt długo.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No to teraz czas na przypomnienie, o czym w wiadomościach. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Szczegóły tego systemu już za kilka chwil, bo o godzinie 23. Ja powoli będę wam mówić dobranoc, ale oczywiście przypomnę jeszcze o pogodzie, ale zostańcie z muzyką na 106.4. Chociażby całą noc, ale na pewno po godzinie 23, bo przywita się dzisiaj z wami Paweł Freebird Michaliszyn i oczywiście dla was wieczór nie tylko rockowy. Warto zostać. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Karolina Romka. Cześć, pa.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Pamiętajcie, że poranki już coraz bardziej rześkie, od 6 do 5 stopni o 7 rano w ciągu dnia, maksymalnie w południowej Wielkopolsce do 14, może nawet miejscami 15 stopni, będzie trochę więcej słońca. Wiatr z zachodu od rana będzie wiał słabo i niewiele w ciągu dnia przyspieszy. Na barometrach 1028 hektopaskali, powoli raczej będzie stabilne, warunki biometeo korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 23.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Będą wnioski do prokuratury po zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Szykuje się rewolucja w powiadomieniu o zagrożeniach. MON zapowiada powstanie dron Legionu. Miriam Lipińska. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dziś przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej z policją. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w tej sprawie. O podjęcie czynności przez śledczych zwrócił się także minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Podpisałem pismo do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
3: Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
5: Nawet w stanie stand-by

0: ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
1: MSWiA podpisało dziś z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast. Docelowo ma on służyć do opowiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla Marcina N., dyrektora prywatnego ZOO w Łącznej. Zakończyły się przesłuchania wszystkich 5 zatrzymanych w sprawie podejrzenia znęcania się nad zwierzętami, a na terenie ogrodu od wczoraj trwa akcja służb i wywożenie zwierząt. Prokuratura w Świdnicy zarzuca podejrzanym m.in. doprowadzenie do niedożywienia, chorób, a nawet śmierci części zwierząt. Wszyscy zatrzymani złożyli obszerne wyjaśnienia, mówi pełnomocnik właścicieli ZOO, mecenas Łukasz Opaliński.
2: Mogę powiedzieć, że nikt się nie przyznał. Każdy z nich dostał ten sam zarzut.
1: Prokuratura chce tymczasowego aresztu tylko dla Marcina N. Pozostałe zatrzymane osoby po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu zostały zwolnione. Ministerstwo Obrony stworzy dron Legion. Formacja według zapowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Nauczyciele świętowali dziś Dzień Edukacji Narodowej. Jak mówi nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza, uczący biologii, chemii i edukacji zdrowotnej, podstawą pracy nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie.
3: Przeładowane są podręczniki, a jakby tak spojrzeć na podstawę programową biologii, ona jest bardzo zgrabnie i mądrze obecnie ułożona. Nauczyciel nie może być niewolnikiem podręcznika.
1: Z danych Ministerstwa Edukacji wynika, że w polskim systemie oświaty pracuje ponad 700 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, prawie 85%, to kobiety.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Wieczór nie tylko rockowy.

Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Z tej strony mikrofonu Paweł Michaliszyn w Radio Centrum Kalisz na 106,4 FM. Kokain.

No, drodzy Państwo, dziś będzie mocno bluesowo. Mocno bluesowo. Wybrzmiał przed momentem koncertowy Eric Clapton z podwójnego albumu Just One Night. To świetny koncert i prawdę mówiąc, takiego Claptona lubię najbardziej przez te wszystkie lata słuchania muzyki. Jakoś nigdy natomiast nie mogły do mnie dotrzeć czy trafić jego albumy studyjne. No wszyscy wokół zachwycali się i oczywiście ciągle się zachwycają jego dokonaniami, a mnie wyrosły na taką twórczość no bardzo długie zęby. Jednak bardzo lubię, jak mówiłem, Claptona z koncertu, z oklaskami. To przecież genialny gitarzysta i wcale mu nic z tej jego potęgi i wielkości nie zabieram, gdzieżbym śmiał. Dziś to już jest starszy pan, który od dawna nie musi niczego udowadniać. Każda jego nuta nosi w sobie historię bluesa i nie tylko bluesa przecież. Uwielbiam albumy Eric Clapton Was Here z 1975 roku, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Bardzo lubię Just One Night z 80 roku, znakomity jest 24 Nights z 91, ale nade wszystko lubię podwójny koncert One More Car, One More Rider z 2002 bodajże roku. No ale kompletnie jednak nie trafia do mnie ten najbardziej popularny i chyba najbardziej znany album koncertowy Erika Claptona Unplugged. No kompletnie do mnie to nie trafia. Ja zawsze gdzieś na to trafiam, zastanawiam się, do kogo ta płyta jest adresowana. No właśnie. Ale dziś jeszcze raz będzie Eric Clapton z albumu One More Car, One More Rider. To jest ogromna dojrzałość. Tu jest autentyczność, tak to czuję. No jest ten niepowtarzalny klimat koncertu, w którym nie popis techniczny się liczy, lecz ogrom emocji płynący ze sceny. Właśnie takiego Erika Claptona lubię. 3 mile od rzeki, która poniosłaby mnie dalej. I 2 mile do zakurzonej ulicy, na której cię dzisiaj ujrzałem. 4 mile do mojego samotnego pokoju, w którym schowam twarz. I jakieś 0,5 mili do baru w centrum, w którym uciekam od hańby. 7 godzin, 7 dni, 7 lat. Wiem jedynie, że odkąd odeszłaś, czuję, jakbym tonął w rzece. Czuję, jakbym w niej tonął. A za 3 dni opuszczam to miasto i znikam bez śladu. W ciągu roku może uda mi się gdzieś osiąść, gdzieś, gdzie nikt nie zna mojej twarzy. Chciałbym cię przytulić, jeszcze ten jedyny raz przytulić i ukoić ból. Ale mój czas się skończył i muszę już iść dalej. Znów muszę uciekać. I wciąż łapię się na myślach, że któregoś dnia może znajdę drogę powrotną do tego miejsca. Że może uratujesz mnie od utonięcia w rzece łez. Tak, czuję, jakbym tonął w rzece łez.

I tyle dziś Eric Clapton, River of Tears, rzeka łez. Nazwałem dzisiejszą audycję w bielszym odcieniu bluesa. Chyba wiecie państwo, o co mi chodzi. Będzie więcej takiego bluesa dzisiaj. Drodzy państwo, na 20. beneficie Warrena Haynesa wystąpiło wielu znakomitych gości. Jednak nie wszystkie utwory i nie wszyscy artyści przypadły mi do gustu. No mocno, jak to nazwać, mocno eklektyczny zestaw artystów nie do końca do mnie trafia. O, jak widać, potrafi być również krytyczny wobec moich ulubionych artystów. Najbardziej weszły mi występy Erika Churcha i Joe Bonamassy. Obydwaj są przecież najbliżej bluesa. Tak mi się wydaje. Lubię, bardzo lubię, gdy Joe Bonamassa bierze na warsztat kompozycje innych wielkich. No zawsze radzi sobie z tym bezbłędnie, znakomicie. Wieki temu, gdy organizowaliśmy jego koncerty w Polsce, zapytałem go, przy czym dorastał, czego słucha, no więc bez zająknięcia rzucił obok siebie Yes i Focus, obok B.B. Kinga, Led Zeppelin czy Johna Mayala. I wszystkie te elementy wyraźnie było słychać na jego ostrowskim koncercie. Niewielu artystom udaje się frapująco wykonać utwory Led Zeppelin. Mówiłem o tym w ubiegłym tygodniu. Bo albo odgrywają nuta w nutę oryginalny materiał i wychodzi z tego jakaś śmieszna karykatura, albo tak zmieniają aranżację, że tylko, tak myślę, tylko zwariowanemu pasjonatowi muzyki Led Zeppelin wejdą te dźwięki do głowy i potrafią rozpoznać, co w tym galimatiasie jest grane. A Joe Bonamassa na tym 20. beneficie Warrena poradził sobie z tym problemem fantastycznie. W temat T41 wpisał, ja świadomie używam określenia, wpisał kompozycję I Can't Quit You Baby z jedynki, z debiutu Led Zeppelin. Nie połączył tych kompozycji, przechodząc z jednego tematu w drugi, a jak mówiłem, wpisał jedną kompozycję w drugą. No i całość zachwyca. Uwielbiam to wykonanie. Wszechobecnie jest oczywiście duch Led Zeppelin, ale Bonamassa nie jest jedynie naśladowcą. Nadał tej wielkiej muzyce własny charakter. Powolne, wręcz hipnotyczne frazy T41 cudnie żenią się z surową energią I Can't Quit You Baby. Tu każda nuta ma znaczenie. Każda jest potrzebna. Nie ma niepotrzebnego hałasu. No, wpada się przy tym w takie, wiecie, przyjemne odrętwienie. I takiego bluesa kocham. Tak więc Joe Bonamassa, bez kompleksów, w repertuarze Led Zeppelin w Radio Centrum.

No brawurowe to wykonanie T41 i I Can Quit You Baby. Przypomnę, grał dla Państwa Joe Bonamassa z zespołem. No a teraz, jak to powiedzieć, teraz to, co Tygrysek lubi najbardziej. No właśnie, taką bardzo bluesową płytą Led Zeppelin jest oczywiście ich debiut. O, przyznacie mi Państwo rację. Jak wiecie, wobec tego zespołu ja jestem bezkrytyczny, tak dosłownie bezkrytyczny. Przed wiekami, no właśnie, legendarną dwójką wypełnili cały mój muzyczny świat, przepraszam. I wszystko, co trafiało w moje ręce później, no siłą rzeczy odnosiłem do Led Zeppelin. Tworzyliśmy wtedy wręcz podziały na fanów Deep Purple, Black Sabbath i Led Zeppelin. Pamiętam te szalone lata doskonale. To był piękny czas. Debiut Led Zeppelin dosłownie nokautował. No, ale niektórych z moich znajomych ten album nie przekonał, nie przekonywał. Twierdzili, że właśnie za dużo tu bluesa. W dobie... Tak mi się wydaje, tak to widzę w dobie niekończących się, często zupełnie przypadkowych improwizacji, na przykład legendarnego przecież Cream, debiut Led Zeppelin okazał się istną rewolucją. Nieujarzmioną bluesrockową bestię wizjoner Jimmy Page potrafił chwycić za gardło i nadać jej właściwy kierunek. Nikt przed nimi, o tak to powiem. Ja już to mówiłem tysiące razy w radio. Powiem jeszcze raz, nikt przed nimi i już nikt po nich nie zrobił czegoś równie genialnego, równie nowatorskiego, odkrywczego w tamtym czasie. Choć przecież wielu próbowało i próbuje robić to do dziś. Led Zeppelin 1 to blues w swej najbardziej hipnotycznej i niepokornej odsłonie. Tu nie ma zwykłych piosenek. To od początku do końca pełen improwizacji bluesrockowy trans, no, w którym bluesowa tradycja spotyka się z rodzącą się właśnie hardrockową potęgą. Brud, erotyczne napięcie i muzyczna wolność. No, tak to widzę, tak to czuję. I właśnie w takim klimacie Led Zeppelin pokazali, że blues może być jednocześnie i pierwotny, i hardrockowo ciężki. How many more times? Led Zeppelin w Radiocentrum. Kalisz.

Potęga, Led Zeppelin. Led Zeppelin zawsze jest potęgą. Z 1969 roku, z debiutu. A rok później, w 1970, ukazała się kolejna grana dziś przeze mnie płyta. Ta muzyka to narodziny niezwykłej muzycznej opowieści, w której blues, rock i jazzowa swoboda splatają się w jeden żywy organizm. To jeszcze nie jest pełnia tej rozrzemowanej potęgi, z której ten zespół zasłynie dosłownie za chwilę, ale już słychać tutaj wyjątkową chemię i znakomitych muzyków, którzy nie boją się popłynąć za dźwiękiem. Idlewild Soul to surowy, niezwykle szczery, no i oczywiście mocno przesiągnięty bluesem muzyczny list legendy z południa Stanów Zjednoczonych. Greg Allman, organy i śpiew. Dwayne Allman, gitara slide. Dickie Betts, gitary i śpiew. Barry Oakley, gitara basowa i śpiew. Butch Trucks, perkusja i Jamo, również perkusja. I Hoochie Coochie Men z Barrym Oakleyem przy mikrofonie. Allman Brothers Band.

0: Zespół Allman Brothers Band ze swojej drugiej płyty. Drodzy Państwo, już będziemy kończyć audycję. W każdym razie, teraz pojawi się utwór z pewnego podwójnego albumu. I ta płyta powstawała w czasach, gdy rockowy koncert był nieprzewidywalną podróżą. No właśnie, a muzycy na scenie mogli beztrosko przekraczać wszelkie granice. Dziś już od dawna tak się niestety nie gra. Na szczęście na półkach w naszych domach ciągle stoją niezapomniane płyty. I już do końca audycji, drodzy Państwo, kompozycja Sonny'ego Boy Williamsona, Help Me, w znakomitym wykonaniu zespołu Ten Years After. Dziś to wszystko, do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy.
1: This is an old one, it's called Help Me Baby.